Thank you.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

0: znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak zauważyliście, trwają wakacje. Wakacje, czyli taki czas, kiedy dzieci nie chodzą do szkoły ani do przedszkola. Czasami dorośli także mają wakacje i to znaczy, że nie chodzą do pracy. Czy wakacje to jest to samo co urlop? Nie, z całą pewnością nie. Po pierwsze, urlop mogą mieć tylko dorośli, którzy pracują zawodowo. Pracują w domu albo w innym miejscu, to różnie to bywa. Urlopu jednak nie mają dzieci, bo dzieci nie chodzą do pracy. Dzieci mogą chodzić do przedszkola, do szkoły, a jeszcze mniejsze do żłobka. Po drugie, dorośli mogą mieć urlop, ale wcale nie mieć wakacji. Urlop to jest przerwa w wykonywaniu pracy. Dorośli biorą urlop z różnych powodów, żeby się opiekować chorymi dziećmi, żeby załatwić różne sprawy. Czasami również po to, to prawda, żeby odpocząć i gdzieś wyjechać. I wtedy, i tylko wtedy, podczas urlopu dorośli mają wakacje. Czy wiecie, skąd pochodzi to słowo? Wakacje? Wzięło się z łaciny, czyli z takiego bardzo, bardzo starego języka. Łaciny dzisiaj niektórzy, starsze dzieci i dorośli, uczą się w szkole. Ale po łacinie prawie nikt już dzisiaj nie mówi, tak jak się mówi na przykład po polsku, albo po francusku, albo po angielsku. Wiele wyrazów jednak kiedyś zapożyczyliśmy sobie z języka łacińskiego i te słowa u nas zostały. I tak na przykład jest ze słowem wakacje. Ono pochodzi od łacińskiego wyrazu vacatio. I w tym pierwszym języku łacińskim vacatio znaczyło zwolnienie z obowiązków. I rzeczywiście tak jest. Gdy dzieci mają wakacje, to są zwolnione z obowiązków szkolnych i przedszkolnych. A gdy dorośli mają wakacje, to są zwolnieni z obowiązków swojej pracy. Jest jeszcze jedno słowo, które tutaj pasuje i znaczy coś bardzo podobnego. To słowo to ferie. Ferie, czyli taki okres, gdy dzieci nie muszą się uczyć. To jest po prostu czas wolny od obowiązków szkolnych. Dzisiaj najczęściej mówimy o feriach zimowych, czasami też o feriach wiosennych, przy okazji świąt wielkanocnych. Kiedyś natomiast na zwykłe wakacje, takie jakie mamy teraz, też mówiono ferie. To były ferie letnie. To jednak wyszło z użycia. Tak było dawniej, dzisiaj jest inaczej. I wiecie co? Jeszcze jedna rzecz się zmieniła. Dawno, dawno temu można było powiedzieć, że dorośli mają ferie, gdy odpoczywają od pracy. Czyli dawniej ferie były rodzajem urlopu albo wakacji. To się jednak naprawdę zmieniło. Czyli uporządkujmy wszystko i powiedzmy jeszcze raz, jak jest dzisiaj. Co dzisiaj znaczą te słowa? Urlop mogą mieć tylko dorośli, którzy pracują. To jest czas wolny od pracy. Wakacje mogą mieć i dorośli, i dzieci. To jest czas, gdy się odpoczywa i nie trzeba pracować, ani nie trzeba chodzić do szkoły czy do przedszkola. Często podczas wakacji można gdzieś wyjechać, choć to nie jest konieczne. Ferie mogą mieć dzisiaj tylko dzieci. To jest taki rodzaj wakacji, zwłaszcza zimą albo wiosną. Ale tymczasem mamy prawdziwe wakacje i w związku z tym życzę Wam wspaniałego odpoczynku. Do usłyszenia!

Dzisiaj przed nami niełatwe zadanie, ale kiedyż mieliśmy jakiekolwiek łatwe zadanie, prawda? Nigdy chyba. A zatem dzisiaj przed nami kolejne niełatwe zadanie, czyli rozmowa o wyrazie, który brzmi niewinnie, ale do niewinnych nie należy. Chodzi o słowo oboje. Co ono znaczy? Bardzo prosto. Oboje to on i ona. Na przykład chłopiec i dziewczynka to oboje dzieci. Uczeń i uczennica to oboje uczniów. Lekarka i lekarz to oboje lekarzy. Sprzedawczyni i sprzedawca w sklepie to oboje sprzedawców. Wymyślcie jeszcze 5 takich par kobiet i mężczyzn, do których można odnieść słowo oboje. Aha, przyszła mi do głowy jeszcze jedna para. Być może wam też przyszła ta para do głowy. Chodzi mi o słowa mama i tata. Bo mama i tata to oboje rodzice. Ale zaraz, czy usłyszeliście coś dziwnego? Wcześniej mówiliśmy oboje kogo uczniów, oboje kogo lekarzy, a teraz powiedzieliśmy oboje kto rodzice. Dziwne, prawda? Ale tak się po prostu mówi. Taką mamy zasadę w języku polskim. Pomyślmy, jak tych naszych wyrażeń, czyli na przykład oboje uczniów, oboje lekarzy, oboje rodzice, użyć w zdaniu. Powiemy tak. Oboje uczniów przyszło do szkoły na 8. Niby normalnie, ale trochę dziwnie, prawda? Bo posłuchajcie, mówimy o 2 osobach, o uczniach, o uczennicy i o uczniu, a mamy w tym naszym zdaniu słowo przyszło. Trochę tak jak dziecko przyszło. Nielogicznie, prawda? Mówimy o 2 osobach, a używamy słowa tak jak do jednej.

jednej osoby. Oboje uczniów przyszło. No, to prawda, to jest nielogiczne, ale tak już jest. Sprawdźmy dalej, co się dzieje. Powiemy, oboje lekarzy dobrze leczyło ludzi. Ojej, znowu dziwnie, tak samo dziwnie. Mówimy o dwóch osobach i to dorosłych, a znowu mamy takie słowo jak do dziecka. Dziecko leczyło misia, oboje lekarzy leczyło ludzi. Oj, dziwny ten język polski. Ale idźmy dalej. Sprawdźmy, jak to będzie z rodzicami. Powiemy tak. Oboje rodzice bawili się z dziećmi. Czy słyszeliście to, co ja? Hurra! Wreszcie coś normalnego. Uff, no bo już myślałam, że będzie źle. Powtórzmy sobie, co takiego jest tutaj dobrego i normalnego. Mówimy, oboje rodzice, to mama i tata, to są dwie osoby. I mamy tu wyraz, który naprawdę pasuje. Oboje rodzice bawili się, tak jak rodzice bawili się. Uff, bierzemy oddech, bo to była bardzo dobra wiadomość, że coś normalnego w polskiej gramatyce jest. No, ale niestety, chcecie usłyszeć coś jeszcze? Niestety, to zdanie z rodzicami to wyjątek. Tylko słowo rodzice ze słowem oboje zachowuje się w miarę normalnie. Ze wszystkimi innymi wyrazami trzeba postępować trochę nielogicznie, tak jak w przykładach, które wcześniej wam dawałam. No i teraz macie okazję to przećwiczyć. Przypomnijmy sobie najpierw oboje, kogo czego uczniów, co zrobiło, przyszło. Oboje, kogo lekarzy, co zrobiło, leczyło ludzi. Nielogiczne, ale tak jest. A teraz mam dla was zadanie arcybojowe, bo kilkuczęściowe. Uwaga, drużyno, część pierwsza zadania. Zgromadźcie co najmniej 10 takich wyrazów, którymi możecie nazwać kobietę i mężczyznę. To mogą być na przykład nazwy zawodów. Druga część zadania. Porozmawiajcie o tych zawodach. Co zwykle robią ludzie, którzy pracują w ten właśnie sposób? Na przykład lekarze leczą ludzi. A co robią osoby, o których pomyśleliście w tym naszym zadaniu? Trzecia część. Wyobraźcie sobie scenki, w których będą występowały właśnie wymyślone przez was osoby. Odegrajcie teatrzyk. Historyjki do teatrzyku wymyślcie sami. No i czwarta część zadania. Opowiedzcie potem, co się wydarzyło w tym teatrzyku. Opowiedzcie to, używając słowa oboje i budując odpowiednie zdania. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was w podróż po słowach. Wyjaśnimy sobie jakieś słowo, którego chyba dotąd nie znaliście. A jeśli znaliście, to opowiemy sobie trochę więcej o tym wyrazie. Dziś proponuję wam słowo klepka. Wiecie, co to jest klepka? Wiecie? Niektórzy wiedzą, a inni nie. No to sobie pomyślmy. Mieszkamy wszyscy w mieszkaniach. Na podłodze w tych mieszkaniach co jest? Mogą być różne rzeczy. Mogą być płytki, mogą być dywany, a mogą być też parkiety. Wiecie, co to parkiet? To są tak specjalnie ułożone, tak wiodełkę, naprzemiennie, kawałki drewna. I te kawałki drewna to są właśnie klepki. Z klepek układa się podłogi, które nazywamy parkietami. Ale z klepek kiedyś też budowano beczki. Wiecie, jak wygląda beczka? Jest pękata i gdy się dobrze przyjrzeć, składa się tak jakby z takich pasków drewna. Te paski idą od dołu do góry. I to są właśnie klepki. Klepka jest bardzo ważnym słowem dla języka polskiego, bo mamy ją w takich specjalnych powiedzeniach. Na przykład czasem mówimy, że ktoś ma wszystkie klepki. Mówimy tak, o Jaś to ma wszystkie klepki, on jest bardzo mądry, zawsze wie, co zrobić, jak się zachować. On ma wszystkie klepki. Jeżeli z kolei ktoś, tak myślimy, nie wie, jak się zachować w jakiejś sytuacji, tak nie za dobrze mu coś idzie, to czasem mówimy, że taki ktoś nie ma wszystkich klepek na swoim miejscu. O, ten Franio to chyba nie ma wszystkich klepek, albo nam się tylko tak wydaje. Jeżeli chcemy podkreślić, że ktoś no naprawdę zachowuje się nie tak, jak powinien się zachowywać, to mówimy, że brakuje mu piątej klepki w głowie. Skąd się ta piąta klepka wzięła? Nikt tego nie wie. Ale warto zapamiętać te powiedzenia, bo dzięki nim ładniej, sprawniej posługujemy się językiem polskim. Z klepką wiąże się jeszcze jeden wyraz. Nazwa pewnego człowieka. Majster klepka. Wiecie, kto to majster klepka? Spotkaliście się z takim słowem? To jest właściwie słowo złożone z dwóch wyrazów. Majster klepka. No i kto to jest? Ciekawe, ciekawe. To jest ktoś, kto nie przygotował się do jakiejś pracy w domu, na przykład nie przygotował się do reperowania podłogi, a zaczyna reperować podłogę. Ktoś nie umie naprawić pralki, a zaczyna naprawiać pralkę. Ktoś nie za bardzo zna się na jeszcze jakiejś innej skomplikowanej pracy, a zaczyna to robić. No i co z tego wychodzi? Nic dobrego, bo majster klepka to jest taki... Właśnie to wcale nie jest majster, to wcale nie jest fachowiec. Jaki stąd wniosek?

Wniosek? Och, chyba ten majster klepka nie ma wszystkich klepek na swoim miejscu. Lepiej mieć wszystkie klepki i być prawdziwym majstrem, a nie majstrem klepką. Proponuję, żebyście teraz pomyśleli o tym, czy znacie jakiegoś majstra klepkę albo majster klepkę, też można tak mówić. Może pomyślcie o takich sytuacjach, gdy o kimś właśnie możemy powiedzieć: och, z niego to jest niestety majster klepka. Kiedy możemy tego słowa użyć? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na kolejną porcję ćwiczeń rozgrzewających buzię, język, wargi, rozgrzewających po to, żebyście ładnie, poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Zaczynamy jak zwykle od rozgrzewki, zresztą zapowiedzianej, czyli robimy na początku co? Wdech nosem, a potem wydech buzią. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech buzią. Ziewnijcie. Potem jak najszerzej tylko umiecie, bo to doskonale was dotleni, czyli jeszcze lepiej pozwoli się wam rozgrzać. A gdy już tak ziewniecie, wysuńcie język jak najdalej tylko umiecie. Język wysuwa się tak, żeby czubkiem dotknąć końca brody. A potem

cofnijcie język, czyli schowajcie go do środka, do buzi, jak najgłębiej tylko umiecie. Teraz możecie językiem zataczać kółka w środku buzi i na zewnątrz. Gdy zataczacie te kółka po wargach, możecie sobie wyobrazić, że zlizujecie jakiś pyszniutki miodek,

lewy i w prawy. Teraz możecie zacząć naśladować różne szumy. To może być szum wiatru, albo szum czajnika, a może jeszcze jakiś inny szum. Ważne, żebyście wydawali taki oto dźwięk. To jest dźwięk, który się nam przyda do dzisiejszych ćwiczeń. A te ćwiczenia oczywiście to wymawianie i naśladowanie różnych głosów z pewnego wierszyka. Posłuchajcie. Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc przed chrzcinami chciał się przystrzyc. Sam się strzyc nie przywykł wszakże, więc do szwagra skoczył. Szwagrze, szwagrze, ostrzyż mnie choć krzynę, gdyż mam chrzciny za godzinę. Wiecie, o co w tym wierszyku chodzi? Jeśli nie, to już sobie wszystko tłumaczymy. Szczepan Szczygieł to taki człowiek. Miał na imię Szczepan, a nazywał się Szczygieł. Więc Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc, to taka miejscowość, przed chrzcinami chciał się przystrzyc, czyli obciąć włosy. Sam się strzyc nie przywykł wszakże, czyli nie był przyzwyczajony do tego, żeby się samemu strzyc, obcinać włosy, więc do szwagra, czyli brata żony, skoczył, poszedł. Szwagrze, szwagrze, tak do niego mówił, ostrzyż mnie choć krzynę, czyli obetnij mi włosy chociaż troszeczkę, gdyż mam chrzciny za godzinę. No właśnie, za godzinę, czyli już niedługo, jest uroczystość. I nasz Szczepan Szczygieł chciał wyglądać pięknie. Powtórzmy jeszcze raz ten wierszyk. Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc przed chrzcinami chciał się przystrzyc. Sam się strzyc nie przywykł wszakże, więc do szwagra skoczył. Szwagrze, szwagrze, ostrzyż mnie choć krzynę, gdyż mam chrzciny za godzinę. Jak na pewno zwróciliście uwagę, w tym wierszyku ważne są głoski sz oraz taka grupa głosek strz, strz, strz. Ta grupa głosek strz to prawie tak jak strzał z pistoletu, prawda? Ważne jest to, żeby właśnie wyraźnie wymawiać strz, a nie na przykład szcz. No bo strzyc to coś innego niż szczyc. Dokładna wymowa jest tutaj naprawdę ważna. Mam propozycję. Może rozwiniecie historyjkę o Szczepanie Szczygle? Jak myślicie, co dalej mogło się wydarzyć? Czy szwagier ostrzygł Szczepana? Może ułożycie nawet sami wierszyk, który będzie dalszą częścią tej historii? Powodzenia i do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Jest ciepło, więc zapraszam was do swojej podróży po Polsce. Odwiedzamy w tej podróży różne miasta i inne miejscowości i zastanawiamy się nad tym, jak też one się nazywają, te miejscowości, i co ciekawego jest w tych nazwach. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o takich nazwach jak Zakopane, Chyżne, Niskie. Słyszeliście o tych miejscowościach? Przynajmniej o jednej musieliście słyszeć. O miejscowości, o mieście, które się nazywa Zakopane. A dlaczego o tym rozmawiamy? Ano chyba dlatego, tak mi się wydaje, może się z tym zgodzicie, że te nazwy Zakopane, Chyżne, Niskie brzmią bardzo podobnie jak słowa, jak zwykłe słowa, których używamy. No bo na przykład coś może być zakopane pod ziemią, na przykład garnek ze złotem, jakiś skarb. Coś może być niskie, na przykład stołek, a chyżne to prawie tak jak chyże, czyli takie szybkie. Mamy takie słowo,

Toś jest chyży, czyli bardzo szybki, prędki. Ale to, że nazwy tych miejscowości przypominają nam te zwykłe słowa, wcale nie znaczy, że te nazwy miejscowości zachowują się w zdaniach tak samo, jak te nasze wyrazy. Zachowują się trochę inaczej. I trzeba pamiętać o dwóch ważnych zdaniach, w których używamy tych nazw. Na przykład jedziemy do... Dokąd jedziemy? Do Zakopanego, do Chyżnego, do Niskiego. I tutaj mamy coś bardzo podobnego jak z naszymi zwykłymi wyrazami. Ale gdzie mieszkamy? Gdybyśmy mieszkali w tym garnku ze złotem zakopanym pod ziemią, to powiedzielibyśmy, że mieszkamy w zakopanym garnku, jako krasnoludki na przykład. Albo gdybyśmy mieszkali w niskim jakimś domku, to powiedzielibyśmy, że właśnie w niskim. Tylko że te nazwy miejscowości zachowują się w tym właśnie zdaniu inaczej, bo mieszkamy w Zakopanem, tam jest E na końcu, w Niskiem, no i w Chyżnem. Pamiętajmy, że tam musi być końcówka M, a nie Im. Skoro już to wiecie, to na pewno poradzicie sobie z takimi nazwami miejscowości, jak Wysokie Mazowieckie, jest taka miejscowość, i Dębę. Pamiętajcie o tym, jak się odmienia Zakopane. Jedziemy do Zakopanego, mieszkamy w Zakopanem i tak samo zróbcie z nazwami Wysokie Mazowieckie i Dębę. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Mówi pani Literka i proponuje wam od razu rozmowę o nazwach różnych piosenek. Ale nie chodzi mi wcale o tytuły piosenek, bo w tym jesteście lepsi ode mnie. Moglibyście podać tyle tytułów, ilu na pewno ja nie znam. Chodzi mi o coś innego. Na przykład, czy wiecie, czym jest berżeretka? Pierwsze słyszycie? Ja też do niedawna nie znałam tego słowa, ale już się nauczyłam. Berżeretka, powtórzcie, berżeretka, ładnie brzmi, prawda? Więc berżeretka to jest nazwa takiego specjalnego rodzaju piosenki, piosenki o miłości. Takiej lekkiej, wesołej piosenki. Berżeretki można śpiewać na ulicach, w różnych kawiarniach. Kiedyś berżeretką nazywano też taki taniec, dość szybki taniec, modny dawno, dawno temu. I to był taniec, którym również wyrażano miłość. Więc berżeretka to jest nazwa i piosenki, i tańca. O takich właśnie wyrazach myślałam, gdy przygotowywałam się do tego dzisiejszego odcinka, do rozmowy dzisiejszej z wami. Znacie jeszcze jakieś inne rodzaje piosenek? Słyszę, że ktoś mówi szanta. Tak jest. Szanta to jest specjalna pieśń śpiewana przez żeglarzy w rytm pracy. A w ogóle też szanta to jest każda piosenka żeglarska. Może wasi rodzice śpiewają szanty, a może kiedyś gdzieś słyszeliście, na przykład w radiu, jakieś szanty. Szanty są bardzo charakterystyczne, czyli trudno je pomylić ze wszystkimi innymi piosenkami. Wyróżniają się. Są rytmiczne, takie mocne, bo żeglarze, gdy płyną statkiem i muszą wykonywać ciężką pracę, to tymi mocnymi pieśniami właśnie pomagają sobie w pracy. Więc szanta to jest mocna pieśń żeglarska, marynarska. Jest też takie słowo szansonetka. Szansonetka, słowo, które przyszło do języka polskiego z języka francuskiego. I szansonetka, z francuskiego chanson, czyli piosenka, to jest taka wesoła, właśnie lekka bardzo piosenka, śpiewana w kabaretach, różnych kawiarniach, o różnych mało ważnych sprawach. Szansonetki śpiewa się po to, żeby odpocząć od różnych kłopotów. Mamy jeszcze taki wyraz przyśpiewka. Słyszeliście kiedyś przyśpiewki? Może byliście kiedyś na jakimś weselu, czyimś weselu? Właśnie na weselach śpiewa się przyśpiewki, czyli takie krótkie piosenki, często ludowe. Po to się je śpiewa, te przyśpiewki, żeby zachęcić na przykład na weselu młodą parę do tego, żeby się pocałowała, albo żeby coś razem mu państwo młodzi zrobili. Przyśpiewki opisują często różne wyobrażone sytuacje, na przykład gdy życzymy młodej parze na weselu, żeby, no, czegoś możemy życzyć, czegoś dobrego. Na przykład, żeby dobrze się wiodło młodej parze, to śpiewamy specjalne przyśpiewki. Krótkie piosenki z jakimiś życzeniami, z jakimś konkretnym tematem. Być może słyszeliście też kiedyś przyśpiewki góralskie. O, to jest też osobny gatunek. Tak samo, krótkie piosenki ze specjalnymi życzeniami i na specjalny temat. No właśnie, i ciekawa jestem, czy znaliście te wyrazy, które dzisiaj wam opowiedziałam, o których też wam powiedziałam to i owo, czyli berżeretka, szanta, szansonetka, przyśpiewka. A może znacie jakieś utwory, jakieś prawdziwe berżeretki, szanty, szansonetki, przyśpiewki? Jeśli znacie, to nauczcie swoich kolegów i swoje koleżanki tych właśnie piosenek i pośpiewajcie sobie razem. A jeśli nie znacie, to poproście panią bądź pana w przedszkolu, żeby

Znaleźli wam takie właśnie piosenki? Nauczcie się ich wszyscy i śpiewajcie, bo śpiewanie jest bardzo dobre, prawie tak samo dobre jak rozmawianie o języku polskim. Powodzenia i do usłyszenia!

wolno, o urodę lasu dbam. Więc kto mnie dobrze zna, coś o mnie wie, ja mu radę dam, a nawet dwie. O porządek dbam, w lesie funkcję mam i kompana, a on wspiera mnie. Dzięcioł stuknie tu i stuknie.

0: Dzień dobry, mówi pani Literka. Czas na frazeologię.
1: Trudne słowo?
0: Trudne, ale się tym nie przejmujemy, bo frazeologię dobrze znamy. A jeśli nie tak dobrze, to właśnie dziś jest czas na to, żeby poznać ją lepiej. Mamy takie specjalne powiedzenia w języku polskim i te powiedzenia to są frazeologizmy. Chodzi o to, że mówimy czasem coś, co znaczy coś innego, niż by nam się wydawało. Na przykład mamy różne powiedzenia związane z wyrazem koci. Znacie ten wyraz koci? Co to znaczy koci? Co może być kocie? Może być koci ogon, czyli ogon kota, bo koci to znaczy kota. Koci ogon jest zwykle długi, dość często puchaty, może się nastroszyć. Może być koci krok, taki elegancki, płynny, zwinny. Mogą być kocie ruchy, bardzo, bardzo zwinne właśnie, bo koty poruszają się z gracją, czyli ładnie, elegancko. Mogą też być kocie oczy. Wiecie, jakie to są kocie oczy? Takie oczy, które widzą w ciemności, albo takie, które się świecą, to prawda. Ale nie tylko. No i właśnie dochodzimy do tych naszych powiedzeń, do frazeologii. Bo czy wiecie, że kocie oko to nie tylko jest nazwa prawdziwego oka jakiegoś kota, ale kocie oko to też jest nazwa takiego specjalnego kamienia, który jest zielony w różnych odcieniach zieleni i ma taką jakby kreskę. Taką kreskę, którą też widać czasem w oczach prawdziwych kotów, zwierząt. Dlatego właśnie ten kamień, dlatego że przypomina oko prawdziwego kota, nazywa się kocie oko. Ale z okiem, tym, którym się widzi, nie ma nic wspólnego, no bo jest kamieniem. Mówimy też czasem, że ktoś, jakiś człowiek, ma koci wzrok, albo sowi wzrok, albo sowie bądź kocie oczy. Czy wiecie, co to znaczy, gdy tak mówimy? No to znaczy, że ktoś świetnie widzi w ciemnościach, bo koty i sowy mają oczy tak właśnie zbudowane, że doskonale umieją rozpoznać różne rzeczy nawet wtedy, gdy jest ciemno, także człowiek nic w takiej ciemności nie widzi. Z wyrazem koci wiąże się jeszcze inne powiedzenie. Mówimy o niektórych dziewczynkach, kobietach, że to kocie mamy. Kim jest kocia mama? Czy to jest mama kotów? No nie, oczywiście, że nie.

Żaden człowiek, żadna kobieta ani dziewczynka nie jest mamą prawdziwą żadnego kota, bo mamą kota jest kotka, mamą zwierzęcia jest zwierzę. Ale gdy ktoś, człowiek, bardzo lubi koty i opiekuje się nimi, dba nie tylko o te koty, które ma w domu, ale też o koty, które mieszkają w piwnicach, może na podwórku. Gdy ktoś bardzo, bardzo lubi te koty i o nie dba, to o kimś takim mówi się kocia mama. To były bardzo przyjemne powiedzenia związane ze słowem koci, prawda? Ale jest też coś mniej przyjemnego. Jest powiedzenie kocia muzyka. Co to jest kocia muzyka? Przecież koty nie grają na żadnych instrumentach. Ale czasem koty potrafią przeraźliwie miauczeć. Czasem nawet skrzeczeć, wydawać dźwięki nieprzyjemne. I gdy ludzie też wydają takie nieprzyjemne dźwięki, to o nich mówi się: o, proszę bardzo, kocia muzyka. Tam na tym trzecim piętrze urządzili sobie jakąś imprezę, potańcówkę i słychać kocią muzykę. Takie hałasy, których naprawdę uszy nie znoszą. Czasami też ktoś specjalnie gwiżdże, hałasuje, nawet nie naśladuje muzyki, tylko robi okropny, okropny hałas. I to też jest kocia muzyka. Proponuję, żebyście pomyśleli sobie o różnych rzeczach kotów, czyli o różnych kocich rzeczach. Może o wzroku, poruszaniu się, a może jeszcze o czymś innym. I spróbujcie naśladować koty właśnie pod względem tego, na przykład jak się poruszają. Możecie się też przebrać za koty, możecie miauczeć jak koty. Za każdym razem, gdy będziecie opisywać siebie, to co robicie, to jak wyglądacie, używajcie słówka koci, które pasuje właśnie do kotów. I przećwiczcie też różne sytuacje z frazeologizmami, czyli z tymi powiedzeniami ze słowem koci. Powodzenia i do usłyszenia!

0: smak. Lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.

0: Więc zmieńmy o ton.
1: Jeden choć, podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu.

0: rzuć to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby bluza, rzuć to fakt.
1: To jasne, że
0: każdy chciałby bluza, rzuć to

0: Wstawny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Martyna Chuderska i Filip Górski, witamy 15 lipca. Minęła 7:30.

Witamy, witamy Was w naszym świecie radiowym. 36 minut po godzinie 7. Zaczynamy kolejny wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dziś już środa i 15 dzień lipca w kalendarzu. Bardzo fajna data. A to dlatego, że, moi drodzy, dzisiaj startuje festiwal. Festiwal literatury dla dzieci w Rabce Zdroju. O godzinie 9:30 zdaje się wielkie otwarcie. No ja na wielkie otwarcie nie zdążę, ale chwilkę później wsiadam w samochód i pędzę prosto do Rabki. Więc mam nadzieję, że z wieloma z Was uda mi się spotkać. Jutro poranek prosto z Miejskiej Biblioteki Rabczańskiej. Więc jeżeli będziecie mieli ochotę zajrzeć, to zapraszam od 7:30. Trochę wcześniej otworzymy drzwi biblioteki. To się zazwyczaj tak wcześniej nie wydarza, bo warsztaty startują w tym miejscu jutro o 9:30, no ale my będziemy wcześniej na posterunku i będziemy Wam o różnych cudownościach rabczańskich opowiadać. Przede wszystkim o rabczańskich zwierzakach, bo zwierzaki rozgoszczą się nie tylko w takiej przestrzeni miejskiej, ale także w literaturze i na warsztatach wiele tematów też będzie bezpośrednio do zwierząt nawiązywało, a to w związku z pięknymi książkami i też z konkretnymi autorami i ilustratorami, którzy do Rabki przybędą. My dziś także w poranku o zwierzakach porozmawiamy, ale o tych najmniejszych, najbardziej maciubkich. Jest ich całkiem sporo na naszej planecie,

i odnaleźć je można niemalże wszędzie. Będziemy szukać wśród pajęczaków, stawonogów, mięczaków, czyli bezkręgowców, ale także zajrzymy do świata kręgowców i poszukamy najmniejszych ptaków, gadów, płazów, ryb i ssaków, rzecz jasna. Więc jeżeli widzieliście jakieś maleństwo i chcecie o tym opowiedzieć, to oczywiście zapraszamy do kontaktu 22 645 20 55. Można też narysować takie maleństwo i przesłać nam zdjęcie, obrazka na adres dzieci@polskieradio.pl. Też będzie nam bardzo, bardzo przyjemnie. No i oczywiście stałe punkty programu. To już mam nadzieję, że Państwo się troszkę przyzwyczaili, że przed godziną 8 sprawdzamy pogodę, po 8 gimnastyka poranna, potem granie za śniadanie, po godzinie 9 z kolei twardy orzech do zgryzienia i różnego rodzaju ciekawostki. Więc jeżeli chcecie po pierwsze przyłączyć się do nas, do rozmów, do ćwiczeń i do różnego rodzaju wariactw, jakie tutaj dzisiaj uprawiamy, nie tylko dzisiaj, w poranku, ale w niemalże każdym, no to zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. W tej chwili już 39 minut po godzinie 7. Mam taki dylemat wakacyjny, czy w ogóle przypominać Wam, która jest godzina.

0: Słyszę, że chyba temat wam się spodobał, albo może chcecie podzielić się czymś innym, bo na pierwszej linii Matylda, a na drugiej Tadzio. Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, jak miło was słyszeć. Dzwonicie w sprawie najmniejszych stworzonek na świecie?
1: Tak.
0: No dobrze. To żebyśmy się tutaj nie pogubili, to najpierw zapytamy Matyldę, o jakim zwierzątku myślisz?
1: O motylku. Mhm.
0: No motyle rzeczywiście są takie maleńkie i eteryczne. Chociaż też, gdybyśmy sprawdzili, jakiego rozmiaru jest najmniejszy i największy motylek,
1: taki
0: to moglibyśmy się zdziwić.
1: Taki jak mały.
0: Taki malutki.
1: Jak mały paluszek. Mhm.
0: To zaraz.
1: A taki wzrost. Malutki jak ziarenko orostku.
0: Taki tyciuni, tak? Czyli
1: tak.
0: To tak ze 2 mm mniej więcej rozpiętość
1: tak.
0: Skrzydełek. Mhm. A ty widziałaś, Matyldo, takiego motylka, czy jeszcze nie?
1: Tak, wczoraj mi się wykluł taki, ale nie przeżył.
0: Oj, no to bardzo mi przykro. No to
1: ale poprawa humoru, powiem, mam jeszcze drugi kokon.
0: O, no to obserwujesz, tak, sytuację?
1: Tak.
0: Mhm. Ciekawe, kiedy ten drugi z kokonu wyfrunie i jak będzie wyglądał. To są zawsze wspaniałe obserwacje. Tadziu, a ty o jakim stworzonku myślałeś?
2: O mrówce.
0: O czym, przepraszam?
2: O mrówce.
0: Ach, o mrówce myślałeś. No tak, mróweczki są bardzo, bardzo małe. A w pobliżu twojego domu jest jakieś mrowisko?
2: No, mamy takie mrowisko przed wejściem do domu z latającymi mrówkami.
0: Z latającymi. No, masz rację. Są takie mrówki, które mają skrzydełka. A widziałeś ostatnio na przykład czerwoną mrówkę?
2: Chyba nie.
0: Ja to się trochę boję tych czerwonych, bo one, no, tak nieprzyjemnie gryzą. Tak, dokładnie. A ja słyszałam, że mrówki to potrafią unieść ciężary ponad 50 razy większe od siebie. To
2: no.
0: Są siłaczkami, prawda?
2: Na przykład komara.
0: No,
2: ja
0: to...
2: widziałam, jak u babci się na pół niosły komara.
0: Coś podobnego. No myślę, że o samych mróweczkach to można by przygotować niejedną audycję. Chyba rozwiniemy sobie ten temat. No ale mrówki są rzeczywiście fantastyczne. I bardzo ciekawie wygląda życie mrówek i też organizacja tego życia w mrowisku. Mhm.
2: No.
0: Tak. A wy, gdybyście mogli na przykład zmniejszyć się do takich tycich rozmiarów, tak chociaż na jeden dzień, to byście skorzystali z takiej możliwości, żeby stać się takimi
1: tak.
0: maleństwami, tak? Chcielibyście?
1: Tak.
2: A żeby potem wrócić do
0: swoich rozmiarów, jasne. Matyldo, a ty byś się zamieniła wtedy w motyla, czy w jakieś inne stworzonko?
1: No, w motyle, bo mnie bardzo ciekawi, jak motyle się kryją z takiego małego kokonu, a takie duże motyle się kryją z takiego małego kokonu.
0: Mhm. No masz rację, może kiedyś ci się przyśni taki sen, że będziesz takim małym motylkiem.
1: Proszę panią, bo ja akurat znalazłam wczoraj ten, co mi się nie przeżył, bo się nie rozwinął za dobrze, ale widziałam, jak się przepotwarzał, jak już wychodził z tego kokonu.
0: Och, no to troszkę ci zazdroszczę. Ja dawno nie widziałam takiej sytuacji, jak motyl się właśnie przeobraża i

0: i nie podglądałam dawno takich stadiów rozwojowych motyla.
1: Akurat to mogę
2: ja
1: na
2: nigdy nie widziałam.
0: A Tadzio...
1: A ja małam gdzieś wczoraj.
0: Ach, widziałaś. To cudnie, to obserwuj dalej przyrodę, zobaczymy jak ten drugi sobie poradzi. A tutaj słyszę, że Tadzio też jeszcze nie widział chyba, tak, Tadziu? Jak motyle się rozwijają. A ty jakbyś mógł zmniejszyć się do takich tycich rozmiarów, to kim chciałbyś zostać na chwilkę? Po prostu takim zmniejszonym Tadziem?
2: Nie, jaskółką.
0: Jaskółką. A dokąd chciałbyś polecieć?
2: Nie wiem.
0: No być ptakiem to jest coś wspaniałego. Można patrzeć na świat z góry. A wy kiedyś lataliście nad ziemią? W jakimś środku transportu? Matyldo, latałaś może samolotem?
1: Tak, latałam.
0: Podoba ci się taka podróż?
1: Tak. Mhm. A moja mama widziała najmniejszego kolibra.
0: O, koliberki też są cudne. Też dzisiaj o nich troszkę powiemy.
2: No.
0: Tadziu, a ty się już unosiłeś nad ziemią?
2: Tak, trochę.
0: Tak troszkę? A chciałbyś fruwać wysoko?
2: No tak, ale leciałem też samolotem.
0: Z samolotem. No to życzę ci takich wspaniałych samolotowych podróży. Kochani, to zapisujemy w takim razie mrówkę, zapisujemy motyla, zapisujemy kolibra na naszej liście. Ciekawe, jak długa ta lista dzisiaj będzie. Może uda nam się pobić jakiś rekord. Bardzo serdecznie wam dziękuję za te pierwsze głosy w naszej porankowej sprawie. Matyldo, chcesz kogoś pozdrowić?
1: Chciałabym mojego dziadka, moją babcię, mamę, tatę i jeszcze bym chciałam powiedzieć, że pani Marta Powołowska zapraszała mojego tatę, żeby prowadził audycję.
0: No to może to się uda?
1: Uda się,
0: tata się wybiera, wspaniale. To zapraszamy was tutaj całą rodzinę. Wiecie, że możecie przyjeżdżać do nas i umawiać się wcześniej, nie tylko w wakacje, więc mam nadzieję, że będą się tutaj przecinały nasze drogi. A ty, Tadziu, chciałbyś kogoś pozdrowić?
2: Ja pozdrawiam całą moją rodzinę, Polskie Radio dzieciom, no i to chyba wszystko.
0: No pięknie ci dziękujemy i życzymy wam dobrego dnia. I tobie, Matyldo, i tobie, Tadziu. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia.

Wczoraj rozmawialiśmy dużo na temat pogody i różnych zawirowań, więc mam nadzieję, że macie już wiedzę, skąd czerpać takie informacje. My staramy się czerpać z wiarygodnych źródeł, bo to też bardzo ważne. No i zerkając na mapy, informujemy, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z burzami, z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Ostrzeżenie aż w 6 województwach, w małopolskim, podkarpackim, w śląskim i tu konkretnie w powiatach bielskim, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędzińskim, Bytomiu, Chorzowie, Cieszyńskim, Gliwicach, Gliwickim, Jastrzębie-Zdroju, Jaworzno, Katowicach, Mikołowskim, Mysłowicach, Piekarach Śląskich, Pszczyńskim, Raciborskim, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Wodzisławski, Zabrze, Żory i Żywiecki. Województwo lubelskie, niech uważają na siebie powiaty biłgorajski, janowski, kraśnicki, opolski, tomaszowski, zamojski i Zamość. W lubuskim nowosolski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański i żarski. Oraz w dolnośląskim bolesławiecki i zgorzelecki. W związku z burzami podobno możliwe są też przerwy w dostawie prądu. A to są takie akurat czasami przyjemne sytuacje, jak nie korzystamy z prądu, tylko na przykład zapalamy sobie świeczki. Nie wiem, czy byliście kiedyś w takiej sytuacji. Proszę się nie martwić, to tutaj służby na pewno o wszystko zadbają, tak żebyśmy byli bezpieczni. Tych alertów pojawia się sporo, ale to dlatego, że mówiliśmy o ścieraniu się niżu, z wyżami, zawsze to wywołuje takie sytuacje burzowe. Poza tym mamy zmianę temperatury z niższej na tę wyższą w ciągu dnia. Tak jak wspominaliśmy wcześniej i wczoraj, temperatura będzie rosła z dnia na dzień. 26, 28, gdzieniegdzie 30 stopni, więc taka temperatura też wywołuje sporo zamieszania w kontekście burz i ulewnych opadów deszczu. Gdybyście chcieli coś dodać z miejsca, w którym słuchacie Polskiego Radia Dzieciom, to oczywiście jak zawsze zapraszamy bardzo serdecznie. Oczywiście jeżeli wybieracie się w góry albo na spacer, to na pewno należy wcześniej sprawdzić, jak sytuacja wygląda, bo pokora w górach jest jak najbardziej wskazana. No i nawet jak mamy telefon i sprawdzamy na bieżąco, jak zmienia się sytuacja, no to na pewno trzeba brać to pod uwagę, jeżeli planujemy i te dłuższe, i te krótsze wyprawy.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Minęła ósma. Martyna Chuderska, Filip Górski. Dzień

kleksografii świetnie służy moja broda. To instrument naukowy właśnie tak i efektem drugorzędnym.

Dziś w wakacyjnym poranku Polskiego Radia Dzieciom rozmawiamy o miniaturowych stworzonkach. Świat jest pełen takich stworzeń. No, na pewno nie wystarczy nam czasu do godziny 10, żeby opowiedzieć o wszystkich, ale skoro Tadzio wywołał temat mrówek, to ja postanowiłam szybciutko sprawdzić, jaka jest ta najmniejsza mrówka świata, jak się nazywa i gdzie można ją spotkać. Mrówka, moi drodzy, Carebara atoma, najmniejszy znany gatunek mrówki, żyje na północnych wybrzeżach Australii, w Indonezji i na wielu mniejszych wyspach tamtego regionu. Robotnice tego gatunku nie przekraczają milimetra długości. Żeby taką mróweczkę sobie obejrzeć, to trzeba by było mieć odpowiedni sprzęt, na pewno szkło powiększające, lupę, żebyśmy mogli zajrzeć jej w oczy. A gdybyśmy szli tropem owadzim, no to może poszukajmy najmniejszej pszczoły. Najmniejsza pszczoła, Perdita minima, żyje na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w Meksyku i osiąga zaledwie 2 mm długości, co zjada, no podobnie jak inne pszczoły, pyłek i nektar. Każda samica buduje własne niewielkie gniazdko. Takie gniazdko jest umiejscowione pod ziemią, w piasku i w tym gniazdku pszczoła Perdita minima składa jaja. A skoro o motylach była mowa, no to może przyjrzymy się ćmie. Ćma to też motyl, a muszę uważać, żeby dobrze przeczytać. Stigmella microteriella. To jest najmniejszy motyl świata, proszę Państwa, i jest to właśnie ćma, którą można spotkać w Nowej Zelandii, no ale też na wielu obszarach Azji, Europy, w Polsce też taka ćma się zadomowiła. Jaka jest rozpiętość skrzydeł tego nocnego motyla? 3,5 mm. A gdzie składają jaja? Te ćmy? Na liściach leszczyny i grabu. Więc to pewnie informacja dla Matyldy, która jest uważną obserwatorką motyli, kokonów i sprawdza, co tam się z nich

wykluwa. Więc może uda się taką ćmę, stigmelle, microteriellę, także spotkać, czego Matyldzie i Wam, drodzy słuchacze, bardzo gorąco życzę. No to może jeszcze sprawdźmy, skoro była pszczoła, to osa. Osa, dicopomorfa, echmepterygis. Jeszcze raz. Echmepterygis. Z rodziny rzęsikowatych. Najmniejszy owad na świecie, moi drodzy. Samce nie posiadają skrzydeł. Są dwukrotnie mniejsze od skrzydlatych samic, a średnia długość wynosi 186 mikrometrów. Mikrometr to jest 1/1000 milimetra. Czy wy sobie to wyobrażacie? No i te osy pasożytują na jajach innego małego owada, który nazywa się Echmepteryx hageni. Ale piękne są te nazwy łacińskie. Gdybyście chcieli coś dodać a propos najmniejszych stworzonek, może wpadło wam już teraz do głowy, może wpadła jakaś nazwa, jakiś pomysł, a może widzieliście takie maleństwo, to można do nas telefonować w tej sprawie do godziny 10 pod numer 22 645 2055 albo pisać na adres dzieci@polskieradio.pl. A my już powolutku będziemy przygotowywać się do porannej gimnastyki, więc powolutku, proszę wstawać z łóżka i się przeciągać, bo to nie ma się co tak zrywać znienacka. Bo jak mamy chronić kości od starości, to rozgrzewka musi być konkretna, ale jednak stopniowana, bez szaleństw o poranku.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: To jest ten moment, żeby do nas zatelefonować i zaproponować zestaw trzech ćwiczeń. Mamy taką małą sugestię od Filipa. A może jakieś ćwiczenia na rozciąganie ciałka? Co wy na to? Ja wiem, że wszyscy lubią pompki i lubią przysiady i pajacyki, przewroty oraz turlanie się po studiu, ale oczekujemy też różnorodności. Więc gdyby Państwo wpadli na jakiś pomysł zaprezentowania i zaproponowania trzech ćwiczeń na rozciąganie ciałek, to będziemy bardzo wdzięczni. 22 645 20 55, a na liście piosenka o kocie. Kto się potrafi tak rozciągać jak kot?

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Ja wiem, kto nie śpi. Kasia nie śpi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dzień dobry, witamy. Jakie ćwiczenia dzisiaj proponujemy?
2: Moja mama też się tutaj dołącza i też będzie ćwiczyć.
1: Cudnie.
2: I dzisiaj pierwsze ćwiczenie to będzie 5 ukłonów.
1: A, dobrze. Kasiu, też będziesz ćwiczyła?
2: Tak, też będę ćwiczyła.
1: Bardzo się cieszę. Skłony. Dobrze, to ja tak, pozwolę sobie trochę tu pohałasować, bo muszę odstawić krzesełko, żeby, bo niektórzy się zastanawiają, czy ja ćwiczę. Filip jest świadkiem i Filip też ćwiczy. I mam nadzieję, że słuchacze również, więc dobrze. Czy Kasiu będziesz liczyła? Mam prośbę.
2: Tak, będę.
1: Dobrze, cudnie. To poproszę.
2: Jeden. Mhm. Dwa.
1: Tak.
2: Trzy. Mhm. Cztery.
1: I pięć. Wspaniale, to było bardzo dobre pierwsze ćwiczenie. A czy ja mogę mieć jakąś taką prośbę indywidualną o ćwiczenie na rozciągnięcie ciałka?
2: Tak, może? To może by...
1: Tylko żadnych szpagatów, proszę, bo to jeszcze nie jest ten etap.
2: To może być też chyba... grzbiet kota, że...
1: Że kota, dobrze, a wspaniałe
2: naklęcząco, naklęcząco, że się tak wyciąga z jedną, a potem drugą.
1: Dobrze, to jest chyba nawet taka pozycja jogowa. Dobrze, to już wstajemy do tego, w sensie tak, słuchajcie, w dół i wyprężamy grzbiet, tak jak kot trochę, prawda? A ile razy tak trzeba zrobić?
2: Może 10.
1: O, świetnie. Dobrze. I proszę oddychać. Nie zapominamy o oddechu. Kasiu, będziesz liczyć? Poproszę.
2: Będę.
1: Dobra.
2: Jeden.
1: Tak.
2: Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10.
1: Ale wspaniały zestaw dzisiaj. No to czekam na trzecie ćwiczenie.
2: To teraz może pies z głową w dół.
1: O, jakie ćwiczenia dzisiaj, cudowne. No dobrze. A to musimy wytłumaczyć, bo może nie wszyscy wiedzą, na czym ta pozycja polega.
2: Czyli tak, najpierw bierzemy naklęcząco ręce.
1: Wyciągamy tak na prosto, prawda?
2: Tak. I potem podnosimy nogi. I głowa w dół.
1: Tak jest, nogi prostujemy, pupa do góry, że tak powiem.
2: Tak.
1: I staramy się nogi wyprostować, prawda?
2: Tak.
1: Dobrze.

0: I głowa w dół.
1: I plecki proste. To nie to, tak. To. Mhm. Dobra. Proste mamy ręce, tak, proste plecki. Mhm. I ile tak trzeba wytrzymać w tej pozycji? Do ilu policzyć?
0: 10 sekund.
1: A dobrze, a możesz, Kasiu, odliczać?
0: Tak.
1: Poprosimy.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: O, jaki cudowny zestaw. Naprawdę, jesteśmy pod wrażeniem. Kasiu, ty ćwiczysz jogę na co dzień?
0: Tak, ćwiczę jogę.
1: Ach, to było słychać. Bardzo dziękuję za te propozycje. A tę jogę to tak codziennie, czy 2-3 razy w tygodniu? Jak to wygląda?
0: Znaczy, no, kiedy tam mam czas, ale to zależy od dnia. Czasami mnie najdzie taka ochota, że mogę robić po kilka razy na dzień, a czasami no raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, to zależy.
1: Jasne, rozumiem. No bardzo dziękuję dzisiaj za przypomnienie tych ćwiczeń, bo ja już dawno nie ćwiczyłam tych konkretnych i to zawsze taka zachęta do tego, żeby może do jogi wrócić. Pięknie dziękujemy za zestaw inspirujący. Krasnoludki też chciały podziękować. No i jeżeli tylko masz ochotę kogoś pozdrowić, to oddajemy głos.
0: Ja bym chciała pozdrowić moją mamę, moich dziadków, chciałabym ogólnie zrobić całe radio dzieciom, no i wszystkich słuchaczy.
1: Bardzo dziękujemy. Dobrego dnia życzymy. Mam nadzieję, że wszyscy dzisiaj skorzystali z tych znakomitych propozycji. No i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem.
0: Do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego.

0: Weronika się do nas dodzwoniła. Witamy, tak. Witamy cię, Weroniczko, dzień dobry. Ćwiczyłaś z nami przed chwilą?
1: Tak.
0: A które ćwiczenie ci się najbardziej podobało?
1: Skłony.
0: Te skłony to pierwsze ćwiczenie. Mhm. No to drugie i trzecie też jest bardzo fajne, tylko może trudno wytłumaczyć, a jak nie widać osoby ćwiczącej, to trudno czasami powtarzać. A ty lubisz ćwiczyć?
1: Tak.
0: A jak myślisz, czy zwierzęta też lubią ćwiczyć?
1: Chyba tak.
0: Ja myślę, że tak, że taka żabka na przykład, to potrafi bardzo daleko skakać, prawda? Ja dzisiaj szukam tych najmniejszych stworzonek na świecie i tak nawiązałam do żabki, bo akurat teraz patrzę na taką malutką żabkę, która mieszka sobie w lasach tropikalnych w Brazylii. Wyobraź sobie, że taka żaba to ma tylko 7 mm. To nawet nie jest 1 cm. To jest takie malutkie, mniejsze niż paznokieć. No taka żaba na świecie. Wspaniały jest świat.
1: A ja mam żabę na tarasie.
0: Poważnie?
1: Taką dużą bardzo.
0: Jejku. Jak duża, to tak mniej więcej wielkości dłoni, czy większa?
1: Bardzo duża.
0: Bardzo duża żaba. Ona tam mieszka u ciebie na tarasie?
1: Tak.
0: A dałaś już jej jakoś na imię?
1: Tak.
0: Jak ją nazwałaś?
1: Rebek.
0: Ale ładnie. A słuchaj, jak wołasz tą swoją żabę, to ona przychodzi?
1: Nie za bardzo.
0: Aha. Może potrzebuje więcej czasu. Ciekawe swoją drogą, czy z taką żabą to się można zakolegować. Myślisz, że tak?
1: Tak.
0: Musimy chyba zaprosić jakiegoś eksperta żabiego, który nam o takich żabach poopowiada troszkę. Żaby są bardzo fajne. Ja lubię i te większe ropuchy, i te mniejsze żabki czasami spotykam na wakacjach, no ale takiej najmniejszej na świecie to jeszcze nie widziałam. Poza tym trzeba by było naprawdę bardzo być uważnym, żeby ją dostrzec.
1: A jak... Ja widziałam dwie żabki.
0: Tak? Takie malutkie?
1: Jedną małą, a drugą dużą.
0: No, żaby mieszkają też w różnych środowiskach, prawda? Ale najczęściej tam, gdzie jest dość wilgotno. A na tym twoim tarasie bywa wilgotno?
1: Tak, bo mamy basen i tata niektóre rzeczy musi zrobić z wodą i wtedy ta żabka wychodzi.
0: Och, to musi jej się bardzo u was podobać w takim razie. Ciekawe, czy zostanie na dłużej. A powiedz, Weroniczko, czy jak myślisz sobie, najmniejsze zwierzątko na świecie, to przychodzi ci na myśl tylko żabka, czy może jeszcze jakieś inne?
1: Żabka i mysz.
0: I mysz. O myszy jeszcze dzisiaj.

0: nie rozmawialiśmy, to ja zaraz sprawdzę, jaka jest najmniejsza myszka na świecie. Ile ona może mieć centymetrów? A ty widziałaś kiedyś mysz?
1: 1 centymetr.

0: 4. Tak mniej więcej. Ale może jak się urodzi, to ma mniej, zanim dorośnie. No i ogonek też jest osobno liczony. Też tak około 2-3 cm. Ale tylko 5 gramów waży. Tyle co jedna moneta. Taka 5-złotowa. No, ślicznie ta myszka wygląda. Widziałaś kiedyś myszkę? Tak na żywo?
1: Tak. Tak.
0: A boisz się myszy?
1: Trochę.
0: Troszkę. No, ja znam osoby, które się bardzo boją myszy. Nie lubią się do nich zbliżać. No i ja to rozumiem. Każdy ma jakieś tam swoje mniejsze, większe straszki. Ja na przykład jak byłam mała, to się bałam pająków. A ten straszek mi przeszedł i już się teraz pająków nie boję. No, ale są takie stworzenia, do których nie zawsze lubimy się zbliżać. Mhm. A powiedz, Weroniczko, czy ty będziesz dzisiaj gdzieś się wybierać, czy spędzasz dzień w domu?
1: Jadę do przedszkola.
0: Ach, czyli korzystasz z takiego dyżuru wakacyjnego, tak? W przedszkolu? I co robicie w przedszkolach w wakacje?
1: Zajęcia. Później możemy się bawić. Czasem robimy książeczki takie plastyczne.
0: Aha.
1: Z zadaniami i plastyczne rzeczy.
0: Lubisz zajmować się plastyką?
1: Tak.
0: Usłyszałam to teraz w twoim głosie. Tak wyraźnie. A najbardziej, jakie techniki lubisz? Lubisz malować, czy rysować, wyklejać?
1: Bardzo lubię rysować.
0: Mhm. I co ostatnio udało ci się narysować?
1: Jeszcze raz.
0: Co ostatnio narysowałaś? Albo co lubisz rysować? Czy przyrodę?
1: Lubię rysować różne rzeczy.
0: Mhm. A wybierasz najczęściej kredki czy ołówek?
1: Mogę narysować ołówkiem albo kredką.
0: Ach, to mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy te twoje prace. Jestem bardzo ciekawa, co rysujesz i jak te twoje rysunki wyglądają. A wieszasz czasami swoje prace?
1: Czasami wieszamy.
0: Bardzo dobrze, bo to wtedy wszyscy mogą obejrzeć i podziwiać. To ja ci życzę pięknego dnia w przedszkolu. Może odkrywania też jakichś nowych rzeczy. Nie wiem, czy w przedszkolu macie na przykład jakieś zwierzątko? Albo wychodzicie na spacery?
1: Tak, wychodzimy.
0: No to może uda się dzisiaj zobaczyć jakieś najmniejsze zwierzątko na świecie.
1: Może.
0: Tylko trzeba uważnie patrzeć pod nogi, prawda? Bo tych małych stworzeń jest bardzo, bardzo dużo i często ich nie zauważamy, jak my jesteśmy tacy duzi, a taka mrówka, taka maleńka, to też nic dziwnego. A jaką byś chciała, żebyśmy zagrali piosenkę? O jakim zwierzątku?
1: O pszczółce.
0: No to może będzie pszczółka Maja, bo tutaj już o jednej pszczółce zaśpiewaliśmy dziś piosenkę, ale to nie była jedyna na naszej liście, więc zaraz takiej pszczółkowej piosenki poszukamy. A chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Proszę.
1: Całe Polskie Radio dzieciom, mamę, tatę, przedszkole, moją nową szkołę i jeszcze wszystkich z mojej kolonii, na którą będę jechać.
0: Pozdrawiamy serdecznie, a jak będziesz miała czas, to dzwoń do nas o różnych porach i opowiadaj, co w przedszkolu i co na koloniach i jakie przygody.
1: Trudno się dodzwoniłam, ale jakoś się udało.
0: Bardzo się cieszę, że próbowałaś, bo niektórzy się zrażają szybciutko. Raz im się nie uda i potem nie próbują. A jak próbujemy, to wierzę, że za którymś razem to jest możliwe. Także dziękuję ci, że podjęłaś tą próbę. I mam nadzieję do usłyszenia. Pa, pa.
1: Dziękuję, pa, pa.

O maleńkich stworzonkach, drodzy słuchacze, rozmawiać można godzinami. Jak przypatruję się chociażby żabkom, o których przez momencik rozmawiałam z Weroniką, takim miniaturowym ropuszkom, no to wyglądają naprawdę nieziemsko. Mają 7 mm długości ciałka zaledwie, a takie niewielkie rozmiary pozwalają ropuchom pchlim, bo tak się nazywają, docierać oczywiście w największe zakamarki ściółki leśnej, takie, które są zupełnie niedostępne dla innych gatunków zwierząt, także żab. No i to zapewnia im przede wszystkim bezpieczeństwo, ale też niedużą konkurencję podczas zdobywania jedzenia. Taka samica ropuchy dyniowej na przykład, spójrzcie, jeżeli macie taką możliwość, do atlasu, obejrzyjcie sobie taką ropuchę dyniową, ale ma kolor ciałka obłędny. Więc wracając, taka samica składa 5 biało-żółtych jajeczek, które są zaledwie 4 razy mniejsze od niej samej. Potem wyobraźcie sobie, że turla je tylnymi kończynami, żeby pokryć ziemią. Po co? No bo to zapewnia jej kamuflaż, ale także odpowiednie nawilżenie. I z jajeczek rodzą się rozwinięte, młode ropuszki dyniowe, a nie jak w przypadku większości gatunków płazów kijanki. Czyli tutaj mamy zasadniczą różnicą. I taką też niezwykłą sąsiadką ropuchy pchlej jest maleńka właśnie ropuszka dyniowa. Kolor, no to tak jak już wspomniałam, nawiązujący do jaskrawo-pomarańczowego koloru. No podobno naukowcom nie udało się zaobserwować, żeby ropuchy pchle wydawały jakiekolwiek dźwięki, więc nie zaprezentujemy wam, jak rechocze, a może wcale nie rechocze, może na przykład piszczy taka ropucha dyniowa albo pchla. Nie wiemy tego jeszcze. Mają niezwykle słabo rozwinięte uszy, więc naukowcy podejrzewają, że te ropuszki mogą nie słyszeć w ogóle, albo słyszą niezbyt dobrze. No ale to jeszcze sprawa nie jest do końca zbadana. Może ktoś z was zostanie w przyszłości naukowcem, będzie zajmował się żabami i wtedy pojawi się tutaj jako ekspert w studiu Polskiego Radia Dzieciom i powie nam, czy taka żaba wydaje jakieś dźwięki, czy też nie. No i teraz patrzę też na skoki żabie, bo one też są takie dość nietypowe. Wiecie, że ropuchy dyniowe potrafią podskoczyć i na tym te umiejętności akrobatyczne się kończą. Bo jak znajdą się w powietrzu, to tracą orientację, tak trochę szaleją, wykonują obrót, potem sztywnieją i spadają na plecki. Czyli w ogóle te ich skoki są niekontrolowane, nie są w stanie zupełnie zapanować nad swoim ciałkiem, jak już podskoczą w górę. A jeszcze to, co istotne, no i myślę, że też niezwykle ciekawe, to, że ropuchy dyniowe świecą w ciemności. I co prawda to jest w świecie zwierząt umiejętność dość częsta. Wiele jest takich stworzeń, które świecą i o nich będziemy mówić w najbliższym czasie również. I jest to związane z fluorescencyjną skórą. Ale w przypadku ropuszek świecącym elementem jest, uwaga, jak myślicie, co takiego? Filip, wiesz, co im świeci? Bo świetlikom to wiemy, że pupy świecą, a ropuchom szkielety. Naprawdę. Taki charakterystyczny blask ropuszych kości podobno najmocniej widać w tych miejscach ciała, w których tkanki są najcieńsze i szkielet jest najbliżej powierzchni skóry. Teraz patrzę na takie zdjęcie świecącego szkieletu ropuszki dyniowej. No, takie cuda.

nam serwuje natura, proszę Państwa. 22 645 20 55. Gdybyście mieli ochotę poszukać razem ze mną ciekawostek dotyczących tych najmniejszych, najbardziej uroczych stworzonek, to zapraszam, bo wiemy dobrze, że małe jest piękne. I na pewno dzisiaj tę piosenkę też zagramy.

0: Dodzwonili się do nas Agatka na pierwszej linii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A na drugiej Kazik i Tadzio. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie. To teraz tak. Skąd dzwoni Agatka? Z jakiego miasta? Gdzie mieszkasz, Agatko?
1: W
0: Warszawie. A Tadzio i Kazik nam przypomną, skąd dzwonią?
2: No bo my dzwonimy z auta i właśnie jedziemy do Warszawy.
0: A jedziecie do Warszawy? No to się wszyscy w Warszawie spotykamy. No to pięknie. Agatko, ty chciałaś wspomnieć o jakimś małym stworzonku?
1: No, tak, o żabie.
0: O żabie właśnie. Czy myślisz o jakiejś konkretnej żabie?
3: Spotkałaś na wyjeździe.
0: Co to za żaba?
1: No,

0: Ta, której się kości świecą, tak? Ta ropucha dyniowa?
1: Tak.
0: A ty słyszałaś wcześniej o tej ropuszce?
1: Nie.
0: Ja też odkryłam ją niedawno i muszę ci powiedzieć, że ja ją odkryłam dzięki takiej książce, którą pan Marcin Minor napisał, a tytuł jest Minorki. I to są małe, mniejsze i najmniejsze zwierzątka świata. A powiedz, Agatko, jakie ty widziałaś najmniejsze zwierzątko na świecie?
1: Żabę małą.
0: Ach, żabę właśnie. I gdzie można taką żabę spotkać, malutką? Gdzie ją widziałaś?
1: W lesie.
2: Na działce.
1: Na działce.
0: Na działce. Lubisz żaby?
1: No.
0: Tak średnio.
1: Tak.
0: Że nie, że w sensie nie zaprosiłabyś jej na śniadanie takiej żaby?
1: Nie.
0: Nie. Czyli tak wolisz sobie tylko patrzeć. A miałaś okazję dotknąć kiedyś żaby?
1: Tak.
0: Jakie miała ciałko ta żabka? Pamiętasz?
1: Śluzowate.
0: Śluzowate. No to takie mało przyjemne odczucie, prawda?
1: Tak.
0: Kaziu, Tadziu, a wy o jakim zwierzątku chcieliście wspomnieć?
3: No ja widziałem kiedyś na książce takiego nietoperza, który się mieścił na małym, na kciuku.
0: Takie maleństwo. Zaraz poszukamy sobie takiego nietoperza. Jaką on ma wielkość konkretnie i czy taki nietoperz mieszka w Polsce? Widziałeś w Polsce takiego nietoperza?
3: Nie, nie widziałem w Polsce.
0: A w jakimś innym kraju, tak? Rozumiem. Nie, w książce.
3: W książce
0: wspomniałeś, tak. To ja już zerkam do książki i tu mam informację. Słuchajcie, że najmniejszy nietoperz na świecie nazywa się świnionos malutki.
3: No.
0: Tak? To mógł być ten?
3: Tak, to właśnie ten.
0: Świnionos malutki mieszka w Tajlandii i rzeczywiście jest tyci, bo ciałko to ma tak... Około 3 centymetrów, mniej więcej.
2: Malusi.
0: No malusi. I 2 gramy tylko waży. Od 2 do 3. Ten bardziej taki tłuściutki to 3 gramy. A ten szczuplejszy 2. Świnionos malutki. No piękny. Bardzo ciekawie wygląda, uroczy. Taką ma trochę buźkę jak świnka. Może stąd nazwa. A może nam się kiedyś uda takiego świnionosa zobaczyć. W jaskini mieszkają podobno świnionosy. I na króciutko z tej jaskini wylatują, tylko wschodzie i zachodzie słońca. A wy byliście kiedyś w jaskini? Chłopcy?
3: Tak, byliśmy.
0: A mieliście okazję zobaczyć takiego większego?
1: Nie,
3: to jaskini nie mieliśmy.
0: Jeszcze nie. A Agatka tutaj nam też dopowiada, tak? Agatko, że ty byłaś w jaskini, czy rodzice? Dobrze usłyszałam?
1: Płynęliśmy do jaskini.
0: A widać było jakieś żyjątka w tej jaskini? Może właśnie nietoperze?
1: No.
0: Nietoperze? Nietoperze wydają takie charakterystyczne, ciekawe dźwięki. Niektórzy się boją nietoperzy, ale to jest nieuzasadnione, bo podobno to jest tylko mit, że nietoperze się wplątują na przykład we włosy. I te mity wszystkie obala Tomek Samojlik. Ma taką bardzo ciekawą serię książek o takim superbohaterze, nietoperzu, który nazywa się Echo i tam jest dużo, dużo fajnych ciekawostek na temat tych stworzonek. Także nietoperze dopiszemy chyba do naszej listy, tak? Tego świnionosa przede wszystkim malutkiego.
3: Bo są też węże takie małe. No, ale one są małe.
0: Też małe węże. To zaraz sprawdzimy, jakiej długości jest ten najmniejszy wąż na świecie. Czy wy już to sprawdzaliście?
3: Nie. Ja tylko czasami czytam książkę, ale zawsze czytam z taki, a w gadach tylko przeglądam obrazki.
0: Jasne.
3: I zobaczyłam tego małego węża.
0: Ja słyszałam, że ten najmniejszy to tak troszkę przypomina dżdżownicę, ale jest nawet mniejszy od dżdżownicy i może mieć, no tak nie wiem, 10 centymetrów długości, to najwięcej.

0: zasadzie troszkę dłuższy od palca, tego naszego najdłuższego, środkowego.
1: Tego.
0: No, takiego dorosłego człowieka.
1: A urodzony kangur to ma 1 centymetr?
0: Poważnie? Taki maleńki jest kangur? Jejku, muszę zaraz go sobie obejrzeć.
1: Tak. Mhm.
2: Też jest w głowie wąż.
0: No właśnie. Tak, to... Tam dyskusje się toczą, słyszę w tle, dotyczące stworzonek. To słuchajcie, umawiamy się, że ja za chwilę jeszcze sprawdzę tego kangura, dobrze? Ile on tam ma, jak jest mały i jak dorośnie, jak zmieniają się te rozmiary. Ale bardzo wam dziękuję za te wszystkie wasze spostrzeżenia i takie cenne informacje i tobie, Agatko, i Kaziowi, i Tadziowi. Także cudnie, że jesteście tu na posterunku i dzwonicie. A może chcecie jeszcze kogoś pozdrowić, Agatko?
2: Tatę, mamę, babcię. Moje koty. Mm-hmm. Cały świat.
0: A wy chłopcy, chcecie kogoś pozdrowić?
1: Ja chcę chcę chomika, całą moją rodzinę, wszystkich słuchaczy, całe radio dzieciom.
2: Ja mamę.
1: I kolegów.
0: Dobrze.
2: I dziadka.
0: I pozdrawiamy rodziców, dziadka i dobrego dnia wam życzymy. Bezpiecznie jedźcie do Warszawy. Do usłyszenia. Pa.
1: Do widzenia.

0: of science.
1: Autopromocja.
2: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Minęła dziewiąta. Martyna Huderska i Filip Górski zapraszamy na wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom, 15 dzień lipca, a my dyskutujemy o najmniejszych stworzonkach na świecie. Sporo nazw już dzisiaj padło. Mówiliśmy o ropusze dyniowej na przykład, która ma piękny, świecący kręgosłup. Nie całe ciałko, proszę Państwa. Ale pojawiały się też najmniejsze mrówki, najmniejsze osy, pszczoły, przed chwileczką 10-centymetrowy wąż, czy kajman może być maleńki? Okazuje się, że tak i za chwileczkę sprawdzimy, jakiej wielkości jest kajman karłowaty, ale zanim to nastąpi, to musimy wrócić do naszych stałych punktów programu, bo temat okazał się na tyle fascynujący, że zjadło nam przed godziną 9 czas na śniadanie, a tak być nie może. Gramy za śniadanie, czyli proponujemy Państwu wybór piosenki w zamian za pyszną propozycję śniadaniową. Czekamy na oryginalne smaki o poranku. Jeżeli jesteście już zdecydowani, może już jesteście po śniadaniu i chcecie opowiedzieć o tym, co znalazło się dziś na Waszym wakacyjnym talerzu, to zapraszamy. 22 645 20 55.
1: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
2: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
1: Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym muchomorze, bo przepisy na przysmaki nowe znam. Bardzo dobre muchomory.
2: A nie będziesz po nich chory?
1: Nie, nie będę, to specjalne muchomory. Zobacz sam.
2: Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory.
1: A do tego krasnoludki
2: rzodkiewkowe, mniam, mniam, mniam.
1: Wiesz już czemu mi radośnie i wesoło?
2: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
1: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym muchu.

0: serowcu tacu dyzo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam, mniam.

0: śniadanie.
1: Lila dzisiaj do nas telefonuje w sprawach śniadaniowo-muzycznych, więc oddajemy głos. Dzień dobry, Lilu.
2: Dzień dobry.
1: Co dzisiaj smakujemy na śniadanie? Na co masz ochotę?
2: Na płatki z mlekiem.
1: A najczęściej wybierasz

0: płatki jakieś takie smakowe, czy nie? Bo są bardzo różne, prawda? Są kukurydziane, są miodowe, są czekoladowe. Jakie lubisz?
1: Kukurydziane i miodowe.
0: Mhm. A zalewasz takim gorącym mlekiem, czy chłodnym?
1: Chłodnym.
0: Mhm. Ja też lubię z chłodnym mlekiem, czasami zimą jem z ciepłym, bo bardzo lubię. Czasem sobie dodaję miodu też. A owsianki lubisz? Czy nie bardzo?
1: Nie bardzo.
0: Mhm, rozumiem. Nie wszystko lubimy, czasami smaki nam się zmieniają. A powiedz, regularnie zjadasz płatki z mlekiem na śniadanie, czy czasami urozmaicasz sobie poranki?
1: Czasami coś innego.
0: Aha, ale dzisiaj płatki.
1: Tak.
0: Tak? A na drugie śniadanie zdarza ci się też coś tam schrupać dobrego? Może jakieś owoce?
1: Nie. Nie jemy drugiego śniadania.
0: Ach, czyli kolejny posiłek to jest obiad.
1: Tak.
0: Mhm. A mogę zapytać cię tak mimo wszystko o ulubione owoce?
1: Tak.
0: Jakie lubisz najbardziej?
1: Gruszkę i jabłko.
0: O, ja też uwielbiam gruszki i jabłka. A takie owoce sezonowe, które teraz się pojawiły, na przykład jagody, maliny?
1: No to jagody i maliny, ale nie czerwone maliny, tylko pomarańczowe, bo my mamy pomarańczowe maliny.
0: O.
1: Ale już mało.
0: A powiedz, różnią się smakiem te pomarańczowe od czerwonych?
1: Tak.
0: Bo ja nie wiem, czy jadłam. Które są słodsze?
1: Nie wiem, bo dawno nie jadłam czerwonych.
0: A, rozumiem.
1: No, ale dla mnie są pomarańczowe słodsze.
0: Mhm. A spróbowałabyś określić jakoś smak tych pomarańczowych? Ja tak pytam, przepraszam, bo ja nie jadłam chyba takich i jestem bardzo ciekawa, jak one smakują.
1: Nie umiem, bo smakują podobnie do czerwonych.
0: Aha. No to może gdzieś mi się uda skosztować w takim razie takich pomarańczowych malin. Czyli one rosną u ciebie w ogródku, tak?
1: Tak.
0: Ach. No to musisz mieszkać w jakimś pięknym miejscu. Bardzo ci dziękujemy za śniadanko. Zaraz spałaszujemy z Filipem i z krasnoludkami. A jaką piosenkę sobie życzysz?
1: Golden.
0: Dobrze, to już teraz Golden wskakuje na naszą listę. A kogo pozdrawiamy?
1: Igora, mamę, tatę, dziadka, Polskie Radio Dzieciom i Tomkulę Ziemską i Krasnoludki. Hmm.
0: Bardzo dziękujemy. A, krasnoludki chciały podziękować za śniadanko, a proszę! To czują się dzisiaj ignorowane. Bardzo was przepraszam, już się poprawiam. Dobrego dnia życzymy. Do usłyszenia, Lilu. Pa, pa.
1: Pa, pa.

0: Było już granie za śniadanie, ale my tu mamy do załatwienia jeszcze jedną sprawę.
1: Twardy orzech do zgryzienia.
0: Kto z dorosłych miałby ochotę rozgryźć naszą zagadkę? 22 645 20 55. Mam nadzieję, że Państwa namawiać nie trzeba. A jeżeli ja nie mam takiej mocy, no to zawsze są dzieci. 22 645 20 55. Czeka niespodzianka.

0: zgryzienia.
1: Pani Paulina będzie dzisiaj rozgryzać nasze zagadki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy, witamy Gustawa. I od razu zapytujemy, gdzie nas słuchacie?
2: Jesteśmy w Gdańsku, w drodze do lekarza.
1: Ojej.
2: Jesteśmy w samochodzie i czekamy.
1: Ach,
2: ale
1: i czekacie.
2: To zakończyła.
1: Ach, dobrze, dobrze. Uf, to cieszę się, że tam kontrolnie raz, dwa, trzy załatwicie sprawę i potem to już przyjemności, tak?
2: Dokładnie tak.
1: No i cudnie. Dobrze, to zaczniemy w ogóle od przyjemności, jeszcze przed lekarzem, bo to trzeba szybciutko sprawy załatwiać i dobrą energię rozsiewać. Pani Paulino, lubi pani takie maleństwa różne?
2: Takie
1: tycie, żyjątka, tak.
2: Tak, ale nie wszystkie.
1: Dobrze, a jakiego pani nie lubi najbardziej?
2: Nie lubię takich, które gryzą i przenoszą różne choroby. Na przykład nie lubię kleszczy.
1: O tak, kleszczy to ja też nie lubię. Próbowałam kiedyś znaleźć coś w kleszczach takiego, co by, no nie wiem, uzasadniało ich obecność na naszej planecie. Nie znalazłam, bo tak zawsze staramy się szukać w różnych żyjątkach, że one coś jednak mają takiego, co się przydaje. Ale kleszcze to chyba niespecjalnie. Tak, to zostawiamy te paskudy, niech one sobie gdzieś tam żyją, ale jak najdalej od ludzi.
2: No to bardzo lubimy z synem, żaby. Nawet mamy taką lokalizację przedszkola, gdzie zamykają drogę przy przedszkolu, kiedy te żaby migrują do stawu i dzieci w przedszkolu obserwują te wszystkie małe żabki. Także.
1: Cudnie.
3: Do której za chwilę idę.
1: Tak, i tam też tak będzie, Gustawie, że będziecie uważać na te żabki. Ale jaki to jest piękny w ogóle pomysł i jaka też mądrość. No nie wszyscy są tacy uważni, powiedziałabym, na naturę. I nie wszyscy zwracają na to uwagę. Także pięknie, że żyjecie w takim środowisku, które o to dba. No to wszystkiego najlepszego dla tych żab. Niech sobie tam spokojnie migrują i bezpiecznie. A my przemigrujemy do świata takiego bajkowego. Co pani na to?
2: Chętnie.
1: No to może poszukajmy w świecie bajkowym takich małych stworzonek. Był na przykład kiedyś taki pływający ludzik. No to może ja powiem, że to był pan Maluśkiewicz. Nie wiem, czy pani słyszała, pani Paulino, o nim. Ale nawet jak nie, to nie szkodzi. Nawet jak pani nie słyszała o panu Maluśkiewiczu, to nie szkodzi. Pan Maluśkiewicz miał dużo wspólnego z kolei z największym zwierzakiem na naszej planecie. To może spróbujemy znaleźć tego zwierzaka najpierw. One mają naprawdę wielkie rozmiary. Największe zwierzęta świata, 30 metrów długości. Kto to może być?
2: Jak myśl?
1: Jeszcze większy od słonia, słuchajcie, pływający. Ma taką...
2: Wieloryb,
1: mylącą nazwę, brawo. Pięknie, to zderzenie pana Maluśkiewicza z wielorybem jest bardzo ciekawe. Także jak znajdziecie chwilkę, żeby o panu Maluśkiewiczu przeczytać, to polecam. To mamy jednego maleńkiego bohatera. A pamięta

0: pani Paulino, kto towarzyszył Gulliverowi? On trafił do pewnej krainy, takich małych stworzonek. Był Gulliver w krainie...
1: Ojej, wyleciało mi z głowy.
0: A nie szkodzi. Zaczyna się od literki L. Lilliputy, tak jest, pięknie. No i może jeszcze udałoby nam się trzeciego bohatera. Ja pamiętam go z takiego słuchowiska. Ojej, to było stare słuchowisko, a pani jest pewnie bardzo młoda i może pani nie pamiętać. Ale on miał taki, na pewno, ale taki przydomek Paluszek. I tutaj trzeba by było poszukać jego imienia. Tomcio Paluch, no proszę, Gustaw wszystko wie. Tomcio Paluch, mam na kasecie magnetofonowej o Tomciu Paluchu. Choć taki z niego maluch zadziwi cały świat. Takie były piękne piosenki w tym słuchowisku. Tak, to polecamy, bo ta baśń braci Grimm no jest ciut straszna, jak to baśnie braci Grimm, ale ta bajka nagrana no dawno, dawno temu, słuchowisko już zdecydowanie mniej straszne. No drodzy Państwo, no to mamy trzech bohaterów bajkowych. Jeszcze raz poproszę o gromkie brawa i fanfary. I niech niespodziankę listonosz zaniesie szybciutko do Gdańska. Pięknie Wam dziękujemy za rozmowę i za telefon. No i życzymy, żeby ta wizyta przebiegła szybciutko, żebyście się nie naczekali w poczekalni, tylko raz, dwa, trzy załatwili sprawę, a potem już robili to, na co macie ochotę. A chcecie kogoś pozdrowić, tak, pani Paulino, Gustawie?
2: Cały świat.
0: O, cudnie.
1: Tak, Gucio, chętnie pozdrawię, bo już jest drugi raz na antenie, także zawsze drugi raz pozdrawiam cały świat. A my chyba pozdrowimy przedszkole Kraina Smyków.
0: Jak się ładnie nazywa ta Kraina Smyków. No i jeszcze raz pozdrowienia dla wszystkich żab.
2: Dolina Smyków.
0: Ach, dolina, a ja powiedziałam kraina. No, dobrze, że mnie poprawiłeś.
1: Ja powiedziałam kraina.
0: Ach, a ja tu powtarzam. Czyli pozdrawiamy Dolinę Smyków, tak?
1: Tak, poprosimy.
0: Dobrze. To wszystkiego dobrego dla Doliny Smyków. I do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.
1: Tak, dziękujemy. Do usłyszenia. Miłego dnia.
2: Do widzenia.

34 minuty po godzinie 9 wracamy do poszukiwań tych najmniejszych, tycich, tyciunich, maluczkich stworzonek na świecie. A skoro dzisiaj wspominaliście o swoich kotach, no to może sprawdźmy, jak nazywa się i gdzie mieszka najmniejszy kot na świecie. Afryka Wschodnia i Południowa, proszę Państwa, kotek rudy. Najmniejszy kotowaty na świecie. W zależności od podgatunku żyje na zalesionych łąkach, wśród zarośli, na półotwartych obszarach w pobliżu osiedli ludzkich, ale także w lasach bambusowych i dżungli, na wysokości, uwaga, dochodzącej do 2000 metrów nad poziomem morza. Świetnie się wspina ów kotek rudy, poluje głównie na ziemi, a na drzewo wchodzi tylko po to, żeby uciec przed drapieżnikiem. To wy pewnie to wszystko wiecie. Nazywany jest kolibrem wśród kotów. To już teraz będziemy wiedzieli. Jest o połowę mniejszy od przeciętnego kota domowego. Takie nowonarodzone kocięta ważą mniej więcej tyle, ile kurze jajo, czyli około 75 gramów. Długość takiego kota, proszę Państwa, to jest od 47 do mniej więcej 70 centymetrów. No, można by było powiedzieć, to wcale nie takie maleństwo, no ale to mierzymy z ogonkiem, rzecz jasna. No, masa ciała to, tak jak już wspominałam, malutkie, około 75 gramów, a taki dorosły kociak rudy od 3 do 9 kg. No to w zależności oczywiście od tego, ile zje, między innymi, jak sobie żyje. A gdybyśmy przyglądali się jego życiu, no to taka kocia mama podobno bardzo chętnie spędza czas, bawiąc się ze swoimi maluszkami. W jednym miocie zazwyczaj jest dwoje kociąt. No a ponieważ kotek rudy jest aktywny głównie nocą, to ma doskonały słuch i doskonały wzrok, wyostrzone zmysły i właśnie dzięki temu potrafi wytropić ptaki, jaszczurki, gryzonie i też duże owady, bo takie jest właśnie menu kota rudego. Jego ulubionym schronieniem są dziuple. Czasami można znaleźć go też w pustej kłodzie drzew i w skalnych zakamarkach, choć widziany był także podobno w jaskiniach. A naturalni wrogowie kotka? Jak myślicie, kto to może być? No też nie śpią w nocy. Węże, duże ptaki drapieżne, większe dzikie koty, cyjony, takie dzikie rude psy, które kryją się w zaroślach, czekając oczywiście na odpowiedni moment, żeby takiego biednego kotka rudego zaatakować. No ale cóż, no taki jest krąg życia, proszę Państwa. Nic na to nie poradzimy. Tak natura sobie to wszystko wymyśliła, że jedne zwierzaki polują na drugie, no i to wszystko się gdzieś domyka ostatecznie. No ale my nie domykamy jeszcze tematu najmniejszych stworzonek na świecie, więc jeżeli chcecie coś zaproponować, zapraszam. 22 645 20 55. No a skoro dziś była mowa o mrówkach, to może zagrajmy jeszcze mrówczą piosenkę, chociaż wydaje mi się, że my oprócz mrówek, które znaleźć można na płycie Owady, to jest taka płyta sprzed wielu, wielu lat, rodziny Krystków, to jeszcze mamy piosenkę o mrówce w kąpielówkach. Ja jeszcze mrówki w kąpielówkach na oczy nie widziałam, no ale przecież w bajkach wszystko jest możliwe, więc taką mróweczkę też spotkać można. A może będziecie chcieli taki bajkowy świat najmniejszych stworzeń narysować i tam taka mrówka w kąpielówkach się znajdzie? No na pewno, jeżeli wybiera się na wakacje, no to nie wyobrażamy sobie, żeby takiej części garderoby nie miała. A może za chwileczkę wskoczy i ta mrówka na naszą listę.

No, jakby to powiedzieć, konik polny wyprzedził mrówkę. Więc żeby jednak mrówka też mogła wystąpić w Polskim Radiu Dzieciom, no to zapraszamy do wysłuchania piosenki Jana Wojdaka i dzieci. I to będzie mrówka we wspomnianych kąpielówkach, proszę Państwa.

Mrówka w kąpielówkach, którą spotkać można na lądzie, w takim bajkowym lądzie oczywiście. A teraz pora zejść pod wodę. Mówiliśmy dzisiaj o wielorybach. Wieloryby są największe na świecie, prawda? Ale wiecie, że na płytkich przybrzeżnych wodach w północnej części Zatoki Kalifornijskiej spotkać można morświna kalifornijskiego, który jest najmniejszym waleniem świata. W regionie, który zamieszkuje, używana jest inna nazwa tego stworzenia. Słowo, które oznacza krowę. No, co ciekawe, na młodziutkiego morświna, tak samo jak na każde młode waleni, na przykład wielorybów czy delfinów, mówi się ciele. A jaka jest długość ciała takiego morświna? Jak myślicie? No tak mniej więcej około 1,5 metra. No to maleństwo w świecie walenia. Masa ciałka? Mniej więcej 46 kilogramów. W wodach kalifornijskich spotkać można też orkę oceaniczną. Zwierzątko, które ma bardzo charakterystyczne czarne obwódki wokół oczu i pyska. Troszkę może przypominać pandę. No i dlatego właśnie często morświny kalifornijskie nazywane są pandami morskimi. Morświny, podobno tak jak nietoperze, posługują się echolokacją, to znaczy, że emitują fale dźwiękowe, które rozchodzą się w wodzie, a gdy natrafiają na jakąś przeszkodę, odbijają się od niej i tworzą echo. Na podstawie powracających dźwięków zwierzaki tworzą mapę otoczenia i w ten sposób orientują się w przestrzeni. Nie mają zewnętrznych uszu, ale mimo wszystko odbierają sygnały. Dzięki tak zwanemu melonowi. Melon? Nie, to nie chodzi o owoc. To taki tłuszczowy organ, który przypomina poduszeczkę, która wzmacnia fale dźwiękowe i przekazuje je przez kości czaszki do ucha wewnętrznego. No, morświny kalifornijskie są najbardziej zagrożonym gatunkiem ssaków na świecie. Jest ich tylko kilka, więc pozdrawiamy je bardzo serdecznie.

0: smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morzu

wyłoniliśmy się z mórz na ląd, chociaż to stworzonko, o którym chcę wam opowiedzieć, też wodę uwielbia. Występuje w dorzeczu Amazonki, Orinoco. Tu, gdzie lasy zalewowe w pobliżu szybko płynących rzek i wartkich strumieni. A o jakie stworzenie chodzi? O kajmana. Można by było powiedzieć, kajman? Przecież to żadne maleństwo. Ale ten konkretny w kajmanowym świecie naprawdę jest tyci. Kajman karłowaty. Czuje się biedny, czasami zagrożony, no bo wiadomo, że w dorzeczu Amazonki to dzieją się różne rzeczy, a jak bardzo się boi, no to nabiera dużo powietrza i się nadyma. No i dzięki temu wydaje się być troszkę większy. Przeciwników odstrasza też często głośnym posykiwaniem. Nasza reporterka Julka Rozbiecka chyba jeszcze nie dotarła do rzeczy Amazonki i Orinoco i nie spotkała kajmana karłowatego. W związku z tym niestety nie możemy zaprezentować wam tego wspomnianego syczenia, ale Julki też w tak niebezpieczne miejsca wysyłać nie należy, więc może gdzieś w jakichś innych okolicznościach uda się złapać ten charakterystyczny dźwięk stworzonka, które poluje nocą, za dnia odpoczywa, wyleguje się wtedy na słońcu albo w norkach głębokich nawet na 3 do 5 metrów. No a dzięki takiej kryjówce, taki kajman, to wcale nie jest łatwy do wypatrzenia. I dzięki temu no, może się uchronić przed naturalnymi wrogami, do których należą czaple, węże boa, kobry, oposy czy też jaguary. No to może zastanówmy się, jakiej wielkości jest kajman karłowaty? Może macie jakiś pomysł? 22 645 2055 to byłby już taki ostatni moment, żeby do nas zatelefonować, bo teraz dopiero patrzę na zegar i 8 minut 7 zostało do godziny 10. A może ktoś zdecyduje się, żeby wysłać do nas wiadomość na adres dzieci@polskieradio.pl albo taką zagadkę Filipowi zadamy. Filip, kajman karłowaty. Jakiej jest wielkości? Jak myślisz? To jest kajman, proszę pana, kajman. No nie, no Filip pokazuje, ale co ty tu pokazujesz? 50 centymetrów? Metr? Kiwaj głową. Półtora? Tak bezpiecznie, niby. Nic nie mówi, tylko pokazuje. Mówi 1,20 m. Trochę większy. Trochę większy. Och, ktoś cię uratuje, Filipie. To ja powiem, że kajman waży około 37 kg, a ile mierzy? To stworzonko

0: A wiecie, że kajmany, tak dodam jeszcze, przez większość życia prawie się nie ruszają, ale za to potrafią pływać z prędkością dochodzącą do 50 km na godzinę. A co im w tym pomaga? Silny ogon, proszę Państwa. No i mamy tutaj na finał odpowiedź chyba, zdaje się, od kogo? Halo, halo, dzień dobry.
1: Chciałbym spróbować zgadnąć, jakiej wielkości jest kajman karłowaty.
0: Ależ zamieniam się w słuch, a jak masz na imię?
1: Tymek.
0: Cześć, Tymku. No i jak obstawiasz? Filip miał rację, tak trochę większy od takiego metrowego stworzonka?
1: Trzy metry.
0: A spróbuj podzielić na pół to 3 metry.
1: Jeszcze raz?
0: A jakbyśmy tak na pół spróbowali te 3 metry, połowa z 3 metrów, to ile to by było?
1: To 2 metry.
0: I jeszcze tak ciut mniej.
1: 1 metr.
0: Jeden i jeszcze tak połóweczka tego 1 metra.
1: 0 metrów.
0: No to musiałoby być tak 1 metr i połówka metra, to tak 1,5 metra mniej więcej. A ty ile masz wzrostu? Wiesz? Mierzyłeś się ostatnio?
1: Nie, ale mam 6 lat.
0: 6 lat. Trzeba by było pewnie mamę zapytać, jaki to wzrost twój.
1: Po wakacjach pójdę do szkoły.
0: Aha.
1: W pierwszej klasie będę już.
0: No, to już poważna sprawa. A widziałeś swoją szkołę? Czy jeszcze nie? Tą nową, do której pójdziesz?
1: Jeszcze nie chodzę do szkoły, ale po wakacjach będę chodził.
0: Rozumiem. A miałeś już okazję zajrzeć do tego budynku nowego szkoły, czy jeszcze nie? Czy to dopiero poznasz?
1: Nie, jest taki po nowy, ale jest blisko nas i moja siostra do niego chodziła.
0: Ach, no to już trochę znasz tą okolicę, tak?
1: Tak.
0: Cieszysz się na tą nową przygodę szkolną?
1: Tak.
0: Czy wolałbyś jeszcze zostać w przedszkolu?
1: Chcę pójść do szkoły, jestem ciekawa, co tam będzie.
0: No to życzę ci, żeby ci było dobrze w nowej szkole, żebyś się dobrze tam czuł, żebyś miał nowych przyjaciół. No i mam nadzieję, że we wrześniu zadzwonisz do nas i opowiesz, jak ta szkoła wygląda.
1: Próbuję.
0: To będziemy na ciebie czekać. A wakacje gdzie będziesz spędzał?
1: Już spędzałem, no bo byłam w Hiszpanii. Aha. Przed wakacjami, więc to był drugie, a potem do rodziny jednej poszliśmy na 3 dni.
0: Mhm.
1: W góry.
0: W góry, no to pięknie. A w jakim mieście mieszkasz, Tymku?
1: W Warszawie.
0: A, to jesteś tutaj gdzieś bliziutko nas. No to może uda nam się kiedyś spotkać w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Może... Jeszcze... Ja dzisiaj idę do dziadka. I do mojej siostry ciotecznej Nelly.
0: Cudnie. Pozdrowisz rodzinę od nas?
1: Tak, pozdrawiam rodzinę.
0: I my ciebie serdecznie pozdrawiamy i bardzo ci dziękuję, że zdecydowałeś się zadzwonić i jeszcze odgadnąć zagadkę dotyczącą wielkości kajmana. Wszystkiego dobrego ci życzymy, Tymku. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: A ponieważ zbliża się godzina 10, to ja dziękuję za poranek. Za momencik kolejna audycja, hop do góry, którą poprowadzi Jacek Zawada, a ja hop wsiadam do samochodu i pędzę do Rabki Zdroju, żeby się z wami spotkać na Festiwalu Literatury i żeby poprowadzić jutrzejszy poranek od 7:30 do 10:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a potem audycję Kultura nie śpi w piątek od 18:00 do 20:00. Zapraszam do Rabki, zapraszam do słuchania audycji. Dziękuję za dziś. Martyna Chuderska, Filip Górski. Do usłyszenia.

0: promocja tego lata. Otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
1: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Zapraszam. Marta Powałowska.
2: Autopromocja. Hop, do góry!
3: Uff, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Trener Błyskawica, czyli Jacek Zawada i Daria Brzezińska gotowi na swoich stanowiskach. Robimy hop do góry. Dzisiaj gramy w piłkę nożną. Zapraszamy wszystkich.

To był podwórkowy rok, który otworzył dzisiejszą audycję, w której ćwiczymy, robimy podskoki, robimy pajacyki i rozgrzewamy się przed treningiem z naszym dzisiejszym trenerem, który pojawi się tuż po godzinie 11. Będzie to trener piłki nożnej, bo właśnie dzisiaj takim naszym najważniejszym, przewodnim tematem sportowym oczywiście jest piłka nożna, której wokół nas bardzo dużo, bo są wakacje, wielu z was i wielu z nas bardzo lubi grać w piłkę nożną, można w nią doskonale grać na zewnątrz, na boiskach, pod chmurą, pod słońcem albo wieczorem przy sztucznym oświetleniu, również na zewnątrz. Jaka to przyjemność poczuć wiatr we włosach, jak się biegnie przez boisko, próbując strzelić bramkę, zdobyć gola. Kto z was lubi piłkę nożną? Kto z was uwielbia ten sport? Kto z was kocha pobiegać po boisku, zmęczyć się w taki dobry sposób i wytrzymać te 90 minut na boisku? To nie lada wyczyn. Trzeba mieć świetną formę, żeby tak biegać w te i we w te. Na prawo, na lewo, do przodu, do tyłu. No ale przecież takie mecze rozgrywane przez młodszych nie muszą trwać aż 90 minut, bo to tak naprawdę w takim wieku nie najważniejszy jest czas, ale najważniejsza jest ta sama rozgrywka na murawie. Dwie drużyny, które stają naprzeciwko siebie i próbują wygrać, oczywiście w duchu fair play. No właśnie, fair play. Co to oznaczało grać fair play? Czy ktoś z was wie, drodzy radiosłuchacze? 226452055. Co to znaczy grać fair play na boisku, albo w ogóle fair play w jakiejkolwiek dyscyplinie sportowej? Jeśli mamy eksperta od tego sportowego zwrotu, to proszę, by do nas zadzwonił lub zadzwoniła i by taka osoba wyjaśniła nam, co oznacza dokładnie grać fair play.

0: Krecik, krecik, zielony ma berecik, a czy krecik, który wskoczy na boisko, będzie znał zasady gry fair play? I co to są takie zasady? Zaraz się dowiemy, mam nadzieję, od dzwoniącej do nas Amelki. Dzień dobry, Amelko.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo miło, że do nas dzwonisz. Dodzwoniłaś się do audycji Hop do Góry, czyli w tej audycji dużo się ruszamy, ćwiczymy, gimnastykujemy. Czy ty lubisz się ruszać?
1: Tak.
0: O, a co robisz, co lubisz robić, jeśli chodzi właśnie o jakieś takie ruchowe ćwiczenia, ruchowe zabawy? Czy skakać do góry, czy może robić przysiady, a może jeszcze coś innego?
1: Grać w koszykówkę.
0: Grać w koszykówkę, ależ mnie pozytywnie zaskoczyłaś. A ile masz lat?
1: 7
0: lat i 7-letnia Amelka już gra w koszykówkę, ale fantastycznie. Z kim grasz w tę koszykówkę?

0: Z bratem?
1: Koleżankami.
0: Z koleżankami. I ile jest was zawsze w drużynie? Dzielicie się na dwie drużyny, czy po prostu sobie gracie w jednej przyjacielskiej, koleżeńskiej drużynie?
1: W jednej drużynie. Mhm.
0: No to powiedz nam, na czym ta wasza zabawa w koszykówkę polega dokładnie? Jak to u was wygląda? Odbijacie piłkę do kosza i celujecie do kosza zawieszonego nad wami pewnie, tak?
1: Tak. Mhm.
0: A próbujecie na przykład robić jakieś takie strefy na boisku, żeby trafiać do tego kosza z bliskiej odległości albo z dalekiej, czy jak wam wyjdzie po prostu?
1: Jak nam wyjdzie.
0: Jak wam wyjdzie. No fantastycznie. Ale wiem, tu mi Daria podpowiedziała, że ty też do nas dzwonisz, bo chcesz rozwiązać tę moją zagadkę i wyjaśnić nam, co to jest grać fair play, prawda? To słuchamy cię, Amelko. Co to znaczy grać fair play?
1: Grać fair play to znaczy, że trzeba grać... Nie można oszukiwać, trzeba grać zgodnie z zasadami.
0: Pięknie, pięknie. I uwaga, te brawka są dla ciebie, bo w bardzo prosty sposób, ale bardzo precyzyjny i jak najbardziej prawidłowy wyjaśniłaś nam, czym są zasady fair play. Czy wy takie zasady uczciwości na boisku koszykarskim, tak jak w twoim przypadku, też takie zasady stosujecie? Też gracie fair play, także nikt nikogo nie okłamuje na boisku?
1: Tak.
0: Bardzo fajnie. A chyba coś mi się wydaje, że ktoś tam z tyłu jeszcze za tobą też próbuje się włączyć do naszej rozmowy. Kto to taki? To twój brat albo siostra? Czy ktoś jeszcze inny? Halo, Amelko, jesteś z nami?
1: Moje koleżanki z osiedla.
0: A, twoje koleżanki z osiedla. No to już wszystko jasne. Powiedz mi jeszcze taką rzecz. Jak już sobie pogracie w tę piłkę, w tę koszykówkę, no to wtedy trzeba coś zjeść dobrego. Co lubisz zjeść w takie upalne dni, jak ten dzisiejszy dzień?
1: Lody.
0: Tak, myślałem. Jakie smaki, trzy smaki lodów, które najbardziej lubisz?
1: Śmietankowe, mięta z czekoladą i pistacja.
0: No to teraz my też w tej naszej audycji Hop do Góry będziemy dużo ćwiczyć, potem, by potem po prostu móc się udać do cukierni na pyszne lody. Dziękuję, że do nas zadzwoniłaś, Amelko. Aha, kogo chcesz pozdrowić?
1: Babcię, ciocię, drugą ciocię, Polskie Radio Dzieciom i wszystkich słuchaczy Polskiego Radio Dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy, Amelko. My serdecznie pozdrawiamy ciebie, całą rodzinkę i twoich przyjaciół. Dobrej środy, hej, hej! My o koszykówce, drodzy radiosłuchacze, też porozmawiamy za kilka tygodni w naszej audycji Hop do Góry, no bo co to by była za audycja? Taka gimnastyczna, taka sportowa, taka wakacyjna, w której koszykówka by się nie pojawiła, ale teraz nikt o koszykówce prawie nie myśli, bo już za chwilę finał mundialu, piłkarskiego mundialu, rzecz jasna. O piłce nożnej dzisiaj rozmawiamy, o mundialu jak najbardziej również, ale zanim do tego mundialu dotrzemy, to cofnijmy się kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat wstecz, żeby rozjaśnić początki piłki nożnej. Okazuje się, drodzy radiosłuchacze, że już setki lat temu ludzie bawili się kopiąc piłkę. Oczywiście to nie wyglądało wszystko tak jak dziś, na murawie, na mundialu chociażby. Taka piłka w dawnych czasach była zrobiona

ze skóry, a nawet z innych materiałów, które po prostu były pod ręką. I z czasem ta zabawa z piłką stawała się coraz bardziej popularna. Także w XIX wieku, czyli zaraz, ponad 100 lat temu, w Anglii ustalono takie pierwsze, podstawowe i wspólne zasady gry, tak żeby wszyscy grali tak samo. I od tego momentu piłka nożna zaczęła zdobywać cały świat, powolutku. Powstawały nowe drużyny, nowe stadiony, wielkie turnieje piłkarskie. A dziś w piłkę grają dzieci, młodzież, dorośli, niemal w każdym kraju. A w Polsce, no, piłka nożna od wielu lat jest uważana za taki sport narodowy, nasz taki najważniejszy sport, sport numer jeden. I tak naprawdę nie potrzeba przecież wielkiego boiska. Czasem wystarczy kawałek trawy, kawałek murawy, podwórko albo szkolne boisko, bo najważniejsza w piłce nożnej jest dobra zabawa, ale też współpraca. Trzeba potrafić dogadywać się w swojej grupie tak, żeby jedna osoba wiedziała, w którym momencie przekazać piłkę drugiemu graczowi, a potem do następnego gracza, do kolejnego i gol! Ile goli będzie w drugim półfinale mundialu? Dowiemy się już niebawem, a tymczasem, skoro piłka nożna dzisiaj króluje w Hop do góry, to piosenka pod tytułem Futbol, rzecz jasna.

0: Gol, tak jest. Gol to jest najważniejsza rzecz, o którą walczą wszyscy piłkarze, którzy są na boisku, którzy biegają po tej murawie przez 90 minut albo i dłużej, jeśli potrzebna jest dogrywka, bo wtedy już się biega o 30 minut dłużej. Albo jeszcze dłużej, jeśli są potrzebne rzuty karne. Jak myślicie, czy w drugim półfinale będą potrzebne rzuty karne? W drugim półfinale mundialu oczywiście. Czy obędzie się bez nich? I jakie są najważniejsze zasady piłki nożnej? Kto mi wyjaśni? Za chwilę będziemy się tym zajmować, ale zanim piłka nożna i jej podstawowe zasady, to wróćmy na chwilę myślą do audycji Hop do Góry z poprzedniego tygodnia, w której mieliśmy fantastycznego gościa z Aero Warszawa, czyli takiego klubu, w którym są wspaniałe, fantastyczne trampoliny, trampoliny różnej wielkości, o różnym naciągu, z których można skorzystać, poskakać i świetnie się pobawić. A czym są dokładnie te trampoliny? Fantastycznie w poprzedniej audycji wyjaśnił nam Olek Kłos. Posłuchajmy go teraz.
1: Trampoliny są nie tyle, że sportem jakimś kontuzjogennym, ale są sportem, który po prostu wymaga pewnego rozbudowania i wybudowania fizycznego. Dlatego czwarty rok życia uznajemy za takie minimum, kiedy już wiele procesów, jeżeli chodzi o rozwój dziecka, zaczyna albo przyspieszać, albo już zaczynają się na tyle wzmacniać niektóre kości, że jest to już ten moment, w którym jak najbardziej można przyjść z dzieckiem na trampolinę.
0: No dobrze, to rodzice przychodzą z dzieckiem na trampolinę i skaczą razem z nim? Czy dziecko może poskakać z innymi dziećmi? Czy może poskakać z trenerem?
1: Jak najbardziej może. Tutaj będą pewne wyłączenia, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bo na pewno nie mogą skakać razem na jednej trampolinie, a wiemy, że tak bardzo często rodzice chcieliby poskakać. Mm-hmm. W ogóle kwestie bezpieczeństwa są najczęściej rzeczami, które powodują, że może być jakiś mały niesmak, czy ktoś na przykład nie rozumie, że coś, co dla nas jest oczywiste, wejście w zwykłych skarpetkach na przykład na obszar parku trampolin, gdzie jest bardzo ślisko, gdzie wszystkie obicia są ze specjalnego materiału, może skończyć się wywrotką. Jestem tego dobrym przykładem, bo zdarzało mi się wejść po prostu na obszar parku w niekoniecznie dobrze dostosowanym nie obuwiu, a skarpetkach. Jest naprawdę ślisko, dlatego na przykład bardzo ważne są te kwestie właśnie przestrzegania tych zasad bezpieczeństwa i to jest i dla dzieci, i dla rodziców, ale też nie jest to tylko dla dzieci, to od razu mogę powiedzieć z czystym sumieniem, bo tak jak mówimy o tej dolnej granicy czwartego roku życia, tak górna na dobrą sprawę nie istnieje, ponieważ znamy przypadki odwiedzających nas w parku osób, myślę, że dobrze po 60, które potrafiły kręcić niesamowite triki akrobatyczne, lepsze niż niejedna osoba w szczycie wieku.
0: Ach, to jest wspomnienie naszej rozmowy z Olkiem Kłosem z parku trampolin Trampolin Aero, warszawskiego parku Trampolin Aero. Z Olkiem Kłosem, który przygotował pewną niespodziankę dla naszych radiosłuchaczy. Cóż to za niespodzianka? Za kilka minut rozwieję wasze wątpliwości i opowiem wam o niej, a tymczasem rozmawiamy dalej o Mundialu. O Mundialu 2026. Wczoraj, drodzy radiosłuchacze, Hiszpania pokonała 2-0 Francję w pierwszym półfinale i jako pierwsza wywalczyła miejsce w finale. A dzisiaj dokładnie za 10,5 godziny, punkt o 21, rozpocznie się drugi półfinał, w którym zagrają Anglia i Argentyna. A zwycięzca tego meczu zmierzy się już w niedzielę z Hiszpanami o tytuł mistrza świata w piłce nożnej. W ogóle trzeba powiedzieć, że tegoroczne mistrzostwa świata, tegoroczny mundial jest wyjątkowy, bo po raz pierwszy wystąpiło w nim aż 48 reprezentacji z całego świata. Obserwowaliśmy już przez ponad miesiąc na boiskach w trzech krajach, bo właśnie w trzech krajach organizowany jest tegoroczny mundial, wiele wspaniałych akcji, pięknych goli, mnóstwo kibiców z całego świata cieszyło się, skakało do góry, dopingowało swoich ulubieńców, swoje ulubione drużyny w domach, ale też na boiskach mundialowych. Tam na

miejscu w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku. I wciąż wielką gwiazdą, to myślę, że trzeba podkreślić, tego mundialu jest Kylian Mbappé, słynny Kylian Mbappé, ale też ogromne emocje budzą występy Jamala czy Alvareza.

i w USA, i w Kanadzie zasady fair play są te same i zasady gry w piłkę nożną są również takie same. To teraz zastanówmy się za pomocą moich piłkarskich zagadek, na czym polega ta gra w piłkę nożną. Przed chwilą nie bez kozery usłyszeliście fragmencik mojej rozmowy z Olkiem Kłosem z parku trampolin Eiro w Warszawie, bo właśnie Olek i Eiro przygotowali dla Was niespodziankę. Podwójne zaproszenie do parku trampolin. Zatem zapraszam, telefonujcie do nas 22 645 20 55. Pierwsza osoba, która dodzwoni się już teraz, będzie mogła zawalczyć prawie że na boisku o takie podwójne zaproszenie do parku trampolin, odpowiadając na moje piłkarskie pytania. Są bardzo proste, zatem nie ma co się przejmować, nie ma co się martwić. Na pewno bez problemu udzielicie na nie odpowiedzi. Może z pomocą dorosłych, a może z pomocą brata lub siostry. Bez dwóch zdań będą to zagadki i pytanka dotyczące piłki nożnej, w której oprócz samej piłki na boisku ważne są też buty. Buty, w których piłkarze muszą biegać przez ponad 90 minut po murawie. Zatem teraz na cześć wszystkich piłkarskich butów, które niosą Lewandowskiego. Wiadomo, że Polska nie wystąpiła w tym mundialu, no ale to też przecież nasz znakomity piłkarz. Szczęsnego i wielu innych wspaniałych polskich piłkarzy i zagranicznych. Na cześć ich butów piosenka o butach.

Była to piosenka na cześć butów piłkarskich, czyli tak zwanych popularnych korków. Tak jest. A ja przypominam, że jeśli ktoś z was, drodzy radiosłuchacze, lubi skakać nie tylko w naszej audycji hop do góry, na trampolinach na przykład, i chciałby sobie poskakać w najbliższym czasie, chociażby dziś lub jutro lub w następnym tygodniu, to zapraszam, dzwońcie do nas pod numer telefonu 22 645 2055, razem z Darią i Olkiem Kłosem z parku trampolin Eiro, warszawskiego parku trampolin. Przygotowaliśmy dla was podwójne zaproszenie, wystarczy zadzwonić i uporać się z moimi zagadkami piłkarskimi. A my wracamy do mundialu, którego finał już za kilka dni. Muszę stwierdzić, że ten tegoroczny mundial jest historyczny i wyjątkowy nie tylko dlatego, że mieliśmy aż 48 drużyn, ale też dlatego, że rozgrywa się po raz pierwszy w trzech krajach. Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk to tegoroczni gospodarze mundialu. Dzieje się tak po raz pierwszy w historii tego wspaniałego piłkarskiego turnieju. Mamy trzech gospodarzy. Mecze rozgrywane są na wielkich, wspaniałych stadionach. Kibice często, żeby dostać się z jednego meczu na drugi, podróżują samolotami, chociażby żeby przelecieć ze Stanów Zjednoczonych do Kanady, czy też z Kanady do Meksyku, żeby zdążyć z jednego meczu na drugi mecz. Najwięcej fanów piłki nożnej przyjechało na tegoroczny mundial oczywiście z krajów, w których drużyny grają lub grały w turnieju, ale rzecz jasna bardzo liczni są też kibice z Meksyku, Argentyny, Brazylii, Stanów Zjednoczonych i z kolebki piłki nożnej, z Anglii. Na stadionach, zresztą wszyscy ci, którzy obserwują mecze w telewizji czy w internecie, doskonale wiedzą, że na stadionach słychać śpiew, bębny, okrzyki kibiców w wielu różnych językach. W Meksyku fani zajadają się tacos i nachosami w czasie meczów. W Stanach Zjednoczonych popularne są wśród kibiców hot dogi i burgery, jak to w Stanach. A w Kanadzie można spróbować potrawy o nazwie poutine, czyli frytek z sosem i serem. Piłka nożna sprawia, że ludzie z różnych krajów spotykają się, kibicują, świetnie się bawią i dogadują się, pomimo tego, że przyjeżdżają z różnych zakątków kuli ziemskiej, i tak naprawdę chyba przede wszystkim o to chodzi w mundialu. I w tym zjawiskowym, odbywającym się raz na 4 lata turnieju piłkarskim, największym turnieju piłkarskim, o dobrą zabawę, o ducha walki fair play, o wspólne kibicowanie i spełnianie marzeń tych piłkarzy, którzy biegają po murawie, i spełnianie marzeń kibiców, którzy mogą na żywo śledzić losy swoich drużyn, kibicować, krzyczeć, ale też spełnianie marzeń nas, kibiców, przed telewizorami czy też przed ekranami komputerów, bo my też kibicujemy. Ciekaw jestem, komu wczoraj kibicowaliście, Hiszpanii czy Francji? Czy wasz faworyt wygrał czy przegrał? Aha, no i jeszcze przypominam o tych piłkarskich zagadkach, które czekają na was, tak jak i czeka na was podwójne zaproszenie do warszawskiego parku trampolin Eiro dla pierwszej osoby, która dodzwoni się do nas. Numer do studia 22 645 20 55.

0: Cała Polska w piłkę kopie od wielu, wielu lat i to się przekłada na przynajmniej indywidualne wyniki sportowe, piłkarskie, jeśli chodzi o nasz kraj. Mamy wielu i mieliśmy wielu wybitnych piłkarzy. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny są chyba tymi najbardziej gorącymi nazwiskami dzisiaj. No ale przecież jeśli sięgniemy pamięcią wstecz, czy raczej jeśli tą pamięcią wstecz sięgną nasi rodzice lub też dziadkowie, to będziemy mogli bez dwóch zdań mówić o takich głośnych i ważnych nazwiskach w piłce nożnej jak Kazimierz Dejna, jak Zbigniew Boniek, jak Grzegorz Lato. A ciekaw jestem, którego piłkarza najbardziej lubi pan Wiktor. Dzień dobry, panie Wiktorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się panie Jacku. Tak, przysłuchuję się całej audycji i oczywiście ma pan rację, jeśli chodzi o Szczęsnego i Lewandowskiego, są ikonami, natomiast nie można pomijać też innych reprezentantów młodzieży w zasadzie, na której trzeba budować dalszą perspektywę.
0: Oczywiście.
1: Żeby dążyli do tego, żeby no, grali jak Wojtek czy Robert. Natomiast jeśli chodzi o przeszłości piłkarzy, legend, można tak nazwać, to w moim sercu jak najbardziej Kazimierz Dejna. Jestem z Warszawy, więc Kazimierz Dejna, Lucjan Prychczy to dla mnie takie ikony sportu, no i związane z klubem warszawskim, więc oddały serce i utożsamiam się z nimi, jakby ideałami i tak naprawdę kunsztem, który reprezentowali.
0: Bardzo fajnie, panie Wiktorze, że pan o tym mówi, bo tak jak wspomniałem przed chwilą, zanim zaczęliśmy rozmawiać, Lewandowski, Szczęsny to są takie najgłośniejsze nazwiska dzisiaj, ale tak jest, nie zapominajmy o młodzieży, której mamy mnóstwo utalentowanych.

0: przygotowanej młodzieży piłkarsko w naszym kraju, ale też nie zapominajmy o historii. Przecież Kazimierz Dejna chyba w 1972 roku, zdaje się, pomógł Polsce zdobyć ten upragniony nasz słynny medal olimpijski w Monachium, prawda?
1: No tak, dwa razy to się stało w przeszłości i ma pan rację. Jeżeli ja też dokładnie teraz nie pamiętam, ale to dwa razy było, gdzie no Polska była na ustach świata, można tak powiedzieć. Natomiast to było dawno, dawno temu. A teraz trzeba wierzyć w młodzież, żeby te wyniki przez kilkunastu lat powtórzyli po prostu, tak?
0: Tak jest. Trzymamy kciuki za wszystkich trenujących piłkę nożną, i za chłopaków, i za dziewczyny w naszym kraju. A teraz, panie Wiktorze, skoro pan tak dużo wie na temat tej dyscypliny sportowej, to rozumiem, że zadzwonił pan do nas przede wszystkim po to, żeby zmierzyć się w moim quizie muzycznym dotyczącym właśnie tego sportu, prawda?
1: Postaram się.
0: 5 prostych pytań i mam nadzieję, że park trampolin będzie w pana rękach. Uwaga, zaczynamy. 3, 2, 1, start. Pytanie pierwsze. Co trzeba trafić, żeby cieszyć się golem?
1: Ramkę. Piłkę.
0: Czym? W co?
1: Do szafki, do bramki.
0: Tak jest. Punkt zdobyty. Kolejne pytanie. Jak nazywa się, panie Wiktorze, nieprzepisowe ustawienie napastnika za ostatnim obrońcą przy podaniu? Takie prościutkie.
1: Spalony.
0: Bardzo, bardzo dobrze. Jaką kartką sędzia wyklucza zawodnika z gry?
1: Czerwień.
0: Tak jest. 3 pytania, 3 medale. Złoty, srebrny i brązowy należą do pana. W związku z tym park trampolin czeka. Proszę się nie rozłączać. Daria za chwilę spisze dokładnie pański numer telefonu, żeby przekazać panu to zaproszenie. Kto komu pan dzisiaj będzie kibicował w półfinale?
1: Generalnie, jeśli chodzi o moje serce dzisiaj, to jest Anglia, natomiast rozum podpowiada Argentyna. Natomiast powiem panu szczerze, że taki upragniony finał, który chciałbym, żeby był, to Anglia, właśnie Hiszpania. Anglia zasługuje na to, pomimo że no, tam narodziła się kolebka sportu, tak, i kolebka, tak, futbolu, sokera. Jak to wczoraj Lewandowski mówił, że futbol i soccer to są dwie różne definicje. Natomiast no, chciałbym, żeby taki finał był, więc dzisiaj będę za Anglią, pomimo że Argentyna naprawdę tworzy jedność, pokazuje kolektyw i naprawdę grają świetnie, to chciałbym, żeby ta Anglia w końcu też mogła podnieść do góry Puchar Świata.
0: No i ja jestem w tym momencie Team Wiktor, panie Wiktorze. Jestem też dziś za Anglią i Hiszpania. Anglia to dla mnie również wymarzony finał. Trzymamy dzisiaj kciuki. Dzięki za pański telefon. Proszę powiedzieć, kogo chce pan pozdrowić?
1: Wszystkich oczywiście słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, bo pomimo tego, że syn jest, że tak powiem, w przedszkolu, to ja jako dorosły słucham i lubię audycje, które państwo prowadzicie. Więc całe radio dzieciom, panią Martę Powołowską, pana, panią Martynę, wszystkich dzieciaki, życzyć im przecudownego czasu wakacyjnego. No i też chciałem pozdrowić swojego syna Antka, który teraz jest w przedszkolu, i wszystkich jego kolegów, koleżanki z klubu piłkarskiego Wiktoria Zerzeń.
0: Pozdrawiamy serdecznie i trzymamy kciuki za najlepszych, za wszystkich, którzy jeszcze pozostali w mundialu. Dobrego dnia, do usłyszenia, panie Wiktorze.
1: Kłaniam się nisko, do usłyszenia, miłego dnia.
0: A za chwilę kolejny gość, jeszcze nie w naszym studiu, ale telefoniczny, który o mundialu wie bardzo dużo. Pozostańcie z nami.
2: Zaśpiewaj to dokładnie tak.

0: My dzisiaj śpiewamy i tańczymy, szczególnie w tonacji piłkarskiej, a tonacja piłkarska to na pewno tonacja dur, czyli ta wesoła, nie smutna, ale wesoła, przynosząca radość, tak jak radość wielu kibicom na całym świecie przynosi tegoroczny mundial. A teraz porozmawiamy z ekspertem w dziedzinie mundialu. Gościem Polskiego Radia Dzieciom jest Filip Jastrzębski, twórca i prowadzący podcast Sekrety Mundialu. Dzień dobry, Filipie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witamy cię serdecznie, Filipie, i prosimy może takie pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Jak typujesz wynik dzisiejszego drugiego półfinału mundialu?
1: W przeciwieństwie do gościa, który przed chwilą się wypowiadał, ja uważam, że Anglicy mimo wszystko awansują do finału, bo śledzę akurat od dziecka futbol angielski, reprezentacja Anglii, zawsze mocno Anglikom kibicowałem. No i zawsze kończyło się to bardzo brutalnie dla drużyny Trzech Lwów, jak mówi się na reprezentację Anglii, ale wierzę, że to jest ten moment, że futbol wróci do domu. Anglicy mają taką przyśpiewkę, football's coming home, i oni chcieliby, by ten futbol wrócił do domu, i wierzę, że są w stanie wygrać dzisiaj ten półfinał z Argentyną i zmierzyć się w wielkim finale już w niedzielę w New Jersey z reprezentacją Hiszpanii, która wczoraj właściwie nie dała żadnych szans Francji,
0: tak,
1: więc Hiszpania jest niezwykle mocna. Jeśli dojdzie do takiego finału, to będzie ciekawostka, bo to będzie powtórka z finału ostatnich Mistrzostw Europy. Dwa lata temu w Niemczech też właśnie Hiszpania z Anglią zagrały o tytuł Mistrza Europy. Wówczas La Furia Roja, jak mówi się na Hiszpanię, wygrała ten finał dość łatwo. Ale jeśli chodzi o ten dzisiejszy mecz, to mimo wszystko wierzę, że Anglicy znajdą sposób, by powstrzymać tego geniusza futbolu, jakim niewątpliwie jest Lionel Messi.
0: Tak jest, trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki przede wszystkim za grę fair play w dzisiejszym półfinale, a potem w finale. Filipie, twój bardzo, bardzo piłkarski podcast Sekrety Mundialu przedstawia, odkrywa historię występów reprezentacji naszego kraju na mundialach, jeszcze tych też bardzo, bardzo z przeszłości. To powiedz mi, który mundial, patrząc na historię tego wspaniałego turnieju, jest tym, który zapisał się najbardziej w twoim sercu i dlaczego?
1: Takim najlepszym mundialem w wykonaniu naszej drużyny, no to był ten z roku 1974. Wspominaliście o Kazimierzu Dejnie i Mistrzostwie Olimpijskim z 1972 roku w Monachium, i dwa lata później ta drużyna prowadzona przez tego samego trenera Kazimierza Górskiego była już taka ukształtowana i naprawdę biało-czerwoni grali tam fantastycznie, grali efektownie, wygrywali mecz za meczem, pokonali Włochów, pokonali Argentyńczyków i szli po Mistrzostwo Świata. Ja nie wiem, czy wówczas Polska nie była najpiękniej grającą drużyną na świecie. Niestety tak się stało, że w meczu o finał reprezentacja Polski nie dała rady Niemcom, czyli gospodarzom tamtego turnieju. Mecz na wodzie, słynny z 1974 roku. Deszcz padał niemiłosiernie przed pierwszym gwizdkiem, jeszcze w trakcie tego spotkanie nie dało się nic z tą wodą robić. No i przy takich warunkach atmosferycznych, no, gospodarze niestety lepiej sobie poradzili, a Polacy zdobyli brązowy medal, natomiast mogliśmy czuć się wtedy jako mentalni zwycięzcy tego mundialu. Natomiast jeśli chodzi o moje takie osobiste wspomnienia, to dla mnie ten mundial z 2002 roku był czymś wyjątkowym. To jak my wtedy, to jakie wielkie nadzieje mieliśmy na to, że my możemy wygrać. Mieliśmy fantastyczny zespół, który świetnie przeszedł przez eliminację. Trener Jerzy Engel wówczas powoływał piłkarzy na ten mundial i ich prowadził na tych Mistrzostwach Świata, ale niestety tutaj zderzenie z rzeczywistością było bardzo brutalne, bo Korea Południowa, czyli drużyna gospodarzy, już w pierwszym spotkaniu wybiła nam z głów marzenia o jakimkolwiek dobrym wyniku, ale myślę, że nie jeden kibic piłkarski z mojego pokolenia mógł się wtedy w reprezentacji Polski zakochać.
0: Mundial to wspaniała gra fair play, wspaniałe rozgrywki w piłkę nożną, wspaniała rozrywka i radość dla dorosłych. A co dzieci, co młodzież mogą odkryć, oglądając mecze tych najwspanialszych drużyn świata?
1: Ja myślę, że w każdym wieku można się mundialem zachwycić. Piłka nożna jest po prostu czymś ładnym dla oka, czymś, co można oglądać właściwie w każdym wieku.

0: Ja zdradzę Państwu, że mam córeczkę, która ma 4 miesiące i kiedy oglądam mecze, to ona jest zapatrzona w ten telewizor, bo tam zielona murawa, biegają jakieś takie ludziki w kolorowych strojach. Za bardzo jej jeszcze nie pozwalam oglądać, bo nie może, ale widać, że ciągnie ją, ciągnie i rzeczywiście jest, widać, że może przykuwać wzrok każdego właściwie człowieka futbol. Tam piłkarze są w pięknych strojach, mają ciekawe kolorowe buty, ciekawie jest też na trybunach. Kibice ubierają takie interesujące, wyszukane stroje. Często pokazywani są przez realizatorów. No i oczywiście ładna gra w piłkę. Na tym mundialu mamy bardzo dużo ładnej gry w piłkę. Udowadniają to Argentyńczycy, Anglicy, Francuzi, mimo tej wczorajszej porażki, no i przede wszystkim Hiszpanie, którzy no pięknie po prostu czasami wygląda ta gra reprezentacji La Furia Roja i bardzo dobrze to się ogląda. To jest po prostu przyjemne dla oka, kiedy ta piłka wiadomo, gdzie ma w danym momencie polecieć, że tam wszystko jest takie przeliczone, wszystko jest dokładne, nie ma żadnej przypadkowości. No i myślę, że ten mundial na pewno jest mundialem, który może rozkochać w sobie fanów piłki nożnej bez wątpienia. Miejmy nadzieję, że to, co najlepsze, to jeszcze dopiero przed nami.
1: Dokładnie tak. A wracając do twojej 4-miesięcznej córki, Filipie, czyżby rosła nam następczyni Ewy Pajor?
0: No, okaże się. Ja jestem mocno związany z kobiecym futbolem. Znam bardzo dobrze dziewczyny z naszej reprezentacji, trenerkę Ninę Patalon. Towarzyszyłem naszej drużynie na ubiegłorocznych Mistrzostwach Europy w Szwajcarii. No i przyznam się szczerze, że ten kobiecy futbol jest inny, natomiast jest bardzo ciekawy również. Troszeczkę więcej miejsca na boisku, trochę wolniej te akcje przebiegają, ale tak można z tenisem porównać. W tenisie jest podobnie. Też troszeczkę wolniej kobiety grają od mężczyzn, co nie oznacza, że grają gorzej, bo to jest tak samo emocjonujące. No, okaże się, jaką drogę będzie chciała wybrać. Na pewno chciałbym, by była związana ze sportem, ponieważ sport jest czymś, co kształtuje, uczy wytrwałości, reżimu treningowego, dyscypliny i myślę, że znacznie łatwiej jest później ludziom w życiu takim, którzy mają dużo do czynienia ze sportem, ale czy to pójdzie w sport zawodowy, no to też nie jest tak, że życie każdego sportowca jest kolorowe, natomiast no zobaczymy, czy po tatusiu zakocha się w piłce nożnej, czy wybierze sobie jednak inne pasje.
1: Na razie wszystko na to wskazuje, ale skoro zahaczyliśmy o nazwisko Ewy Pajor, to właśnie jeszcze jedno pytanko. W tym roku mamy mundial piłka nożna mężczyzn, a kiedy będziemy mogli oglądać kolejny mundial, jeśli chodzi o piłkę nożną kobiet?
0: To będzie w przyszłym roku, za rok w Brazylii będą grać piłkarki. No i tutaj liczymy na to, że po raz pierwszy w historii nasze dziewczyny zaprezentują się na Mistrzostwach Świata, bo biało-czerwone piszą historię, swoją nową historię właściwie. W ubiegłym roku po raz pierwszy zaprezentowały się na Mistrzostwach Europy. Z grupy nie wyszły, ale wstydu na pewno nie przyniosły i myślę, że ta oglądalność tego turnieju w telewizji też pokazał, że kibice piłkarscy chcą nie tylko mężczyzn, ale także że kobiety oglądać i w przyszłym roku ten mundial w Brazylii będzie bardzo trudno, aby tam się dostać, natomiast nie jest to niemożliwe. W jesienią czekają drużynę Niny Patalon baraże i jeśli polskie piłkarki te dwustopniowe baraże wygrają, no to zaprezentują się po raz pierwszy na mundialowych stadionach i to w Brazylii, czyli w kraju tak związanym z futbolem, tak kojarzącym się z piłką nożną, no to byłoby na pewno coś wielkiego i myślę, że kibicowalibyśmy jako cały naród, cały kraj naszym piłkarkom, tak jak zawsze kibicujemy naszym mężczyznom, z tą różnicą, że panowie piłkarze w ostatnich latach niestety nas zawodzą i nie spełniają tych wielkich oczekiwań, które mamy w stosunku do nich, a dziewczyny miejmy nadzieję, że zaprezentują się znacznie lepiej, ale najpierw na ten turniej trzeba awansować, jesienią wszystko będzie jasne.
1: No to teraz mocno trzymamy kciuki za polskie piłkarki. No i ostatnie pytanie musi paść. Jak typujesz wynik meczu finałowego? Zakładając, że na przykład będzie to mecz Hiszpania-Anglia.
0: No myślę, że będzie powtórka z finału Mistrzostw Europy, niestety. No mówię niestety, bo przyznałem się już wcześniej, że śledzę mocno od dziecka reprezentację Anglii, dobrze jej życzę. Natomiast wydaje mi się, że jeśli Anglicy poradzą sobie z Argentyńczykami w dzisiejszym spotkaniu, choć będzie piekielnie trudno, to jednak w finale znów górą będzie reprezentacja Hiszpanii, bo po tym, co pokazała wczoraj drużyna trenera Luisa de la Fuente, no to nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek mógł jeszcze zatrzymać tę rozpędzoną, pięknie grającą grającą w piłkę drużynę z Półwyspu Iberyjskiego, więc stawiam, że Hiszpania.

0: osiągnie to, co osiągnęła około 2010 roku. Była już mistrzem Europy, a dwa lata później właśnie została w 2010 roku mistrzem świata i tak może być właśnie również w tym roku.
1: Mówił do nas Filip Jastrzębski, twórca Sekretów Mundialu, wspaniałego piłkarskiego podcastu. Filipie, dzięki, że znalazłeś chwilę, by porozmawiać z nami.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Do usłyszenia. Drodzy radiosłuchacze, a my już za chwilę rozpoczniemy drugą godzinę naszej dynamicznej, pełnej ruchu i ćwiczeń fizycznych, oczywiście wakacyjnych ćwiczeń i dyscyplin sportowych, audycji pod tytułem Hop do góry już za chwilę w naszym studiu, tutaj na żywo, prawdziwy trener piłki nożnej. Ja już nie mogę się doczekać, bo chciałbym rozpocząć rozgrzewkę już za kilka chwil, a teraz zaczynamy drugą godzinę Hop do góry.
2: Autopromocja.
3: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
4: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce, bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Mamy w naszym studiu, studiu Polskiego Radia Dzieciom, prawdziwego trenera. I to wyjątkowego trenera. Gościem naszej audycji Hop do Góry jest Grzegorz Adam Siedlecki, trener. Trener z licencją UEFA, trener, który przeszedł wszelkie możliwe, całą drabinkę i wszystkie schodki tej kariery trenerskiej i wykształcenia trenerskiego, bo Grzegorzu, dzień dobry, witam cię w audycji.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Bo trenowałeś i trenujesz dzieci, młodzież i dorosłych, prawda?
1: Zgadza się.
0: Kogo trenuje się najłatwiej, którą grupę wiekową, a którą najtrudniej? Czy nie ma żadnych trudności w trenowaniu kogokolwiek?
1: Każdą grupę trenuje się i łatwo, i trudno, bo każda ma swoją specyfikę, swoje wymagania, każda ma swoje potrzeby i też trzeba znać, poznać właśnie te potrzeby i również siebie odnaleźć się na tych kolejnych etapach, czy to z dziećmi, czy to z młodzieżą, czy to z juniorami, czy to z dorosłymi. A można jeszcze pracować z tymi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w różnych innych krajach, nie tylko w Polsce, więc tutaj to są kolejne dodatkowe potrzeby, zrozumienie kultury, znajomość języków i tak dalej.
0: Tak, bo ja przed chwilą poza anteną jeszcze, drodzy radiosłuchacze, rozmawiałem z Grzegorzem, z którym znamy się już ponad 10 lat, prawda? Tylko troszkę nasza ta znajomość zaginęła, że tak powiem.
1: 12 plus.
0: Tak, nawet tyle. Tak, tak, masz rację. I Grzegorz przesłał mi wczoraj swoje CV, tak żebym poznał dokładnie jego całą karierę i ogromną i bardzo, bardzo bogatą i fascynującą ścieżkę piłkarską. I zainteresował mnie w tym CV Grzegorza szczególnie jeden punkt. Znajomość języków obcych. Język angielski, pomyślałem sobie, no wiadomo. Język niemiecki, o fajnie. I język Swahili. I wtedy się zatrzymałem przy tym języku Swahili, Grzegorzu, i pomyślałem, ale piłka nożna? Nie wiem, teraz mundial to Hiszpania, Argentyna, Anglia, Francja. Co to Swahili robi w twoim CV?
1: No, poznamy również Tanzanię, ponieważ będą za rok gospodarzem, jednym z gospodarzy Pucharu Narodów Afryki razem z Kenią. W Tanzanii, w Kenii, we wschodniej Afryce właśnie język kluczowy to Swahili. Karibusana, Asantesana, Mambo, Jambo, Hakuna Matata.
0: No ale zaraz, ale co ty nam o tej Afryce tak dużo mówisz? Jesteś z nią w jakikolwiek sposób związany?
1: Związany jestem. Już jako dziecko na Eurosporcie, mały chłopak, śledziłem właśnie rozgrywki Pucharu Narodów Afryki. Podziwiałem pasję piłkarzy, którzy trafiali do Europy w latach 90., 2000, do wielu topowych drużyn jak Arsenal Londyn, Ajax Amsterdam, czy chociażby do warszawskiej Legii, czy Polonii Warszawa. Patrz tutaj, nasz reprezentant Olisa Debe, ale Emanuel urodzony
0: w Kamerunie, tak?
1: W Nigerii.
0: W Nigerii.
1: Mhm. W Nigerii. Tak zachwycała mnie ta Afryka, również ich entuzjazm, ich energia, ich polot, ich pasja ogromna do indywidualnych potyczek. I tak się mój los potoczył, trenerski również, życiowy, że trafiłem w 2021 roku na wyspę Tanzanii, na Zanzibar. Tam miałem przyjemność poprowadzić, być asystentem pierwszego trenera w drugiej lidze dorosłej drużyny. Poznałem swoją miłość. Latam już do Tanzanii kolejne 4 lata systematycznie. Natomiast od kwietnia miałem przyjemność brać udział w 4 projektach tam przez kwiecień, maj tego roku. W projekcie 10-11-latków w prywatnej akademii przy dwóch lokalnych.

0: globalnych projektach do lat 17. Jeden z projektów to wicemistrzowie Tanzanii. I miałem przyjemność brać udział, tworzyć sztab szkoleniowy w drugiej lidze tanzańskiej, zespół B19, który utrzymał się w tej drugiej lidze tanzańskiej, walczył o to utrzymanie. Po rundzie pierwszej był na ostatnim miejscu, utrzymali się nad strefą spadkową. No i to wielka radość dla nich, bo to nowy, świeży projekt tam, jeżeli chodzi o piłkę dorosłą.
1: A jak właśnie piłka nożna wygląda obecnie w Afryce, jeżeli chodzi o kibiców? Ale też chciałbym, tak, to pierwsze pytanie dotyczące Afryki, takie, jak wygląda piłka nożna w Afryce, jeżeli chodzi o kibiców, o fanów, czy zainteresowanie jest tak duże jak w Polsce, jak w Europie?
0: Jacek, zainteresowanie jest większe. Tam każdy chłonie, każdy żyje piłkę nożną. Do kościoła niektórzy chodzą w koszulkach piłkarskich. Miałem przyjemność być na weselu, gdzie w koszulkach różnych klubów niektórzy goście po prostu się bawią. To jest niezwykłe.
1: Derby. Przepraszam, ale jeżeli mogę zapytać, a ty planuj, skoro masz teraz narzeczoną właśnie w Afryce, to planujecie ślub, jeśli mogę zapytać?
0: Planujemy ślub, planujemy tam, są wcześniej oficjalne zaręczyny, planujemy ślub i plan jest taki, żeby ślub odbył się i w Tanzanii, i w Polsce.
1: Czy pod marynarką pana młodego będziesz miał koszulkę sportową?
0: Jest taka szansa.
1: No dobrze, to wróćmy do tego ogromnego entuzjazmu afrykańskich kibiców. Skoro mówisz, że nawet na wesele potrafią goście przyjść w koszulkach piłkarskich, to od jakiego wieku zaczyna się ten szał, ta radość na piłkę nożną właśnie w Afryce, z twoich obserwacji?
0: Tamta ogromna pasja zaczyna się od maluszków. Wszyscy wszędzie kopią piłkę, czy to na skwerkach, na lokalnych boiskach, które nie ma trawy, kopią na boso, kopią na plażach. Wszyscy ze wszystkimi grają. Pasja jest tak ogromna, że praktycznie w każdym lokalu przy ulicy jest jakiś telewizorek, czy na plaży, jeżeli jest, toczą się rozgrywki krajowe, czyli tam Premier League, również Premier League angielskie ma ogromne wzięcie. Właśnie najwięcej fanów jest tej angielskiej Premier League tam i inspiracja Premier League jest właśnie w kraju, w Tanzanii. To jest niezwykłe, ponieważ każda wioska ma kilka drużyn, które się same organizują. Dopiero zaczynają być bardziej uprofesjonalnione akademie, którym przewodzi czy trener z jakąkolwiek licencją, albo ktoś, kto grał wcześniej w piłkę, niekoniecznie zawodowo, ale już dorosła osoba, czy to student, czy to po prostu starszy brat. Więc każdy chce być w jakiejś drużynie i nie tylko wioski grają przeciwko wioskom, ale drużyny w jednej wiosce grają przeciwko sobie, sami się organizują. Niezwykła zaradność jest tych młodych ludzi.
1: I pomysłowość, ludzi.
0: I pomysłowość ogromna. Pomysłowość ogromna. Dodam dla wyobraźni, że dołączyłem do drużyny lokalnej, zespół do lat 17, 23 zawodników, bo 3 bramkarzy, zrzeszeni w takiej wiejskiej, lokalnej lidze, ale mają tylko 3 piłki. I trzeba zorganizować tak jednostkę treningową, żeby tymi 3 piłkami wytrącić intensywność w treningu właśnie tych 23 zawodników. Trzeba też mieć pomysł na to, czyli pewne doświadczenie. Ale oni sobie też dają świetnie radę właśnie z tymi nielicznymi piłkami, czy chociażby butami, które sobie pożyczają. Czasem o rozmiar 2 za duże. Są mecze, gdzie jest po prostu tylko 11 par butów i zawodnik rezerwowy zmienia buty. Kolega mu przekazuje już, nie tylko na przykład ochraniacze, jak u nas się zdarza w Europie, bo ktoś zapomina mecz. Ale tam również koszulek mają na przykład tylko 11 albo 10, bo bramkarz przywozi swoją. Bo nie mają i się wymieniają tymi koszulkami. Miałem, słuchajcie, drodzy słuchacze, Jacek, miałem taką sytuację, że wygrywaliśmy mecz 2-0. Ja go prowadziłem, wpisano mnie w oficjalny protokół, no, jako trenera UEFA, jako pierwszego trenera. Był też obserwator tego meczu, był sędzia, oczywiście rozjemca, ale trzech sędziów, słuchaj.

0: Czy to jest też niezwykłe? Tam tak dba się o to, aby była trójka sędziowska w każdym meczu, ponieważ są takie emocje, taka walka, taka zadziorność, takie oddanie, że i oni pilnują tego, żeby byli trzej sędziowie po prostu w tym meczu już 11 side, czyli 11 na 11, jak się gra. No i wracając do tego wątku, robię podwójną zmianę. Chłopcy zbiegają, ale sędzia nie czeka, gwiżdży dalej i gramy 9 na 11, bo się moi zawodnicy muszą przebrać z koszulek i spodenek i oddać kolegom. Wtedy tracimy bramkę na 2-1. No nie byłem z tego powodu zadowolony, weszli już przy stanie 2-1. Dowieźliśmy, jak to się mówi, po piłkarsku ten wynik.
1: Wynik.
0: Ale na przykład takie sytuacje się zdarzają.
1: Niesamowite. Czyli pasja, zaangażowanie wbrew wszystkiemu i wbrew takim warunkom zastałym nawet, tak jak mówisz, no bo przecież wiele krajów afrykańskich nie należy do zbyt bogatych krajów, a mimo wszystko potrafią się zorganizować tak niemalże doskonale, prawda?
0: Absolutnie. I to jest też niezwykłe, że tam bardzo rzadko ktokolwiek z kimś się kłóci. Po prostu. I to jest piękne, bo szacunek człowieka do człowieka ma tam ogromne znaczenie. Oni się mogą nie zgadzać. Mogą walić pięścią w ziemię, w boisko. No ale w ziemię, bo te boiska są zazwyczaj po prostu ziemne. Bez trawy. Są źli na sytuację, ale nikt nikogo nie krzywdzi, nikt nikogo nie wyzywa. I słuchaj, są też sytuacje takie, słuchajcie, że są dwa ogromne kluby. Young Africans, które mam tutaj koszulkę właśnie na sobie, jest mistrzem, aktualnym mistrzem Tanzanii. I Simba, Dar es Salaam. I wszystko, i w tym mieście derby odbywają się na 60-tysięczniku, czyli na ogromnym stadionie. Na 60 tysięcy, jak nasz narodowy, gdzie jest full na tych derbach. Full. I tam kibice mówią jasno. Siedzą nawet obok siebie. Walczymy ze sobą, ale tylko na słowa. Nikt nikogo nie krzywdzi, nikt nikomu nawet nie ubliża. Po prostu walczą, zgrywają się, robią różne dziwne miny, śmieszne miny. Jak to się mówi, robią sobie jaja. Po prostu z przeciwnika, jak przegrywa, czy z kibiców i tak dalej. Ale po prostu mówią konkretnie, walczą tylko na słowa, w sensie takim przekornym.
1: Czy to oznacza, że zasady fair play w takim meczu, czy w rzeczywistości krajów afrykańskich, o których teraz tak fascynująco opowiadasz, czy zasady fair play obowiązują nie tylko, obowiązują, sprawdzają się nie tylko na boisku, ale i na trybunach?
0: Na trybunach to wynika z kultury. Z kultury właśnie tego szacunku do życia, szacunku do kolegi, szacunku do sąsiadów. Tam sobie ludzie po prostu pomagają, dbają o siebie. Młodsi koledzy pilnują, starsi koledzy pilnują młodszych, pomagają im. I tam ludzie mają ogromny szacunek do życia. I to wynika bardziej z tego, że mają tą świadomość, że... I też przez sport oczywiście, przez piłkę nożną, że walczymy do upadłego, ale fair. Gramy czysto. I na trybunach spędźmy czas jak najlepiej, jak najfajniej, jak najweselej. Celebrują bramkę, gdzie na przykład ich drużyna zdobędzie 10 minut. To jest taniec, śpiew, szaleństwo.
1: Naprawdę?
0: Tak, to jest...
1: Jakieś instrumenty wśród kibiców?
0: Mnóstwo. Bębny, różne fujarki, trąbki, gwizdki. Tam są bardzo popularne na przykład. I nieraz ludzie się mylą, czy to sędzia gwizdał, czy to gdzieś...
1: A jeżeli ktoś nie lubi hałasu, ale lubi piłkę nożną, to co? Powinien przyjść z zatyczkami do uszu? Nie widziałeś takich kibiców.
0: To jest tak tam fascynujące.
1: Bo wyobrażam sobie, że jest być może jeszcze głośniej niż na meczach na przykład obecnego mundialu tegorocznego.
0: To jest ogromny tumult, ogromny hałas. Natomiast on jest tak również z drugiej strony sympatyczny, że to jest i ciekawy zarazem, że świetnie się w tym przebywa. Bardzo dużo muzyki tam grają też, ich takich właśnie afrobitów i tam po prostu po strzelonej bramce, przed meczem, w przerwie szczególnie jest włączana bardzo głośna muzyka. aktualne hity i ludzie tańczą, świetnie się bawią po prostu do tego wszystkiego. I znamienne są sytuacje, że idzie chłopak z dziewczyną za rękę.

0: i mają przeciwnego klubu koszulki. A na boisku jest właśnie tych klubów rywalizacja. Coś cudownego.
1: Niesamowicie to brzmi. Powiedz nam teraz, Grzegorzu, oprócz Tanzanii, czy nadal trenujesz młodzież, dzieci w Polsce, w Europie, czy już raczej kierujesz coraz bardziej swoje myśli, kroki i przebywanie właśnie do tego afrykańskiego kraju?
0: Stamtąd wróciłem w maju. Podjąłem współpracę z organizacją, która zajmuje się obozami piłkarskimi. Właśnie wróciłem po dwóch kampach tutaj z nadboża do Warszawy.
1: A my mamy szczęście, bo akurat wróciłeś i mogłeś do nas wpaść.
0: Ogromne.
1: Na chwilę, prawda?
0: Ja również też. Szczęście. Jacek, że się spotkaliśmy, tak. Gdyż no, wróciłem wczoraj po prostu, więc fantastycznie, że możemy
1: wakacyjnie
0: o tym porozmawiać.
1: Tak. To jest bardzo ciekawy wątek, piłka nożna w Afryce. Powiedz proszę, jak porównujesz trenowanie dzieciaków w Polsce, w Europie, do trenowania dzieci w Tanzanii. Mm-hmm. Jakie różnice dostrzegasz?
0: Miałem przyjemność pracować wiele lat w Polsce, później była Irlandia, wcześniej Zanzibar,
1: tak,
0: później Hiszpania, kooperacja irlandzko-hiszpańska.
1: Dlatego powiedziałam o całej
0: Anglia,
1: Europie, tak.
0: Tak. I potem znowu Polska, współpraca z Akademią Borussii Dortmund, czyli tutaj patrz, niemiecka szkoła, czy metodologia,
1: tak.
0: W ten sposób. I powrót do Polski, teraz Afryka.
1: Kiedy Azja?
0: No, miałem, powiem ci, Jacek, prawda jest taka, że miałem konkretną ofertę z Bliskiego Wschodu.
1: No proszę.
0: Czyli
1: nie pomyliłem się.
0: Nie pomyliłeś się, natomiast no, ten niefortunny konflikt, który się tam zadział.
1: Myślę, że Tanzania jest spokojniejszą lokalizacją.
0: Spokojniejszą,
1: teraz, prawda?
0: Peaceful and love, tak.
1: No to wróćmy tak, do tych różnic w trenowaniu dzieci Europa kontra Afryka.
0: To ma swoją specyfikę.
1: No bo masz przecież tak ogromne doświadczenie i sukcesy też z twoimi drużynami. Jak to się różni?
0: Różni się, ponieważ różna jest chociażby pogoda w tych krajach i naszych, i tych dalekich. Różny jest stan boisk i zaplecze treningowe. Są to skrajne różnice. Tak. Różne są, rozwój też i psychofizyczny jest różny, bo szybciej dojrzewają południowcy. Takiej zaradności jest. Na przykład w Afryce dzieci wszędzie idą same. No, tam być może jest tak, że raz na jakiś czas, jak rodzic ma ten czas, czy ma w ogóle samochód, no to zawiezie, jeżeli gdzieś to boisko jest oddalone, ale oni sami się organizują na przystankach, czy autobusowych i tak dalej. To już nawet chłopcy 9-10-letni, czy idą sami po prostu. Różny jest zakres sprzętu sportowego, bo niektórzy mają do niego dostępność, aż za mają tak, jak to się mówi, wszystko.
1: Tak.
0: A niektórzy mają bardzo skromne możliwości, przynoszą swoje piłki albo własnym sumptem gdzieś się zrzucają na te piłki. Albo po prostu w klubie jest bardzo mało sprzętu, no, którym muszą sobie radzić. To też różne są. Piłka nożna też trzeba wziąć pod uwagę. Dzieli się piłka nożna, szczególnie dzieci i młodzieży, na tą selekcyjną, gdzie dzieci się wybiera z takimi utalentowane, że to tak to ujmę, ale przede wszystkim przez pryzmat wysokiej sprawności ogólnej, sprawności fizycznej. To się selekcjonuje, no ale większość akademii w świecie jest masowa, czyli przychodzi ktoś, kto się chce nauczyć piłki nożnej, czy ma 5, 10 czy 15 lat i po prostu się dostaje. I jego się trenuje, szkoli, uczy, prawda? Wykłada mu się ten piłkę nożną. No i to są różnice też ogromne, no bo mając przyjemność pracy w Atletico Madryt, dzieci się tam selekcjonuje z całego świata. Ja na przykład miałem z 8 krajów dzieci w drużynie do lat 12. I trzeba temu sprostać, trzeba się z nimi porozumieć. No, przede wszystkim jest to język angielski,

0: który jest podstawą teraz w świecie piłki nożnej i tutaj...
1: Rozumiem, że te dzieciaki, które przyjeżdżają do takiego Atletico Madrid z innych krajów, muszą znać przynajmniej pewnie podstawy angielskiego, tak?
0: Powinny, ale jeżeli to jest wielki talent z Chin i ma na przykład 8-10 lat, bo też takie przypadki się zdarzają.
1: To co wtedy?
0: No to on się jakoś musi w tym wszystkim odnaleźć. No i teraz uczą go koledzy w takiej bursie na przykład, prawda? Atletico Madryt ma swoją bursę, czyli gdzie mieszkają zawodnicy od 8 do 17 lat. Za bursą jest szkoła, potem jest szkoła średnia, czyli college i wszystko mają pod ręką. Autokar przyjeżdża, zabiera ich na boiska i tak dalej, pomagają starsi młodszym w tej odrobieniu lekcji nawet, w robieniu posiłku. I tam nie ma rodziców. Stawiają wszystko na karierę, rodzice gdzieś są tylko telepatycznie, telefonicznie, jak to się mówi. A oni tam sobie muszą poradzić. Świat już jest tak, idzie w tym kierunku, że w przedszkolach już jest język angielski, zna się te podstawy.
1: Jest to coraz prostsze, żeby ten język...
0: On już nie jest obcy. Tak, język angielski już nie jest obcy na świecie.
1: To jeszcze jedno pytanko przed piosenką. W którym kraju z tych, w których byłeś, w których trenowałeś, widzisz, że pasja do piłki nożnej wśród dzieci jest największa? Pytam jako taką ciekawostkę.
0: Afryka, Tanzania, numer jeden.
1: Wracamy po piosence.

Wiadomość. Trener Grzegorz Siedlecki, który jest... Grzegorz Adam Siedlecki, podkreślmy, który jest z nami cały czas w studiu i tak fascynująco opowiada o piłce nożnej, szczególnie tej związanej z kontynentem afrykańskim, zgodził się, by w audycji Hop do Góry przeprowadzić teraz na żywo rozgrzewkę piłkarską. Proszę bardzo.

0: Z przyjemnością.
1: 22 645 20 55. Grzegorzu, co piłka nożna może dać dziecku, które rozpoczyna z nią aktywną przygodę, zaczyna treningi na boisku?
0: Przede wszystkim radochę. Radość z podrzucania, z kopania, ze współpracy z kolegami. W każdym miejscu, o każdej porze, każdą piłką, czy to nożną, czy nawet gumową. Jest to tak uniwersalny sport, że można tą piłkę podbijać i stopami, i udami, i klatką piersiową, i głową, prawda? I bawić się nią, odbijać o ścianę, odbijać z kolegą. Nawet jak jest dwóch, trzech, czterech kolegów, nie musi być 11 po 11, można zrobić mecz. I to jest fascynujące. Nieprawdopodobne jest też to, podziała na wyobraźnię, jak dzieci organizują sobie mecze właśnie na plażach afrykańskich w Tanzanii czy na Zanzibarze. Robią jak najmniejsze brameczki z patyków. I bo tam nikt nie chce stać na bramce, każdy chce grać w polu. No to w takim razie robią bramkę metr, robią stawiają kroka i dwa słupki, żeby tylko piłka się przecisnęła. I są tak ogromne emocje, tak zaangażowana walka, bo jeżeli ktoś strzeli gola, ta piłka tam wpadnie, no to potem ciężko odrobić na 1-1, bo bramki są bardzo małe. No i to jest też, wytrąca wyższe emocje i frajdę. Coś niespotykanego u nas. Nieraz też prowadząc młodzież tutaj w Polsce czy w Europie. A trenerze, co taka mała bramka? A trenerze, a dlaczego nie z siatką? A trenerze, a dlaczego dwa słupki? No właśnie, dla urozmaicenia, dla poprawienia chociażby celności czy koncentracji uderzenia tej piłki w tą malutką brameczkę. Ale tak na przykład wygląda futbol na tanzańskich plażach.
1: No, naprawdę słucham tego z ogromnym zafascynowaniem, bo czuć w tym przede wszystkim, w tej twojej opowieści o futbolu w Tanzanii, czy w ogóle w tych krajach afrykańskich, czuć w tym jakąś przeogromną pasję do tego sportu, prawda?
0: Tak, przeogromną pasję, słuchajcie.
1: Już od najmłodszych lat.
0: Od najmłodszych. Brat gra z bratem, to czy ma 2-3 latka, to tam zazwyczaj ma się kilku braci i jest 5-latek, 7, 10 i to tak właśnie podglądają się, rywalizują ze sobą. Też jest to bardzo ciekawe, że tam słońce wschodzi o 6:30, wszyscy bardzo wcześnie też idą do pracy, do szkoły, ponieważ i ten dzień się organizuje tylko do 18:30, bo już w granicach 19 jest ciemno, bardzo ciemno, więc wszystkie gry, wszystkie treningi, mecze, no jeżeli nie ma oświetlenia tego sztucznego, a zazwyczaj nie ma, kończą się o 18:30.
1: No dobrze, mamy radochę. Czy trening kończy się o 18:30, czy o 20:15? Co jeszcze? Siedmioletnie dziecko, tak sobie wymyśliłem. Siedmioletni Staś lub siedmioletnia Marysia może mieć jeszcze, przychodząc na regularne treningi piłki nożnej. Radocha numer jeden. Co jeszcze?
0: Usprawnienie się, czyli czuję się coraz lepiej, czuję się zdrowo, czuję się skoczne, wygrywa z kolegami biegi, no bo tam trzeba szybko reagować na boisku, zwrot.
1: Czy piłka nożna poprawia też, Grzegorzu, koncentrację?
0: O, zdecydowanie tak. Skupienie, koncentrację, słuchajcie, poprawia pamięć. Sport, wysiłek fizyczny stymuluje mózg. To chyba nie są to trudne słowa, prawda?
1: Nie.
0: Tam ten mózg nam lepiej pracuje, on się męczy, on też potrzebuje się odżywić, słuchajcie, mózg potrzebuje się po zmęczeniu odżywić, czyli trzeba jeść te zdrowe potrawy, warto. Wtedy pamięć się polepsza, nawet szybciej się czyta książki. Można słuchać nauczyciela w klasie i później napisać sprawdzian celująco, bo ta głowa nam lepiej pracuje.
1: Czyli dużo, dużo takich fajnych owoców możemy mieć, również pozapiłkarskich i pozasportowych, z tego, że wychodzimy regularnie na boisko i ganiamy za tą piłą, prawda?
0: A co jest bardzo ważne? Oczywiście, że poznajemy nowych kolegów, nowe sympatie i nieraz to są przyjaźnie na całe życie.
1: No właśnie.

0: piłka nożna to też inaczej niż u Igi Świątek, inaczej niż u Agnieszki Radwańskiej kiedyś. Sport jak najbardziej, w którym współpraca jest bardzo ważna.
1: Kluczowa.
0: Drużyna jest bardzo ważna. Jak to może zmienić to niemalże może nie przymuszenie, tylko potrzeba współpracy. Jak to może zmienić młode dziecko, które przychodzi na trening? Pod względem takim społecznym.
2: Emocjonalnym, społecznym,
0: tak,
2: prawda?
0: Tak.
2: Uwrażliwić, pokazać, jak się dzielić po prostu z drugim kolegą, jak go wspierać.
0: Tak jak powiedziałeś fajnie o tym wymienianiu się w Tanzanii tymi butami czy koszulkami, prawda? To już
2: dokładnie.
0: Takie aż skrajne może przykłady,
2: tak,
0: ale piękne.
2: I piękne, inaczej nie dadzą rady, a jednocześnie to są te wartości społeczne, które bardzo szybko się kształtują. Nie tylko w szkole, nie tylko w domach, ale właśnie na takich boiskach. Również hart ducha, taka nieustępliwość, czy te cechy. Mam taki przykład, słuchaj, z mojej przygody jako dziecko z piłką, że swego czasu graliśmy mecz, daleki wyjazd z Warszawy na Mazury, tracimy piłkę, atakujemy i nasz bramkarz gdzieś gra bardzo wysoko na środku boiska, wyszedł i minął go, piłka się odbiła za bramkarza i wychodzi napastnik sam na sam z bramką i biegnie. No i to jest mu gol murowany.
0: Tak.
2: Ale ja, będąc gdzieś tam w ataku, biegnę za nim. Słuchajcie, on dobiega do bramki, a ja biegnę za nim i każdy się łapie za głowę. Ale on się potknął. I piłka mu wypadła, a ja do niej dopadłem, wyprowadziłem ją z powrotem. Owacja na stojąco, więc piłka pokazuje nawet, jak walczyć do końca w sytuacjach trudnych w życiu.
0: Tak.
2: Po prostu.
0: No, muszę powiedzieć, że tak po prostu opowiadasz o tej piłce, że powinieneś... Czy ty już wydałeś, Grzegorz, jakąś książkę na temat piłki nożnej?
2: Jeszcze nie.
0: Nie, internet nic nie powiedział w tym temacie. Zatem jak wrócisz już do tej Tanzanii, to proszę cię, czy życzę ci tego, żebyś znalazł pół godziny dziennie, żeby pisać kolejne rozdziały i taką książkę kiedyś wydać. Albo podcast.
2: Napisałem, Jacku, taką opowieść króciutką o meczu właśnie tych derbach w Tanzanii. Simba kontra Young Africans, Dar es Salaam i o sytuacji, jaka tam się wytrąca przed tym meczem, jak ludzie oglądają, prawda, w wioskach po meczu. Taki artykuł chętnie ci prześlę. To.
0: Bardzo, bardzo, bardzo proszę.
2: Pierwsze moje dzieło, które tak.
0: Tak?
2: Ale tak.
0: To bardzo ja. Proszę. To drodzy radiosłuchacze, to od razu ogłaszam. Za tydzień hop do góry już o 10:00. To nie oznacza, że dzisiaj kończymy, bo jesteśmy jeszcze do godziny 12:00, ale w następnym odcinku naszej sportowej audycji będziemy mieli kontynuację naszej rozmowy z Grzegorzem, chociaż przez chwilę na podstawie tego artykułu, z którego lekturą bardzo chętnie się zapoznam. Powiedz mi jeszcze, kiedy twoja przygoda z piłką się zaczęła i od czego się zaczęła? Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia, czy ty miałeś wcześniej jakieś inne pomysły? Może chciałeś zostać policjantem, strażakiem, biznesmenem, no nie wiem, jak to, muzykiem?
2: Jacek, zaczęła się od pierwszego wejrzenia. No, u mnie w rodzinie nie było sportowców. Dziadek był marynarzem, inny dziadek strażakiem, natomiast w piłkę tata też nie grał. Zaczęło się od pierwszego wejrzenia, jak tylko mogłem, jako sześciolatek, siedmiolatek, robiłem u dziadków takie bramki z klatek na ziemniaki i tam strzelałem. Nie za bardzo chcieli ze mną grać, jak wyjeżdżałem na wakacje chociażby właśnie do dziadków, którzy byli jedni ze wsi, drudzy ze strony mamy z Warszawy. I tam o stodołę grałem sobie pół dnia, strzelałem tą piłką do wieczora. I to tak. Później wyjeżdżałem na kolonię i wszyscy starsi chcieli ze mną grać. Taki, powiem dzieciom ciekawą historię, że wyjechałem kiedyś w góry na kolonię, miałem 10 lat, 10-11 lat i byłem najniższy. I wybierali składy chłopcy, tam z różnych grup wiekowych, to wybrali mnie przedostatniego, byłem na to bardzo zły, ale już jak następnego dnia wybierali składy, to wybrali mnie jako drugiego. Bo to nie tylko wzrost i siła się liczy, tylko umiejętności, sprawność właśnie i ta też pasja na boisku. Nie trzeba być wysokim, nie trzeba być muskularnym,

0: Czy starszym, można być młodszym, można być niższym, ale sprytniejszym i pokazać tą pasję na boisku.
1: No to na koniec naszej wspaniałej rozmowy typujemy, ty proszę, żebyś wytypował dwa wyniki dzisiejszego półfinału mundialu i finału, niedzielnego finału. Jak myślisz, kto z kim zagra w finale? Jakie będą wyniki? Czy będą karne, czy dogrywka? Czy wszystko zamknie się w 90 przepisowych, regulaminowych minutach?
0: Słuchaj, szybciutko jeszcze wtrącę, jeżeli chodzi o Argentynę.
1: Tak.
0: Ponieważ na koloniach, mając 12 lat, to jeszcze raz mówię, bo są wakacje, to po prostu o tym opowiadam.
1: Tak, jasne.
0: 90 rok, finał Niemcy-Argentyna. I na naszej kolonii w Koszalinie ogłaszają dyskotekę. Ja nie mogłem w to uwierzyć, no jak nie będzie pokazu meczu finałowego. Pobiegłem do dyrektora kolonii, a wtedy kolonie były na 800 osób. 700-800 osób wyjeżdżało z fabryk tutaj warszawskich i tak dalej na kolonie. I mówię dyrektorowi, że nie może być. Dostałem się aż do dyrektora, a to była wtedy szycha, że nie może być dyskoteki.
1: Ile miałeś lat?
0: 11. Że nie może być dyskoteki, tylko oglądamy wszyscy finał. I tak się skończyło, że dyrektor mówi, nie mogę odwołać dyskoteki, ale chodź, będziesz ze mną oglądał w gabinecie. I z dyrektorem całej kolonii, z tak wielką szychą oglądałem w wieku 11 lat, 90 rok, mecz w jego, na jednym z jego foteli. Więc to taka pasja po prostu i trzeba walczyć no o to, jeżeli... No właśnie.
1: Jeżeli zależy, ale jeżeli to świetny zależy. Przykład, wiesz? To świetny przykład, który pokazuje, że jak się ma takie zacięcie w jakimś temacie...
0: I się w to wierzy i chce się przy tym być, to można góry przenosić jak Robert Lewandowski. A teraz dwa wyniki, tak?
1: Tak. Tak.
0: Czyli ja dzisiaj Argentyna-Anglia stawiam, że sytuacja się odwróci z kiedyś tam z mundialu i że Anglia wygra w karnych. A wynik na boisku 2-2. I finał.
1: Czyli będą biegać chłopaki długo.
0: Będą biegać długo, a my
1: zanim
0: będziemy
1: dobiegną
0: siedzieć
1: do karny. No dobrze, to muszę dużo przekąsek na dzisiejszy mecz przygotować, jeżeli profesjonalista tak przewiduje. A finał?
0: I typuję Anglia-Hiszpania finał i typuję Anglików na Mistrzów Świata, że po okrągłych 60 latach, bo w 66 roku zdobyli to mistrzostwo u siebie, Mistrzostwo Świata, że Anglia zostanie mistrzem świata.
1: To będziemy to sprawdzać już po sobocie. Jesteś trzecią osobą z moich trzech gości dzisiejszych, która tak typuje skład finału, ale pierwszą osobą, która uważa, że to Anglia wygra. Super, zobaczymy. Muszę jeszcze skorzystać z tego, że jesteś z nami, bo przed chwilą pojawiło się przez sekundkę nazwisko Roberta Lewandowskiego.
0: Tak.
1: Ja osobiście uważam, że Robert Lewandowski i Iga Świątek to dwa największe nazwiska obecnie w ogóle w polskim sporcie. Osoby, które zdobyły niesamowite laury i którym, które gdyby nawet teraz już zakończyły karierę, to sportowy pomnik należałoby im wybudować
0: nie
1: i postawić.
0: Nie ulega wątpliwości, absolutnie autorytety.
1: Tak. Co możesz powiedzieć o Robercie Lewandowskim, jak patrzysz na niego, na całą jego drogę, karierę? Czy to jest ewenement w polskiej piłce nożnej? No chyba tak, no bo nikt jeszcze nie zrobił aż tak ogromnej kariery.
0: Ale to jest przede wszystkim wytrwałość. Ogromna wiara w siebie, nawet jak się nie wierzy. To jest trochę przekorne.
1: Bo on przecież też chyba nie miał łatwo, jeżeli chodzi o dzieciństwo,
0: łatwo nie
1: prawda?
0: Miał też, nie był najwyższy, najsilniejszy, odsuwano go i wiele książek też o nim na pewno dzieci czytały, prawda, czy młodzież. Świetnie, że można o taką lekturę się oprzeć, jak nie to polecam. Jedną z książek o Robercie, każda inspiruje. Natomiast to jest przede wszystkim wytrwałość i dobre środowisko. No, serdeczni koledzy, czy w jego przypadku później ta sympatia, czyli dziewczyna, no mama, którą się wspiera i ona zarazem wspiera i dobrze życzy i pomaga w każdej sytuacji. No i warto, jeżeli chce się tam dojść, gdzie Robert Lewandowski tak wybitnie przejść tą część życia, no to trzeba mieć samodyscyplinę. prostu każdy dzień jest najważniejszy.
1: O, to słowo poproszę, żebyś naszym słuchaczom wyjaśnił.
0: Każdy dzień jest najważniejszy. Samodyscyplina. Czyli trzeba...

0: rano zjeść właściwy posiłek, trzeba właściwy czas poświęcić na sport, a jednocześnie na naukę, zająć się tymi najważniejszymi rzeczami, na pewno słuchać rodziców, którzy kochają was, kochają dzieci, chcą dobrze, podpowiadają, na pewno chodzić spać o właściwej porze, regenerować się właściwie, i być na pewno też i koleżeńskim, żeby inni koledzy pomagali, po prostu trenować nieustępliwie. Nawet jak nie gra się w pierwszym składzie, to warto być wyrozumiałym dla trenera, czekać i trenować jeszcze po godzinach, jak to się mówi. Po prostu zaangażować się w to na maksa.
1: Czyli z tego, co mówisz, dobry zawodnik to nie tylko jego cechy charakteru, jego osobowość, jego chcenie, ale też ludzie dookoła, prawda? Po prostu.
0: Tak. I ta życzliwość. Życzliwość jest bardzo ważna w obie strony. Czyli bądźmy życzliwi dla innych. Super by było, jakbyśmy znajdowali się w tych życzliwych środowiskach po prostu. Nie słuchać kolegów, którzy chcą coś
1: nam zepsuć.
0: Tak. Albo odciągają nas na przykład od treningu, bo im się nie chce, a chcą iść na tak zwane futbolowe wagary. Żeby iść jednak na ten trening po prostu. Żeby być tam, gdzie powinniśmy być w danym czasie. No trzeba marzyć, trzeba w to wierzyć. Ale wytrwałość, właśnie w tej samodyscyplinie, wytrwałość jest naprawdę numer jeden. Wytrwałość. Wytrwać w tym, co się robi, nawet jak coś nie wychodzi, nawet jak coś przeszkadza, to jednak iść na ten trening, jeżeli ma się pasję, jeżeli chce się coś osiągnąć, coś dużego w tym wszystkim, no to trzeba systematycznie trenować, czyli w tej samodyscyplinie jest systematyka wszystkiego tego, co robimy. Systematycznie jemy posiłek, systematycznie odrabiamy lekcje, systematycznie jesteśmy na treningu, dbamy systematycznie o zdrowie.
1: Tak systematyczny był na pewno i jest cały czas Robert Lewandowski. Absolutnie. Czy tak systematyczna była i jest cały czas z twoich obserwacji Ewa Pajor, nasza chyba najsłynniejsza piłkarka?
0: No zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. To taka droga Roberta Lewandowskiego. Tylko w wydaniu żeńskim.
1: Tak, mamy się zatem na kim wzorować, a ja naszej audycji, wakacyjnej audycji Hop do Góry życzę i sobie życzę kolejnych takich gości, którzy tak jak ty, Grzegorz, będą z taką pasją opowiadać o kolejnych dyscyplinach sportowych. Gościem Polskiego Radia Dzieciom, prawdziwym pasjonatą piłki nożnej był Grzegorz Adam Siedlecki, wspaniały trener. Trzymamy za ciebie kciuki, za twoją karierę, ale przede wszystkim za to, żebyś się w tym spełniał, żeby nadal przynosiło ci to tyle radości, którą ja mogłem zobaczyć na twojej twarzy, a wszyscy myślę, że mogli jej dzisiaj dotknąć swoim uchem, słuchając rozmowy z tobą.
0: Co ja, rozgrzewka za tydzień?
1: Tak, rozgrzewka za tydzień, nikt nie zadzwonił. Ja myślę, że oni wszyscy, ci nasi drodzy radiosłuchacze, byli zasłuchani albo troszkę leniuchują w wakacje, ale ja raczej myślę, że to pierwsze, że byli tak zasłuchani, że zapomnieli, jakie numerki są w tej naszej linii telefonicznej, to tak.
0: Przygotujemy się lepiej.
1: Przygotujemy się za tydzień w takim razie. Dzięki, że do nas wpadłeś.
0: Dzięki wam serdeczne. Trzymajcie się. Dobrych wakacji. Ready?

0: Zdechnęła.
1: Drodzy radiosłuchacze, cóż to była za rozmowa? Cóż to była za fascynująca rozmowa z naszym wspaniałym trenerem Grzegorzem Adamem Siedleckim, który co prawda nie przeprowadził dzisiaj rozgrzewki, bo nie było chętnych, tak zasłuchani wszyscy byliście w tej rozmowie, ale może coś razem z Darią wymyślimy i zaprosimy trenera jeszcze chociaż na kilka chwil za tydzień, by wtedy przeprowadził rozgrzewkę? Zobaczymy, co się wydarzy już za 7 dni, a tymczasem rzutem na taśmę. Bo mamy z Darią jeszcze jedno podwójne zaproszenie do Parku Trampolin w Warszawie. Jeśli ktoś z Was chciałby wziąć udział w króciusieńkiej zagadce na sam koniec, która umożliwi Wam zdobycie takiego zaproszenia, to zapraszam, dzwońcie właśnie już teraz pod numer telefonu 22 645 20 55, a ja już powolutku zapowiadam to, co się wydarzy za tydzień. Za tydzień zrobimy hop do wody. Będziemy skakać w bezpieczny sposób razem z naszymi gośćmi do wody. Będziemy zastanawiać się, gdzie się przyjemniej pływa. Na basenie, w jeziorze, w morzu, a może w oceanie. I będziemy też robić ranking najbardziej takich najprzyjemniejszych, najbardziej fantastycznych stylów pływackich. Zatem jeśli ktoś z Was interesuje się właśnie tym sportem, którym jest pływanie lub skoki do wody, to bardzo proszę, słuchajcie nas i bądźcie z nami już za tydzień, a my powolutku zbliżamy się do końca tej audycji. Po raz ostatni podaję numer do studia 22 645 20 55. Jeszcze jedna zagadka czeka na Was, chyba że nikt nie zadzwoni, to wtedy tę zagadkę przenosimy na za tydzień. A to, co chciałbym, żeby pozostało z mojej rozmowy z dzisiejszym panem trenerem, to radocha, wielka radocha. To można odnaleźć w piłce nożnej. Każdy, kto trenuje ten sport, czuje się zdrowo, czuje, że ma lepszą kondycję. Poza tym pamiętacie, co trener powiedział o koncentracji? Też się nam bardzo poprawia. Wzmacnia się nasza nieustępliwość, a do tego rodzą się fantastyczne przyjaźnie. No i wytrwałość w dążeniu do celu. To wszystko możemy

0: zbudować w sobie, wypracować dzięki piłce nożnej. Ja trzymam kciuki w dzisiejszym półfinale również za Anglię. Nie będę oryginalny i chyba tak jak nasz trener Grzegorz, chciałbym, żeby w takim moim wymarzonym finale Hiszpania-Anglia tym razem to Anglia uniosła do góry to najcenniejsze trofeum mundialu, piłkarskiego mundialu. A już za chwilę nasze radiowe stery przejmie Marta Powałowska, która ma dla Was mnóstwo niespodzianek, zagadek i innych wspaniałych rzeczy już w południe. Za kilka chwil Marta Powałowska przejmuje stery w Polskim Radiu Dzieciom, a za hop do góry naszą sportową, wakacyjną audycję dziękują Wam Jacek Zawada i Daria Brzezińska. Do usłyszenia.
1: Hop do góry!

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 12 już od ponad 3 minut ma miejsce, a to oznacza, że czas rozpocząć radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. Marta Powałowska, Daria Brzezińska, Kasia Pietrzak, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. No i oczywiście od razu z tego miejsca zapraszam do udziału we wszystkich naszych zabawach oraz konkursie. Tak, tak, bo dzisiaj środa, a to oznacza, że nasz konkurs związany z polskimi parkami narodowymi Hej Przygodo będzie miał miejsce. Ale na początek pytanie. Pytanie, które będzie nam towarzyszyło przez całe 3 godziny audycji. Zatem, jeżeli chcielibyście sobie pomyśleć troszeczkę nad nim, przemyśleć tę odpowiedź, to spokojnie możecie zadzwonić także i za pół godziny, za godzinę, a nawet za dwie. Nie ma żadnego problemu. A

0: oto moje pytanie. Gdybyście mogli przez jeden dzień wykonywać jakiś dowolny zawód, to jaki byście zawód wybrali i dlaczego akurat ten? 22 645 20 55 zadzwońcie, bo bardzo jestem ciekawa waszych odpowiedzi.
1: Człowiekiem gdybym był, do Orleanu wtedy bym ruszył zaraz i na trąbce grał, tak jak nikt, po prostu szał.

0: Gdybyście mogli przez jeden dzień wykonywać jakiś dowolny zawód, to jaki zawód byście wybrali i dlaczego właśnie ten? To jest nasze dzisiejsze pytanie dnia i od razu postanowił na nie odpowiedzieć Ignacy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ignacy, powiedz proszę, ile ty masz lat?
1: 5.
0: I już myślisz o tym, jaki zawód będziesz wykonywał w przyszłości?
1: Tak.
0: No to super, to znaczy, że ty lubisz mieć chyba wszystko dobrze zaplanowane.
1: Tak.
0: Fantastycznie. A skąd do nas dzwonisz?
1: Poznania.
0: No i jaka pogoda dzisiaj w Poznaniu?
1: Deszczowa.
0: Naprawdę? No to, a temperatura?
1: 18,5.
0: No to powiem ci, że ciekawostka, bo we Warszawie to takie piękne słońce i nawet ma być dzisiaj ponoć 28 stopni. A tymczasem mówisz, że w Poznaniu deszczowo i tylko 18 stopni. No to ja nie rozumiem tej pogody, jak to się dzieje. Ona chyba jakieś humory po prostu ma. Albo nie wiem, co się tam takiego wydarzyło, że jest ona taka zmienną w te wakacje. No ale pogoda czy niepogoda, na pewno nie zepsuje nam to humorów. Powiedz proszę, Ignacy, jaki zawód chciałbyś uprawiać przez jeden dzień, gdybyś miał taką możliwość?
1: Grać w piłkę.
0: Chciałbyś być, ale kim? Piłkarzem, bramkarzem, trenerem?
1: Piłkarzem.
0: Piłkarzem, a na jakim, na jakiej pozycji?
1: Napastnikiem.
0: Napastnikiem, czyli chciałbyś tutaj odpowiadać za większość akcji?
1: Tak.
0: A grasz w piłkę w wolnym czasie?
1: Tak.
0: No i powiedz mi proszę, co jest takiego fajnego w graniu w piłkę?
1: Strzelanie goli.
0: To prawda, zgadzam się zdecydowanie. Strzelanie goli jest super, ale takich goli do bramki przeciwnika, bo takich dla siebie, do swojej bramki to raczej nie bardzo.
1: No tak.
0: A jak się nazywają takie gole strzelone do swojej bramki, pamiętasz?

0: samobuje.
1: To prawda. Takich goli to unikamy zdecydowanie. A jeszcze powiedz mi, proszę, czy ty w takim wypadku chodzisz na jakieś dodatkowe zajęcia związane z piłką nożną?
0: Tak.
1: No i czego wy się tam uczycie na tych zajęciach?
0: Grać w piłkę.
1: No tak, ale tak, gdybyś mógł nam troszkę więcej opowiedzieć. Uczycie się na przykład szybko biegać?
0: Tak.
1: Wysoko kopać tę piłkę, by wystrzeliła w niebo i jak najdalej poleciała?
0: Nie.
1: A, tego to się nie uczycie. No dobra, no nie. To czego jeszcze się tam uczycie?
0: Podbijanie.
1: Podbijanie, ale czym? Kolanem? Łokciem? Głową?
0: Nogami.
1: Ach, nogami. No co ja w ogóle wymyślam? To jest chyba, wiesz co, to jest chyba jakaś taka ta piłka nożna według Marty P. To, co ja sobie tutaj wymyślam, podbijanie po prostu kolanem, głową. No tak to właśnie ze mną jest. A powiedz mi jeszcze, bardzo ciebie proszę, czy gra w piłkę nożną to jest taka gra, w którą gra się samemu, czy jednak inni są potrzebni?
0: Inni są potrzebni.
1: A dlaczego?
0: Żeby podawać.
1: Żeby sobie podawać tę piłkę albo żeby bronić przed golami bramki. Dokładnie, bo bramkarz przecież też jest częścią takiej drużyny. No właśnie, bo to jest chyba takie kluczowe słowo, które powinno się teraz pojawić. Rzeczywiście piłka nożna to jest gra zespołowa i tutaj jakby na to patrzeć i nie patrzeć samemu, niewiele się wskóra, tylko trzeba sobie tę piłkę podawać, trzeba się wspierać, no i przede wszystkim trzeba wspólnie trenować, bo dzięki temu można opracować sobie jakieś takie tajne znaki, których nie rozpozna przeciwna drużyna. Ty masz takie znaki ze swoją drużyną?
0: Tam nie wiem.
1: Mam wrażenie, że wy po prostu patrzycie sobie głęboko w oczy i od razu wiecie, co chcecie zrobić. Może tak być. No właśnie, właśnie, dokładnie. No bo czasami coś robimy i nawet nie wiemy, że to robimy. Także wcale mnie to nie dziwi. Ignacy, a jak mijają twoje wakacje?
0: Dobrze.
1: Co ciekawego do tej pory się wydarzyło?
0: U babci.
1: Byłeś u babci i co takiego pysznego babcia przygotowywała ci na obiad?
0: Byłem raz na tydzień, to jeden dzień nawet była ciocia, co robi nam naleśniki.
1: Wow, naleśniki, ale to jest przepyszne danie, jak ja kocham jeść naleśniki. Uwielbiam. A te naleśniki, które były tam zaserwowane u ciebie podczas wakacji, to z jakimi dodatkami one były?
0: To są truskawkami, to są truskawkowymi truskawkami.
1: Ale pychotka, super. A ty umiesz przygotować coś do jedzenia?
0: Tak.
1: I co takiego umiałbyś przygotować?
0: Sałatkę.
1: A chciałbyś się podzielić przepisem na taką sałatkę?
0: Tak.
1: To ja bardzo poproszę, już sobie notuję. Co będzie nam potrzebne?
0: Ogórki.
1: Kiszone?
0: Tak.
1: Czy takie normalne?
0: Normalne.
1: Normalne. Mhm. Co tam jeszcze?
0: Pomidor.
1: Tak.
0: I sola.
1: Ogórek, pomidor i sól, tak?
0: Nie, rukola.
1: A, rukola. Okej, dobra, rukola. Ale sól też się chyba przyda troszeczkę.
0: A tak.
1: No, to całe szczęście. Tak, tak. I jakie jeszcze składniki są nam potrzebne? To wszystko?
0: Mozzarella jest.
1: Rukola i mozzarella. No i super. To niewiele tych składników. I co, tak trzeba je...

0: wszystkie od razu wrzucić do miski?
1: Tak, ale je zrobię tak, że na jednym poziomie jest kasalukola, na drugim ogórczek z poziomami.
0: A, i dzięki temu takie piękne kolory się utworzą?
1: Tak.
0: Rozumiem, rozumiem. I pewnie tego ogórka, pomidora i mozzarelle to jeszcze trzeba pokroić, zanim się wrzuci do tej miski.
1: No tak.
0: No tak, no. Dobra, słuchaj. Fantastycznie, ta sałatka brzmi naprawdę na bardzo, bardzo pyszną. I z czym ją można jeść? Z grzankami? Z czym?
1: Z bagietką.
0: O, z bagietką, no. Super, to ja już chyba wiem, co będę jadła dzisiaj na kolację. Bardzo Ci dziękuję za ten przepis, że się nim ze mną podzieliłeś. Ignacy, a teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Polskie Radio Dzieciom i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
0: Bardzo pięknie dziękuję w imieniu całej redakcji oraz naszych słuchaczy.
1: To wszystko.
0: I to wszystko. No to fantastyczne pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i Ciebie także, Ignacy, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, miłych, sympatycznych, kolorowych i uśmiechniętych wakacji i trzymam mocno kciuki, by Twoje marzenie związane z wykonywanym w przyszłości zawodem się spełniło. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
1: Do widzenia!

0: No i już jestem znowu z wami. A czy wy jesteście z nami? Mam nadzieję, że tak, bo właśnie teraz rusza jedna z waszych ulubionych zabaw. A mianowicie czas najwyższy na...
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Otóż to, właśnie to jest ta pierwsza zabawa, do udziału w której zapraszam was już teraz bardzo, bardzo serdecznie. A jaka kategoria dzisiaj jest tą, którą będziemy zgłębiać, w którą będziemy się wgryzać? Otóż, moi drodzy, zawód. No jakoś tak sobie pomyślałam, że skoro faktycznie dzisiaj rozmawiamy o tych różnych zawodach, które chcielibyście wykonywać przez jeden dzień, gdybyście mieli taką możliwość, to może i w naszych wakacyjnych zgadywankach to właśnie ta kategoria powinna rządzić.

0: No to teraz jeszcze słowo naprowadzające, żebyście mogli spróbować się zmierzyć z naszą zagadką, o jaki zawód dzisiaj pytam. Więc słowo, z którym kojarzy mi się ten zawód, to gwizdek. No i proszę bardzo, 22 645 2055. Śmiało dzwońcie, jeżeli macie jakieś propozycje odnośnie do tego, o jaki zawód pytam dzisiaj w naszych wakacyjnych zgadywankach.
1: Lessing.

0: wakacyjna zgadywanka.
1: Tak właśnie nazywa się jedna z naszych flagowych zabaw, do udziału w których zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 12 a 15 w naszych radiowych półkoloniach. A kategoria, w którą dzisiaj się wgryzamy, to zawód. No i pierwsze słowo naprowadzające na ten poszukiwany przez nas zawód, które mi osobiście z nim się kojarzy, to gwizdek. Jako pierwsza dodzwoniła się do nas Łucja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak ci mija dzień, Łucjo?
2: Jeszcze raz poproszę.
1: Pytam się, jak mija twój dzień tobie.
2: Dobrze.
1: A co dzisiaj ciekawego już zrobiłaś? No musisz się chwilkę zastanowić. Tak? Gdzie byłaś? Łucjo, gdzie byłaś?
3: Jeszcze raz, bo tu się zbliżowałeś.
2: Byłam z mamą w kawiarni.
1: Och, jaka super, fantastyczna

0: Wyprawa z mamą do kawiarni. Ja bardzo lubię kawiarnię. I co ty tam najczęściej zamawiasz? Ciastko, lody?
1: Kanapkę.

0: Jeszcze nie jedziemy.
1: Niebawem ruszacie. A w którą stronę świata ruszacie?
0: Do Wrocławia jedziemy, na południe.
1: Na południe Polski. No to fantastyczna droga przed wami. Mam nadzieję, że upłynie wam ona oczywiście przy dźwiękach wspólnie wyśpiewywanych piosenek. Najlepiej rzecz jasna w Towarzystwie Polskiego Radia Dzieciom. Ale zanim wyruszycie, to fantastycznie, że znalazłaś czas, by do nas zadzwonić i pobawić się w wakacyjne zgadywanki. Dzisiaj poszukujemy zawodu. Takiego zawodu, który mi osobiście kojarzy się ze słowem gwizdek. Jaki to może być według ciebie zawód?
0: Sędzia na boisku.
1: Już sprawdzam. To nie jest ten zawód, którego poszukujemy, zatem nasze poszukiwania trwają dalej. A ja jeszcze muszę się ciebie podpytać, skoro właśnie i kategoria zawód i nasze pytanie dnia również do zawodu nawiązuje, czy ty zastanawiałaś się już może nad tym, kim chciałabyś być w przyszłości, jaki zawód chciałabyś wykonywać?
0: Bym chciała być ratowniczką górską.
1: Pięknie, a dlaczego?
0: Bo lubię chodzić po górach i lubię się wspinać.
1: No to sobie to idealnie przemyślałaś. To jest bardzo dobry pomysł, bo dzięki temu łączysz przyjemne z pożytecznym, czyli wykonujesz zawód, który sprawia ci ogromną radość i myślę, że to jest bardzo ważne, by o tym pamiętać, właśnie wybierając sobie ten zawód, który później ma nam towarzyszyć przez większość naszego dorosłego życia. Łucjo, kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Bardzo dziękujemy.
0: I wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
1: I w imieniu naszych słuchaczy również pięknie dziękujemy. Kogo jeszcze dopisujemy do tej listy z pozdrowieniami?
0: Dziękuję.
1: A czy kogoś jeszcze chciałabyś pozdrowić, Łucjo? Koleżanki, rodziców, dziadków?
0: Moich dziadków i koleżanki.
1: No to pięknie. No to oczywiście dopisujemy te osoby do listy z twoimi pozdrowieniami i ciebie, Łucjo, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanej podróży, wspaniałych wakacji i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
0: Do widzenia.
1: Do widzenia, do widzenia, a nawet do usłyszenia. Chociaż teraz, jak powiedziałam do usłyszenia, do Łucji, to zastanawiam się, jak mam powiedzieć miłego słyszenia do naszego kolejnego rozmówcy. Dziwne to jest sformułowanie. Halo, halo, kto tam jeszcze jest z nami?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Teodorze, to ty?
2: Tak.
1: Jak tam dzisiaj twoje samopoczucie?
2: No, dobre.
1: Tak, a plany na dzisiaj jakie masz?
2: Plan na dzisiaj to z paleckami pograć z tatą i pójść na plażę.
1: No, to całkiem sporo tych planów. Fajnie, trochę sportu, pospacerować sobie, pooglądać fajne krajobrazy. Czyli rozumiem, że pogoda dzisiaj jest u was taka sprzyjająca.
2: Nie jest najgorsza pogoda. Jest jasno, wcześniej padało, a teraz niedługo wyjdzie słońce chyba.
1: No to świetnie, fantastycznie, że bez względu na to, jaka jest pogoda, potraficie sobie znaleźć takie atrakcje i takie rzeczy, które możecie wspólnie wykonywać, które sprawiają wam radość, bo to jest najfajniejsze właśnie we wakacje, by ten czas spędzać razem. No, jeżeli ktoś lubi aktywnie, to jak najbardziej również w ten sposób. Ale, trwa nasza zabawa, wakacyjne zgadywanki, dzisiaj kategoria zawód, no i poszukujemy takiego zawodu, który kojarzy nam się ze słowem gwizdek. Jaka jest twoja propozycja, Teodorze?
2: Moja propozycja jest taka, że ratownik z plaży.
1: Że to jest ratownik z plaży, tak? No to zaraz sprawdź, a jak się inaczej nazywa taki ratownik, co to na plaży pilnuje bezpieczeństwa?
2: Ratownik wodny.
1: Ratownik wodny. No dobra, no to sprawdzamy.

0: Super, fantastycznie. Tobie też kojarzy się ten zawód z gwizdkiem?
1: Tak.
0: No bo jeżeli ktoś wchodzi do wody, kiedy jest zakaz, albo za daleko wchodzi w głąb morza na przykład, no to co robi taki ratownik? Po prostu gwiżdże w gwizdek, tak? Dlatego mi osobiście od razu się taki ratownik właśnie z gwizdkiem kojarzy. Ale jakie jeszcze inne słowa mogłyby opisywać takiego ratownika?
1: Mógłby też być policjant.
0: O, ale powiem ci, że to by było trudne rzeczywiście do odgadnięcia, ale tak, tak, policjant. Bezpieczeństwo, prawda?
1: Tak.
0: Plaża, lato. No, troszkę tutaj myślę, że pozbieralibyśmy tych słów, które opisują ratowników. Ale właśnie, czy takiego ratownika wodnego to możemy sobie słuchać, jak nam się podoba?
1: Powinno się słuchać ratownika, nie jak się podoba.
0: Ach, bo ja myślałam, że mogę sobie tego ratownika słuchać wodnego tylko wtedy, kiedy jest mi to na rękę. Czyli nie, oczywiście nie dałeś się tutaj wpuścić w malinę. Ratownik wodny to jest, można chyba śmiało powiedzieć, najważniejsza osoba, która na kąpielisku, na plaży, na basenie zarządza i pilnuje naszego bezpieczeństwa, zarządza tym całym terenem. Jeżeli ratownik mówi, że jesteśmy za głęboko, wyszliśmy w morze, albo że zachowujemy się nieodpowiednio, albo że grozi nam jakieś bezpieczeństwo, to musimy go natychmiast posłuchać. W 100% się tutaj z tobą zgadzam. Teodorze, a powiedz mi, jaki miałbyś najbardziej szalony pomysł na wakacje?
1: Najbardziej szalony?
0: Mhm.
1: To... polecieć gdzieś daleko samolotem, ale nie wiem, czy to się uda.
0: Ale tak po prostu na przykład poszedłbyś do kasy na lotnisku i powiedział: poproszę o sprzedanie mi biletu do jakiegoś miejsca, proszę mi nie mówić gdzie?
1: Nie.
0: No to wtedy byś nie wiedział, gdzie lecisz.
1: Bym poszedł z babą lub tatą i bym wybrał już wcześniej miejsce jakieś dalekie.
0: A, wcześniej byś już się nad tym zastanowił, rozumiem. No to by była taka pewnie połowiczna niespodzianka. No dobra, a jaki zawód ty chciałbyś w przyszłości wykonywać?
1: No, ja bym to chciał zostać chyba youtuberem.
0: A dlaczego akurat taki zawód ci pasuje?
1: No po prostu lubię takie rzeczy tego typu.
0: Lubisz takie filmiki nagrywać, tak? Informować innych o różnych swoich pomysłach, o tym, czego się nauczyłeś, o różnych sztuczkach. No to fajne, bo dzięki temu też można pewnie nowych znajomych poznać.
1: No chyba tak.
0: Chyba tak. Teodorze, super odpowiedź z tym ratownikiem wodnym. Myślę, że bardzo ciekawy pomysł, jeżeli chodzi o zawód w przyszłości, który być może będziesz wykonywał. No i oczywiście nie mogłabym się z tobą pożegnać bez pozdrowień. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Pozdrowić rodzinę, bliskich, całe polskie radio, dzieciom i wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo pięknie dziękuję w imieniu całej naszej redakcji, wszystkich naszych słuchaczy i oczywiście ciebie także bardzo, bardzo serdecznie, Teodorze, pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych, kolorowych i uśmiechniętych wakacji. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.

Kopciuszek, historia prawdziwa. Tak nazywa się film, z którego pochodzi ta piosenka, która przed momentem pojawiła się w naszych radiowych półkoloniach. W niej cały świat. Tak dokładnie się nazywa. A wiecie, co ja teraz trzymam w moich dłoniach? Tutaj taka podpowiedź dźwiękowa. Tak, tak, tak. To gra planszowa, a właściwie to dwie gry planszowe, bo to pudełko aż dwie takie gry skrywa. Jest to gra przyrodnicza i turystyczna Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Moi drodzy, tę grę można zdobyć u nas w naszym konkursie, hej, przygodo konkursie, który dotyczy oczywiście polskich parków narodowych. Trzeba rozsupłać, rozwikłać i wytropić, o jaki polski park narodowy pytam. Mam nadzieję zatem, że jesteście przygotowani, bo oto zbiór moich podpowiedzi. Otóż tak. Polski Park Narodowy, ten, o który dzisiaj pytam w naszym konkursie, to taki Polski Park Narodowy, w którym znajdują się najwyższe polskie góry. Można tam spotkać kozice i świstaki. Każdego roku odwiedzają go miliony turystów z Polski i z zagranicy i znajduje się tam największe i najbardziej znane jezioro w polskich Tatrach. Co to za Polski Park Narodowy? Jeżeli macie jakiś pomysł, jeżeli znacie odpowiedź, śmiało dzwońcie 22 645 20 55.

0: bać się.
1: Poszukujemy nazwy polskiego parku narodowego, takiego, który pasowałby do tych kilku podpowiedzi, które usłyszeliście przed momentem, przed piosenką ode mnie. To wszystko za sprawą konkursu, który aktualnie gości w naszych radiowych półkoloniach. Konkurs ten nazywa się Hej Przygodo i do zdobycia jest... Tak, tak, gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. No tylko trzeba do nas zadzwonić i podać właściwą odpowiedź, czyli nazwę polskiego parku narodowego, który opisywałam. No i proszę, proszę, pierwszy śmiałek się do nas dodzwonił. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A kto to tam z nami jest?
2: Antoś.
1: Cześć, Antku. Jak twój dzień dzisiaj ci mija?
2: Dobrze.
1: Tak? A coś się śmiesznego może dzisiaj ciekawego wydarzyło?
2: Nie.
1: A twój humor jak dzisiaj?
2: Dobrze.
1: No to świetnie. A jakie masz plany na resztę dnia?

0: Idę na basen w Zakopanem.
1: Super! To jest bardzo dobry pomysł i plan na wakacyjny dzień. Spędzić go w basenie, zwłaszcza jeżeli jest ładna pogoda. Jaka pogoda jest u ciebie?
0: Deszczowa.
1: Ach, no to nie jest za ładna. Ale to basen jest kryty?
0: Tak.
1: No to spokojnie, to można się tam pluskać, jak najbardziej. Tylko pamiętasz, kogo należy słuchać, kiedy jesteśmy na basenie?
0: Ratownika.
1: O, świetnie, świetnie. Słyszę, że jesteś z nami od godziny 12. Fantastycznie, bo o tym sobie również rozmawialiśmy. No dobra, ale ja tutaj zagaduję cię oczywiście o wakacje i tak dalej, no bo wiesz, ja jestem bardzo ciekawska i bardzo mnie interesuje, jak spędzacie te tegoroczne wakacje, ale rozumiem, że najpierw, zanim tutaj ploteczki, to zajmijmy się tym, co najważniejsze, czyli rozwiązaniem naszego konkursu, tak?
0: Tak.
1: Dobra. Zatem, tak jak powiedziałam, do zdobycia gra planszowa Rzutem po Polsce wystarczy udzielić właściwej odpowiedzi. A pytam dzisiaj o polski park narodowy, taki, w którym znajdują się najwyższe polskie góry, gdzie można spotkać kozice i świstaki, który to park narodowy, polski park narodowy każdego roku odwiedzają naprawdę turyści z Polski i z zagranicy i chyba jest to jeden z najpopularniejszych polskich parków narodowych na całym świecie. Jak według ciebie brzmi jego nazwa?
0: Tatrzański Park Narodowy.
1: Już sprawdzam. No super, brawo, oczywiście, kiedy powiedziałeś, że jesteś w Zakopanem, to ja sobie już pomyślałam, ale numer, że akurat ktoś z Zakopanego do nas zadzwonił, kiedy pytamy o Tatrzański Park Narodowy i to chyba nie przypadek, bo kiedy usłyszałeś te podpowiedzi, to chyba natychmiast wiedziałeś, o jaki park narodowy chodzi.
0: Tak.
1: No, też mi się tak wydaje. Ale powiedz mi, czy ty miałeś kiedyś okazję spacerować po Tatrzańskim Parku Narodowym?
0: Tak. Codziennie chodzę do parku.
1: Codziennie chodzisz? Wspaniale. Tak. A widziałeś kiedyś kozice?
0: Nie.
1: A świstaki?
0: Nie.
1: A one tam występują. Naprawdę. I taka kozica, która przecież jest też symbolem Tatrzańskiego Parku Narodowego, to ona, wyobraź sobie, potrafi z taką ogromną łatwością poruszać się nawet po takich, no, wydawałoby się pionowych ścianach, skałach. Naprawdę. Ja miałam kiedyś okazję zobaczyć, jak taka kozica się porusza i to jest niesamowite. Robi to takie wrażenie, że aż dech w piersi się zapiera. No, my ludzie na pewno nie potrafilibyśmy się tak poruszać, więc kozica tatrzańska pod tym względem jest naprawdę wyjątkowa, wybitna i chylę jej czoła zdecydowanie. No, ale takim ciekawym zwierzakiem związanym z tym miejscem jest także wspomniany przeze mnie świstak. A z czego znany jest najbardziej świstak? Kojarzysz może? Co się dzieje zimą ze świstakiem?
0: Śpi?
1: Śpi! Tak, zapada w sen zimowy i to wyobraź sobie, że on potrafi tak spać nawet pół roku. I kiedy świstaki pokazują się w Tatrach, to znaczy, że wiosna już za progiem, za rogiem się zaczyna, budzi się wszystko powolutku do życia i właśnie świstak też jest takim budzącym się do życia symbolem i znakiem. A czy jest jakieś takie zwierzę albo miejsce właśnie w Tatrzańskim Parku Narodowym, które najbardziej lubisz odwiedzać?
0: Dolina Chochołowska.
1: Och, to rzeczywiście przepiękne miejsce. Przepiękne miejsce, bardzo. A czy masz jakieś wyzwanie może związane z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, które jeszcze przed tobą stoi, które sobie wyznaczyłeś i do którego zdążysz?
0: Nie, bo już jutro będę wyjeżdżał z Zakopanego.
1: Więc już tego czasu dużo nie ma.
0: Tak.
1: Ale wiesz co, ale ja tak sobie myślę, że przecież możesz też na kolejne odwiedziny w Tatrzańskim Parku Narodowym sobie takie wyzwanie przygotować. Prawda?
0: Tak.
1: Może właśnie zobaczenie, wytropienie takiej kozicy? Zresztą wydaje mi się, że obserwacja zwierząt, zwłaszcza w parkach narodowych, no to też jest wyzwanie samo w sobie. No bo zwłaszcza kiedy jest tak dużo turystów, a właśnie w Zakopanem aktualnie jest wielu

0: turystów?
1: Tak.
0: No właśnie, właśnie. Ale to w Zakopanem. A na szlakach? To zależy na których. Och, jakiś rumor i szum się tam u ciebie rozpoczął. Chyba powolutku szykujecie się już do wyjścia, mam wrażenie. No właśnie, właśnie. Antku, w takim wypadku ja oczywiście oficjalnie ogłaszam wszemi wobec, że gra planszowa, przyrodnicza i turystyczna, więc właściwie dwie gry planszowe, Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa, w twoje ręce wędrują. Jak najbardziej twoja odpowiedź była właściwą. Dzisiaj poszukiwaliśmy nazwy Tatrzańskiego Parku Narodowego. No i pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić? Halo, halo, Antku, słyszysz nas? Zaczęło nam coś znikać. Halo, halo? Antku, jesteś tam? Chyba coś nam przerwało, ale najważniejsze jest to, że zdążyłam Antkowi potwierdzić, że jego odpowiedź jest właściwa i że gra planszowa Rzutem po Polsce w jego ręce wędruje, bo ta odpowiedź, którą udzielił, czyli Tatrzański Park Narodowy, jest właściwą i w konkursie dzisiejszej odsłonie konkursu Hej Przygodo to właśnie w jego ręce ta gra wędruje. Kolejna odsłona naszego konkursu już w piątek.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Rozpoczynamy drugą godzinę naszych radiowych półkolonii. Przed nami goście, zabawy i mnóstwo zagadek. Bądźcie z nami.

Fun, fun, fun, czyli zabawa, zabawa, zabawa. No oczywiście w naszych radiowych półkoloniach zabawa przede wszystkim. A tak swoją drogą, pamiętacie, jakie mamy dzisiejsze pytanie dnia? Jeżeli nie, to już śpieszę z podpowiedzią. Gdybyście mogli przez jeden dzień wykonywać jakiś dowolny zawód, to jaki zawód byście wybrali i dlaczego właśnie ten? Jeżeli chcielibyście podzielić się z nami swoimi przemyśleniami w tym temacie, albo może chcielibyście opowiedzieć o jakimś nietypowym zawodzie, który właśnie gdzieś tam z tyłu głowy wam siedzi i jest tym zawodem, o którym myślicie, by w przyszłości go wykonywać,

spać, to śmiało zadzwońcie. Ja bardzo jestem ciekawa waszych pomysłów i inspiracji dotyczących tego, czym możecie się zajmować, kiedy będziecie dorośli.

0: No, czasami rzeczywiście mniej znaczy więcej, więcej znaczy mniej i tak naprawdę powiem wam szczerze, że różne sytuacje w życiu mogą być nieco bardziej skomplikowane niż się wydają, albo mniej skomplikowane niż na początku byśmy zakładali. No trochę to wszystko jest pomieszane, ale wiecie co, jeżeli się tak przez chwilę nad tym zastanowicie, to nawet ma sens. Ale dobra, nie teraz jest czas na to, byśmy sobie dyskutowali o takich rzeczach, tylko byśmy porozmawiali o tym, jaki zawód chcielibyście wykonywać przez jeden dzień, gdybyście mieli taką możliwość. No i Wojtek chciałby nam opowiedzieć o takim swoim marzeniu związanym z zawodem. Cześć Wojtku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ile ty masz lat?
1: Cześć.
0: 6 lat. I skąd do nas dzwonisz?
1: Z Rudy Śląskiej.
0: Z Rudy Śląskiej. Pozdrawiamy Śląsk. Uśmiecham się do was i macham serdecznie. Jaka pogoda dzisiaj u was?
1: Słoneczko za chmurami.
0: A to taka tak nie do końca wiadomo, prawda? Czy to się rozwinie w słoneczko, czy to się rozwinie w chmury? Jak myślisz? Jak to się zakończy?
1: Słoneczko.
0: Słoneczkiem. No to słuchaj, ja będę

0: Trzymała kciuki, żeby rzeczywiście tak było. Powiedz mi proszę, Wojtku, jaki zawód chciałbyś wykonywać przez jeden dzień, gdybyś miał taką możliwość?
1: Chciałbym grać w piłkę.
0: Ach, czyli podobnie jak Ignacy, chciałbyś grać w piłkę, ale na jakiej pozycji? Chciałbyś być bramkarzem. A no to już inaczej niż Ignacy. A co takiego fajnego jest w byciu bramkarzem?
1: Można łapać piłkę do rąk i też nogą.
0: Tak.
1: Ale i się wybija daleko, można rzucić, można podać.
0: I taki bramkarz może chyba trochę więcej rzeczy niż taki biegający po boisku piłkarz, co?
1: No.
0: Też mi się tak, tak właśnie wydaje.
1: Dotknąć się ręką.
0: Tak. No i taki bramkarz, to on właściwie jest odpowiedzialny za to, żeby bronić czego?
1: Czego?
0: No czego?
1: Bramki, no?
0: No bramki! Bramki swojego zespołu. Zresztą od tego też nazwa tego piłkarza. Właśnie bramkarz ma bronić bramki. A powiedz mi, dlaczego chciałbyś być bramkarzem? Skąd
1: bo
0: ten pomysł?
1: Wojtka Szczęsnego.
0: A, to wszystko jasne, rozumiem. No i chciałbyś w naszej reprezentacji Polski kiedyś występować?
1: Tak.
0: No, to cudnie.
1: Widziałam go w Barcelonie, jak grał i jeszcze lewego.
0: No i co, zasługują na swoją sławę?
1: Tak.
0: Dobrze grali?
1: Wygrali 7-2.
0: A powiedz mi, czy jakieś wskazówki w takim wypadku dla Wojtka Szczęsnego byś miał, żeby na przykład coś poprawił?
1: Nie.
0: Nie, daję radę sobie.
1: Tak.
0: A powiedz mi proszę, Wojtku, jak musi ćwiczyć taki młody bramkarz, by później móc na przykład, tak jak Wojtek Szczęsny, osiągać takie sukcesy? Co ty musisz codziennie robić, żeby ćwiczyć? Nie.
1: Musisz zatrenować, ćwiczyć, wybijanie daleko.
0: Aha, a jak daleko się wybija piłkę?
1: Tak najdalej, gdzie jest twój zawodnik.
0: Ale jak to zrobić? Może
1: najlepiej normalnie tak mocno kopnąć piłkę.
0: Takim zamach wziąć. Okej. Okay. Taki zamach, tak jak mówisz, z całej swojej siły, taki zamach wziąć nogą i po prostu kopnąć najmocniej, jak się potrafi w danym momencie.
1: Tak.
0: Mhm. Wojtek, a opowiadaj, jak tam twoje wakacje? Jakie masz plany na te tegoroczne wakacje?
1: Ja na 2 tygodnie będę jechał do Chorwacji.
0: I co tam będziesz robił? Grał w piłkę?
1: Nie wiem.
0: A, to jeszcze jest tajemnica, co tam będziesz robił?
1: Co?
0: To jeszcze jest tajemnica?
1: Będę się kąpał w morzu.
0: Mhm, kąpał w morzu.
1: Zwiedzał.
0: Zwiedzał. I odpoczywał. Zapewne.
1: I jadł dużo lodu.
0: O, no i ten punkt programu wakacyjnego bardzo mi się podoba. Jaki smak tych lodów będzie?
1: Cytrynowy.
0: To takie trochę kwaśne. Czy nie?
1: Smaczne, bardzo dobre. Jadłem w dużo. Bardzo dużo krajach jadłem cytrynowe lody.
0: I polecasz.
1: Tak.
0: No to fantastycznie. Wojtku, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Całe polskie radio dzieciom, paniom, moją

0: Wszystkie dzieci, które słuchają radia dzieciom.
1: Super pozdrowienia, bardzo pięknie za nie dziękujemy. Do wszystkich zresztą się oczywiście przyłączamy i wysyłamy je w świat za naszym pośrednictwem. I ciebie, Wojtku, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy miłych, udanych, fantastycznych, kolorowych i uśmiechniętych wakacji. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: Pa, pa, pa.
0: Pa.
1: A już za kilka chwil w naszym studiu, studiu Polskiego Radia Dzieciom, pojawi się gość. Kto to taki i o czym nam opowie? O tym przekonacie się już za moment.

0: Czy są tutaj jakieś mądre dzieci?
1: Tak.
0: A czy wiedzą, ile rzek ma Szczecin?
1: Założę się, że nikt z was nie wie.
2: Ale my wiemy. 29.

0: Przed momentem pojawiła się Filharmonia Szczecińska. Tak, tak, to oni wyśpiewali nam rzeczny blues z 1929 roku. No i to nie jest przypadek, bo nasz dzisiejszy gość właśnie ze Szczecina przybywa. Cześć!
1: Dzień dobry.
0: Razem z nami Mateusz i właśnie my tak zastanawialiśmy się, prawda, nad tym, jak długo jesteś z Polskim Radiem Dzieciom i nie jesteśmy w stanie się doliczyć. Bardzo
1: tak
0: długo.
1: Z tego, co dobrze pamiętam, to zacząłem gdzieś na początku COVID-u albo trochę wcześniej.
0: Chyba jeszcze trochę wcześniej, bo ja pamiętam, że kiedyś spotkaliśmy się też na jakiejś trasie Lata z Radiem.
1: Mogliśmy się spotkać, ale wtedy jeszcze nie byłem jako słuchacz Radia Dzieciom, tylko bardziej Jedynki, dlatego że wtedy jeszcze nie wiedziałem, że jest Polskie Radio Dzieciom i chociaż to jest bardzo fajne radio, to jeszcze nie wiedziałem o jego istnieniu i byłem wtedy jeszcze słuchaczem Jedynki i Czterech po roku.
0: No dokładnie, bo tak to właśnie wyglądało, że tak malutkimi, drobnymi kroczkami Polskie Radio Dzieciom pojawiało się w Polsce i na świecie, no bo przecież to też jest coś, co warto przypomnieć.
1: Pamiętam,
0: że wszędzie, prawda,
1: nawet
0: docieramy.
1: Bodajże z Australii.
0: Tak, z Australii, z Japonii, z Grecji, to jest najfajniejsze. Cały czas też jesteście z nami i nas słuchacie i to jest zawsze bardzo miłe, kiedy się do nas odzywacie pisząc lub dzwoniąc lub tak jak Mateusz, będąc z nami przez tyle lat i to nie tylko przecież Mateuszu dzwoniąc, biorąc udział w zabawach, czy też przyjeżdżając nas tutaj odwiedzić, ty też przygotowujesz swoje materiały.
1: Tak, miałem bodajże 5 wywiadów dłuższych z różnymi ludźmi, od Lasów Państwowych i leśników po Muzea Motoryzacji największych w Polsce.
0: I to wszystko, te rozmowy, które przeprowadzałeś, to wszystko jest związane z twoimi zainteresowaniami.
1: Tak, bo jestem bardzo dużym fanem samochodów i sportu, głównie piłki nożnej i koszykówki.
0: A, no to jeżeli piłki nożnej, to rozumiem, że teraz śledzisz wszystkie informacje, jesteś na bieżąco.
1: Tak, nie chcę wchodzić w tematy mundialowe, ale fajnie, że jest, że teraz są te zawody piłkarskie, bo można zobaczyć najlepszych piłkarzy na świecie i piłkarzy, którzy pokazują swoją klasę dla światu, reprezentując swoje nacje.
0: Dokładnie. A to pokazuje też to zainteresowanie, że ludzie są bardzo ciekawi piłki nożnej i to właściwie też nawet nie tylko samej piłki nożnej, ale tych ludzi, którzy tworzą całą społeczność piłki nożnej.
1: Tak, akurat w Stanach Zjednoczonych, chociaż wypowiadają inaczej słowo piłka nożna, na przykład na całym świecie jest, tak jak w Polsce, piłka, zawsze jest właściwie w języku i noga, to w Stanach Zjednoczonych jest soccer, co nie tłumaczy się do żadnego polskiego słowa. Ale to ale też od razu na przykład Stany Zjednoczone zobaczą prawdziwą piłkę nożną, a kibice, którzy polecieli do Stanów Zjednoczonych, mogą zobaczyć kulturę w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie lub w Meksyku.
0: No właśnie, to też jest super, bo to też pokazuje, że uprawiając sport, jakąś dyscyplinę sportu, można też być podróżnikiem, zwiedzać świat, poznawać ludzi, inne kultury.
1: Tak, akurat piłka nożna jest, można nawet to nazwać bez kłótni, największym sportem na świecie, więc akurat jest od Stanów Zjednoczonych.

0: przeniesionych przez Europę, po Azję, w zasadzie w każdej części naszego świata jest drużyna lub liga piłkarska.
1: Ale to jest niesamowite, prawda? Bo kiedy sięgniemy do historii i okaże się, że piłka nożna tak naprawdę to istnieje w takim kształcie, jaki znamy aktualnie, dopiero od XIX wieku, a już ile osiągnęła, prawda? Ilu ludzi wciągnęła i zainteresowała?
0: Od samej Wielkiej Brytanii i Włoszech po dosłownie cały glob.
1: Niesamowite. A ty grasz w piłkę?
0: Tak, gram tam w wiejskiej drużynie. Nie planuję swojej kariery, żeby być zawodowym piłkarzem, ale zawsze przyda się umieć grać.
1: Tak po prostu.
0: Z przyjemnością tego, że można spotkać się z kolegami ze wsi, pogadać sobie z nimi, powygłupiać się, a jednocześnie mieć przyjemność grania w piłkę.
1: I dbać o swoją kondycję.
0: Tak, ale to ja uważam, że to jest tak jakby w cudzysłowie dodatek.
1: Dodatek, tak, o którym się tak naprawdę nie myśli, bo ogromną przyjemność się czerpie po prostu z samego przebywania z ludźmi i robienia tego, co sprawia wam frajdę. I to jest fajne i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł na wakacje.
0: Tak, akurat ćwiczenie, bieganie, granie w siatkówkę, piłkę nożną, koszykówkę, szczególnie kiedy mamy taką piękną pogodę w Polsce, jest idealnym z czasem, żeby powiększyć swoje atrybuty i zrobić sobie lepszą kondycję.
1: A wiesz co, kiedy zacząłeś tak mówić o tej pogodzie, to sobie pomyślałam, że piłka nożna też jest na tyle fajnym sportem, że można w nią grać zarówno wtedy, kiedy świeci słońce, jak i wtedy, kiedy pada deszcz, jak i wtedy, kiedy jest zimno, kiedy jest ciepło, prawda?
0: Tak, akurat są warunki, w których już się nie da grać w piłkę nożną, ale światowa piłka pokazuje to, że można w najciemniejsze noce, najgorętsze dni, prawda, oczywiście z tam jakimiś przygotowanymi, na przykład nocy światła, albo w ciągu bardzo upalnych dni, to są przerwy na nawadnianie się, ale pokazuje to, że nawet w domu można, kiedy pogoda na dworze nie sprzyja, sobie poćwiczyć i zdać się w lepszym nie tylko piłce nożnej, ale w każdym sporcie.
1: No i też chyba takim niesamowitym plusem piłki nożnej jest to, że można w nią grać w każdym wieku.
0: Tak, akurat ja jestem w takiej drużynie, gdzie mamy grupy od 3 lat, więc z powodu tego, że mam wysoki wzrost, to niektórzy z młodszych grup nazywają mnie, mówią do mnie proszę pana. Więc to brzmi, jest bardzo słodkie, ale później od razu im tłumaczę, że chociaż jestem tak wysoki, to mam dopiero 13 lat.
1: No rozumiem, no ale właśnie, czy trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności, by grać w piłkę nożną? Bo o tym nie powiedzieliśmy.
0: Są rzeczy, które się przyda mieć, ale można prawie w każdych warunkach fizycznych dojść do tego, żeby grać nawet fajnie w piłkę nożną.
1: Co zresztą pokazują historie poszczególnych piłkarzy, prawda? Którzy są niscy, którzy są wysocy. Tutaj tak na dobrą sprawę to, co mówisz, ta determinacja, ta chęć po prostu osiągania sukcesów i odnoszenia tych sukcesów w piłce nożnej w większości wypadków była najsilniejsza.
0: Tak jak pokazują prawie każdy największy piłkarz na świecie, nie potrzeba mieć jakiegoś też zaplecze ze sobą. Nie, może potrzeba tylko piłkę, nawet czasami nie świeżutką. Kawałek świeżego powietrza i trawy i możesz sobie ćwiczyć i stać się lepszy.
1: No i to jest fajne i to jest bardzo ważne i myślę sobie, że super, że o tym powiedzieliśmy, ale wiesz co, wspomniałeś też o swojej wielkiej pasji i miłości do motoryzacji. Czy wakacje sprzyjają rozwijaniu tej pasji?
0: Podróże bardzo sprzyjają i wakacje, dlatego że możesz zwiedzać muzea, zwiedzać tory, które są jednymi z najpopularniejszych na świecie, gdzie się ściga Formuła 1, GT3 lub inne najwyższe serie na świecie, ale jednocześnie możesz też poznawać kultury motoryzacyjne na przykład niektórych krajów i też wiele różnych rzeczy, które są wokół tego świata motoryzacji.

0: racji.
1: A czy ty kiedyś pokusiłeś się może o taką zabawę, by zaprojektować jakiś wymyślony przez siebie samochód?
0: Za dużo razy.
1: Czyli jednak.
0: Tak, akurat mogę teraz w swoim domu, to mógłbym spokojnie wyciągnąć 5 projektów, ale wyrzuciłem dobę 10 czy tam 20 nawet, dlatego że kiedy, bo mam lepsze oceny w szkole, więc

0: pięć projektów, które jeszcze nie istnieją.
1: Nie, to pięć, tylko takie projekty, które na przykład są, mam sentyment do nich, albo po prostu nie zostały jeszcze wyrzucone.
0: Nie, no to nie wyrzucę ich,
1: bo
0: no
1: są
0: słuchaj, mogą się przydać.
1: Piękne projekty, które zostały wyrzucone, ale albo po prostu były to, kiedy byłem w młodszych klasach, to na tyłach testów, bo to akurat było moje jedno z ulubionych rzeczy, kiedy napisałem już. I tak, przez to, że mam taką pasję, to ja się śmieję trochę, że ja trafiłem na najgorszą pasję. Bo, prawda, każdy mówi, że tam X-Pod jest najdroższy, ale jeśli chcesz grać w piłkę nożną, to potrzeba ci tylko piłka, siatkówka, koszykówka, to też w zasadzie to samo. Ale jeśli chcesz w motosporcie, czytaj w sporcie, tylko gdzie się ściga samochodami, to żeby dojść do Formuły 1, czyli nazwanego topem, królową motosportu, to twoi rodzice prawdopodobnie muszą być milionerami, albo musisz mieć takie umiejętności.
0: Zaplecze finansowe też spore,
1: bardzo
0: prawda?
1: Duże zaplecze finansowe, albo być takim talentem, że jakaś akademia cię wezmie. Czytaj Ferrari, Mercedes.
0: No ale ja tak sobie myślę, że zawsze warto wierzyć we własne marzenia, zawsze warto też w nie inwestować i w swój własny rozwój. Nigdy nie wiadomo, jak to się potoczy. No i dzisiaj o pasjach, zainteresowaniach oraz wakacjach naszego dzisiejszego gościa, którym jest Mateusz Szeląg, będziemy rozmawiać. Koniecznie zostańcie z nami, bo to dopiero dwie pasje sobie omówiliśmy. Jeszcze całkiem sporo przed nami. Zostańcie z nami, to przekonacie się, co jeszcze jest w kręgu zainteresowań Mateusza, a kto wie, może się okazać, że wy też się tym interesujecie.

0: Kolory Szczecina, tak nazywa się piosenka, która przed momentem gościła w naszych radiowych półkoloniach. No zresztą tak samo jak gości cały czas tutaj u nas. Mateusz, witam cię ponownie.
1: Witam ponownie.
0: W studiu Polskiego Radia Dzieciom. Powiedz, czy to miejsce bardzo się zmieniło od twojej ostatniej wizyty?
1: Od ostatniej wizyty troszkę, ale tak naprawdę większość jest tak samo.
0: Mamy nowe kwiatki.
1: To akurat zawsze w środku trochę się zmienia. Nie, ale to jest miejsce akurat fajne, przyjemne, miłe.
0: No bo to też jest super, prawda? Jeżeli coś się delikatnie zmieni, ale super też jest, jeżeli możemy i wiemy, czego się będziemy spodziewać, jak gdzieś się wybieramy.
1: Akurat tak. Zawsze trzeba mieć ze sobą przed sobą plan. Na przykład jak ja przyjechałem dzisiaj pociągiem z rodzicami i dlatego, że przy okazji też mieli pracę, więc to było też najbardziej optymalne dla nas, więc zawsze mamy taki plan za swoją głową, ale zawsze sobie pozwalamy z rodzicami na taką delikatną improwizację.
0: Super, no bo to pokazuje też i pozwala czasami na odrobinę zabawy i takiego mrugnięcia okiem trochę, prawda?
1: Tak, akurat mamy plany zawsze, ale jeśli można coś zmienić, albo trzeba, zazwyczaj to trzeba z powodów chęci, a nie takich wymagań od sił wyższych, czytaj, zdrowia albo pracy rodziców, to zazwyczaj staramy się mieć zabezpieczenie, a nie że mamy co do sekundy ustawione.
0: Taki zapas czasu, no jasne, to jest ważne, żeby też nie pędzić na ostatnią chwilę, żeby mieć też trochę frajdy z takiej podróży. No i wiesz co, super, że tutaj słowo podróż się pojawiło, bo to też jest twoja olbrzymia pasja.
1: Tak, akurat podróże bardzo lubię, dlatego że to też się łączy z moimi pasjami. Na przykład pasja z motoryzacją to jest tak, że na przykład kiedy będę mieć 18-17 lat i będę mieć swoje auto, to prawdopodobnie też będę zapytam swoich kolegów, czy jedziemy gdzieś swoimi autami i możemy pojechać do Monako, Włoch, Hiszpanii.
0: Masz już plan, skąd będziesz miał na przykład budżet na benzynę?
1: Akurat to są, mam dopiero 13 lat, więc mam 4 lata tam do wszystkiego, ale tak naprawdę na spontanie można zrobić bardzo fajne wycieczki, ale zawsze lepiej mieć zabezpieczenie.
0: Mm-hmm. Poza tym, jak będzie więcej osób jechało, to zawsze przecież, prawda, można razem pokombinować, jak to rozwiązać. Ale wiesz, co mi się bardzo podobało w tym, co powiedziałeś? To, że pasje można ze sobą łączyć i je przeplatać.
1: Tak, akurat to jest bardzo dobre, bo nie trzeba być, że jeśli jesteś fanem piłki nożnej, to tylko możesz lubić piłkę nożną, a wszystko inne to już nie. Nie, spokojnie można lubić samochody, koszykówka, siatkówka. Wiele różnych gier. Można i mieć wiele różnych hobby. Mam wiele znajomych, którzy są na przykład fanami piłki nożnej, samochodów lub siatkówki i koszykówki. To jest akurat bardzo duże, więc hobby nie jest tak jak na przykład praca jest jednoznaczne i w zasadzie trzeba robić to samo zawsze. Hobby to każda osoba może robić inaczej i to robi to piękne.
0: Tak, i wcale nie trzeba się ograniczać, tak jak powiedziałeś, w uprawianiu, robieniu, wykonywaniu rzeczy, które sprawiają nam radość. Też można się rozwijać, poznawać kolejne etapy wtajemniczenia, zyskiwać jakieś, nie wiem, odznaczenia, prawda?
1: Tak, akurat to prawda, bo akurat

0: to tak samo jak jest z umiejętnościami. To można tak to patrzeć jak hobby. Umiejętności, ja na przykład jestem dużym fanem sim racingu, czyli czyli jeżdżenie na zaawansowanych symulatorach z kierownicą, pedałami, wszystko bardzo zaawansowane. A na przykład to mi pomogło, żeby mieć już wysoki start w nieprofesjonalnych, dlatego że grałem i gram na pianinie. To akurat pomaga mi, że myślę, nie że mam jak większość ludzi jedną główną rękę, nie, to od razu mam dwie ręce rozwinięte i od razu przy okazji dwie półkule.
1: I każda ręka może robić co innego, bo często jest tak, prawda, że grając na fortepianie, na pianinie, każda ręka gra inne rzeczy.
0: Tak, i wtedy na przykład to mi pomaga, że mogę mieć, na przykład jeśli słabsza ręka zostaje tylko na kierownicy, a mocniejszą muszę zmienić bieg, to spokojnie sobie poradzę. A nie jest tak, że muszę specjalnie trzymać i robić jakieś wygimańce albo ustawiać sobie specjalnie, tylko dlatego, żeby zrobić coś.
1: Mm-hmm. Słuchaj, a skoro mówimy o podróżach i skoro przyjechałeś do nas ze Szczecina, to ja nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała, czy na wakacje warto kierować się w stronę Szczecina?
0: I to bardzo. Mamy wiele różnych małych miejsc, które się rozwijają i są z bardzo miłą o ludźmi. Na przykład nad morzem mamy wiele różnych miejsc. Niechorze, Pogorzelica, wiele innych mniejszych miejscowości, które są piękne, a jednocześnie dają dużo atrakcji. A jeśli na przykład masz coś, co cię interesuje w innej, kwadrans drogi, już jesteś w zupełnie innej miejscowości. To jest, daje taką magię dla zachodniopomorskiego i morza. Bo w przeciwieństwie do na przykład Gdańska, to trzeba jechać długo do innych miast, nie licząc Trójmiasta. Ale tutaj to masz w równych odstępach, dlatego że po prostu mieliśmy tutaj tereny, gdzie było wiele osad, gdzie było łowione ryby, więc nie było więc jeśli by były blisko te miejscowości, to by było mniej ryb dla ludzi.
1: Rybacy ale by sobie wchodzili w drogę.
0: A że mają, że są tak dobrze ułożone, to tak jakby z precyzją wiedzieli, gdzie są, gdzie można łowić, żeby nie przeszkadzać innym.
1: No dobra, a jeżeli ktoś chce sobie pozwiedzać, a nie tylko pooglądać przepiękne plaże,
0: to można od razu, nad morzem mamy wiele parki miniatur, wiele różnych ciekawych muzeów, a na przykład możemy zjechać trochę w dół. Szczecin, mamy Muzeum Techniki, gdzie jestem wolontariuszem, mamy Teatr Alek Pyciuga, gdzie też jestem wolontariuszem, mamy też muzeum, znaczy, przepraszam, nie muzeum, tylko centrum techniki morskiej, gdzie też jest bardzo duże i wiele różnych mniejszych miejsc, których może nawet ja nie wiem, chociaż tam mieszkam. A na przykład ty się dowiesz i okaże się, że to jest twoje ulubione miejsce na świecie.
1: Ale zdarza się na przykład tobie, że ktoś ze znajomych się podpytuje, gdzie warto pójść, co warto zobaczyć, bo wybierają się akurat do Szczecina?
0: Tak, akurat przez to, że rodzice mają swój styl pracy, to też znamy wiele dzieci, znajomych rodziców, którzy też czasami, kiedy przyjeżdżają do Szczecina, pytają, tutaj coś możemy zwiedzić, coś takiego, albo gdzie coś zrobić. Wszystko daje takie możliwości zachodniopomorskie, że spokojnie można znaleźć coś dla każdego.
1: Słuchaj, wiesz co, ja myślę, że o tych miejscach, które warto odwiedzić podczas letnich podróży właśnie w stronę Szczecina i o twoim wolontariacie, o którym przed momentem nam powiedziałeś, sobie jeszcze porozmawiamy, ale to zrobimy już po piosence.

0: No to prawda, my już wiemy o tym doskonale od naszego gościa, którym jest dzisiaj Mateusz, że wakacje w Szczecinie można spędzać nie tylko nad morzem, bo jest tam bardzo dużo innych najróżniejszych atrakcji. Dla każdego coś dobrego, każdy coś na pewno dla siebie znajdzie.
1: Tak, akurat dlatego, że nie jestem największym fanem plaż, to dla mnie bardzo, to dlatego jestem przyzwyczajony do szukania czegoś poza plażami. Na przykład, kiedy byłem w kolonii na Barcelonie, trochę nie lubiłem, że dlatego, że jesteśmy bardzo długo na plaży, ale kiedy zjedaliśmy, to ja po prostu wbijałem się w wyższy bieg i po prostu byłem bardzo zadowolony.
0: Czyli ty jesteś bardziej ten team zwiedzanie niż team plażowanie.
1: Tak, akurat rozumiem, że ktoś może lubić sobie leżeć na plaży i się palać całe dnie, ale ja po prostu nie, że się szybko nudzę, tylko po prostu to nie jest dla mnie.
0: Rozumiem, jak najbardziej. Słuchaj, a chciałbyś się ze mną pobawić w taką zabawę, dokończę zdanie?
1: Oczywiście.
0: Bardzo jestem ciekawa twoich odpowiedzi. Najpiękniejszy widok, który widziałem?
1: To Monza we Włoszech.
0: A chcesz nam opowiedzieć?
1: Tak, oczywiście, bo byłem tydzień przed Grand Prix F1 we Włoszech, to spokojnie mogę.
0: Mój wymarzony samochód?
1: Audi RS6.
0: Rozumiem. Jaki kolor? Tak dopytam jeszcze.
1: Najbardziej to matowy czarny.
0: Wakacje są najlepsze, gdy?
1: Gdy nie ma nudy.
0: O, super. Ale nuda chyba tobie nie doskwiera, co?
1: Nie.
0: Zbyt często.
1: Z powodu, że rodzice mają taki typ pracy, jaki mają i z moich pasji to po prostu wychodzi, że nigdy nie mam nudy.

0: Nudy.
1: No właśnie, bo nawet kiedy tego czasu odrobinę u ciebie gdzieś tam w grafiku się pojawi, to od razu go sobie organizujesz na przykład wspomnianymi przez ciebie wolontariatami. I ja teraz chciałabym momencik się przy tym wątku zatrzymać i poprosić ciebie o to, byś nam poopowiadał, kim jest wolontariusz, czym się zajmuje.
0: Wolontariusz to jest bardzo szerokie też nazwa, bo jestem w trzech wolontariatach. Wolontariat szkolny w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie i Teatr Lalek Pyciuga i wszędzie mam trochę inne znaczenie.
1: No właśnie, ale to jest niesamowite, bo to są zupełnie inne kategorie.
0: Tak, bo zacznę powiem o szkolnym, bo to jest najbardziej podstawowy. Jesteśmy na różnych eventach szkolnych, gdzie są kiermasze lub jakieś spotkania, to jesteśmy jednymi z głównych osób, które pomagają. Ale także jesteśmy też zawsze do dyspozycji, tak jak są ochotnicza straż pożarna, to jest, działa trochę podobnie. Że jeśli na przykład nasz opiekun wolontariatu powie, że potrzebuję tam trzech wolontariuszy, żeby pomóc na przykład jakiemuś nauczycielowi w czymś, to jesteśmy, to musimy być w cudzysłowie gotowi. I akurat to zawsze. Jeśli mamy coś do przeniesienia, podania lub nawet wytłumaczenia, to zazwyczaj wybiorą nas z tego, wiedząc, że jesteśmy wolontariaci i mamy doświadczenie z tym.
1: Mm-hmm. I macie też cierpliwość, czas i przede wszystkim chęci, by pomagać.
0: Tak, akurat mamy taką fajną zasadę, że pani nie dopuszcza osób w 8 klasach, dlatego że kiedy jest się wolontariuszem od 7 klasy, to dostaje się punkty na koniec szkoły.
1: A, czyli
0: i
1: jeszcze taka dodatkowa
0: rzecz. Osób specjalnie
1: rzecz.
0: Dobiera, specjalnie jest, prawie nic nie robi. Na szczęście u nas to jest minimum, prawie zero. Ale dlatego, że mamy zasadę, że w 8 klasie nie można, dlatego, że większość osób jeszcze w 7 nie myśli, tam zajmuje się swoimi sprawami, a później patrzy, że mają jakieś tam cel.
1: Że brakuje im punktów.
0: I brakuje im punktów i muszą jak najszybciej zdobyć je, to wolontariat. Ale w naszej szkole jest na szczęście zablokowany dla 8 klas. Trzeba być wcześniej zapisany.
1: Czyli nie ma takiego kombinowania, tylko po prostu ta chęć pomocy musi wynikać z takiej wewnętrznej potrzeby, a nie z chęci dorobienia
0: tak,
1: sobie złapania
0: osoby,
1: punktów.
0: Które, bo też znam osoby, które w 7 klasie przyszły, dlatego że wiedziały, że są te punkty, ale później stały się prawdziwymi wolontariuszami i zaczęły to lubić.
1: Jasne. Ale Mateusz, poczekaj, no bo to w trakcie roku szkolnego, ale ty mówiłeś jeszcze o innych wolontariatach i to jest dla mnie niesamowite, bo można być wolontariuszem, czyli pomagać w teatrze, a także w Muzeum Techniki. No
0: tak,
1: to są zupełnie inne kategorie.
0: To się dzieje przez cały rok. Akurat w każdym wolontariacie, który jestem, przez wakacje mamy okres spoczynku, że nic nie robimy. Albo jeśli robimy coś, to już jest to zaplanowane z kilkoma miesiącami wyprzedzenia.
1: I to są jakieś wyjątkowe, rozumiem, wydarzenia,
0: tak, to
1: okazje.
0: Jeszcze nigdy się nie udało, ale wiem, że tak może być. Bo wolontariacie w Teatrze Pleciuga robimy gazetę teatru pod nazwą Gabit. To jest gazeta za darmo, którą jeśli ktoś jest w teatrze może spokojnie sobie wziąć, nawet nie ma limitu, chociaż prosimy raczej, żeby brać tylko jedną, dlatego że nie chcemy, że na przykład ktoś weźmie i będzie sprzedawać to, albo po prostu zabraknie dla osób, które bardzo chcą. Więc jeśli nie potrzebujecie więcej, to po prostu nie bierzcie, jeśli jesteście ze Szczecina, albo będziecie w teatrze.
1: Mhm.
0: Ale też mamy tak, że tworzymy gazetę 4 razy na rok, i tam spotykamy się co tydzień, żeby tam umówić się na wywiady, mieć, spędzić też dobrze czas, ale wszystko, żeby bardzo fajnie poszło.
1: takie mam wrażenie, Mateusz, że bez względu na to, w jakim miejscu byś się znalazł, bez względu na to, czym miałbyś się zajmować, to zdecydowanie odnalazłbyś się przez te najróżniejsze doświadczenia, które już udało się tobie zebrać, a przypomnijmy, że masz dopiero 13 lat. No to jeżeli w wieku 13 lat ty już tyle rzeczy zrobiłeś, tyle rzeczy widziałeś, o tylu rzeczach potrafisz opowiedzieć i tylu rzeczy skosztowałeś, spróbowałeś,

0: no to tak sobie myślę, że cały świat przed tobą otworem stoi.
1: Tak, akurat dlatego, że jestem fanem motoryzacji i też bardzo łatwo mi jest do osób starszych, też z powodu swojego hobby, to też mi pomogło wykształcować to, że na przykład byłem na kolonii w Barcelonie i byłem w pokoju, gdzie osoby, które były tam, miały 16, 15, 17 lat.
0: I bez problemu
1: udało ci się tak z nimi porozumieć. A ja spokojnie wszedłem
0: w ich szeregi
1: i później mnie nazywali kolegą. Więc to znaczy, że po prostu bardzo łatwo mi jest poznać osoby, zaznajomić się z nimi.
0: I odnaleźć się w każdym towarzystwie i to jest super.
1: To jest Mateusz, najważniejsze z tego.
0: A powiedz mi proszę, czego możemy ci życzyć na te tegoroczne wakacje?
1: Żeby się nic, tak to powiem ogólnie nawet dla każdego, żeby nic się nie stało, żeby spędzić czas tak jak się chce, a no może nawet więcej niż się myśli nawet teraz i żeby po prostu wypocząć fizycznie, mentalnie jak chcesz. Albo jeśli ktoś chce po prostu mieć w cudzysłowie wypocząć po szkole, w czasie szkolnym.
0: I mieć święty spokój.
1: I, nie mieć, i to może po prostu, żeby po prostu się tak zmęczył, żeby był zadowolony z tego, co zrobił.
0: No, powiem ci, że to jest bardzo sprytnie powiedziane, jeszcze sprytniej pomyślane, ale to ma ogromny sens. A chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Zrobię swoją klasykę gatunku, którą już mam od kilku dobrych lat. Cały świat i moich rodziców i polskie radio dzieciom.
0: No to my bardzo pięknie oczywiście dziękujemy ci za te pozdrowienia i dziękujemy pięknie, że zechciałeś nas odwiedzić, że znalazłeś czas na to, by tutaj do nas przyjechać, spotkać się, porozmawiać, bo takie wizyty i takie spotkania, zwłaszcza z naszymi słuchaczami, którzy są z nami przez tyle lat, są zawsze bardzo, bardzo miłe i przyjemne. No to co, nie wiem, za rok się umawiamy o tej samej porze w tym samym miejscu?
1: Jeśli wszystkie plany pozwolą, to bardzo chętnie, nawet wcześniej.
0: Bardzo pięknie, dziękuję ci za rozmowę i spotkanie. Mateusz wprost ze Szczecina dzisiaj w naszych radiowych półkoloniach opowiadał o swoich pasjach, wakacjach i polecajkach właśnie letnich na wasze wizyty i odwiedziny oraz podróże właśnie w kierunku Szczecina. Bardzo pięknie ci jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Kiszki się wam skręcą i zechcecie tylko jeść. Adres ten zapamiętajcie. Wojska Polskiego 46.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.

też mam wrażenie, że to jest bardzo dobry dzień, zwłaszcza, że spędzamy go wspólnie. Tak, tak, moi drodzy, tak zerkam na taką moją ściągawkę i widzę, że to jest już 13 raz, kiedy to spotykamy się w naszych radiowych półkoloniach. Nie, nie, nie, to wcale nie oznacza, że dopiero wakacje trwają 13 dni. Niestety, aż tak fajnie to nie jest, trochę dłużej już trwają, ale wiecie co? Nie ma co się w ogóle martwić. Jeszcze całkiem sporo wakacyjnych dni przed nami, więc nawet jeżeli nie udało wam się jeszcze zrealizować nawet połowy waszych wakacyjnych planów, to będzie na to czas. Spokojnie, nie ma co się denerwować. Ale może zastanawialiście się przez te ostatnie 2 godziny nad tym, jaki zawód chcielibyście wykonywać przez jeden dzień, gdybyście mieli taką możliwość. Wiecie, to nie chodzi o to, że co już teraz umiecie, jak to ze sobą połączyć, albo ile musielibyście się przygotowywać do tego, by przez jeden dzień ten zawód wykonywać. Nie, nie, nie, nie, nie. Dzisiaj po prostu daję wam taką możliwość, że możecie właśnie przez jeden dzień wykonywać jakiś dowolny zawód, jaki tylko przyjdzie wam do głowy, o jakim zawsze marzyliście. Tylko interesuje mnie, jaki to zawód i dlaczego właśnie ten. Jeżeli chcielibyście odpowiedzieć na to pytanie, które dzisiaj jest naszym pytaniem dnia, to śmiało zadzwońcie 22 645 2055, a może macie ochotę porozmawiać o waszych tegorocznych wakacjach, wakacyjnych marzeniach, planach, o tym, co do tej pory podczas tych tegorocznych wakacji się wydarzyło, to jak najbardziej również możecie z tego numeru telefonu skorzystać, zadzwonić do nas i o tym wszystkim ze mną porozmawiać.

0: Ale to bardzo jestem ciekawa, w jaką podróż wybieracie się dzisiaj podczas tego pięknego wakacyjnego dnia. Wiem, że nasi słuchacze, którzy się do nas dodzwonili, właśnie w trakcie takiej wakacyjnej podróży teraz są. Czy to się zgadza? Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Damianie, Boże. Jesteście w trakcie podróży?
1: Nie jeszcze.
0: Jeszcze nie? To skąd do nas dzwonisz? Gdzie teraz jesteś?
1: W Elblągu.
0: Ale w domu jesteś?
2: Jedziesz do domu.
1: Tak? Jadę do domu.
0: Ale jedziesz rowerem?
1: Nie, samochodem.
0: Aha, czyli jesteś w trakcie podróży. Rozumiem, rozumiem. Czyli teraz podróżujesz do domu, a później gdzie się wybieracie? Bo tak do mnie dotarła taka informacja, że fajna przygoda was dzisiaj czeka.
1: My pojedziemy nad jezioro do lasu.
0: Ale super! Ojeju, jak ja uwielbiam takie podróże z dziką przyrodą w tle. A ty lubisz jeździć do lasu?
1: Tak.
0: I co tam na przykład można zobaczyć, kogo spotkać?
1: Grzyby, jak jest jesień.
0: A jak są wakacje?
1: Wakacje to tam są maliny, jagody.
2: Powiedz, co hodowałeś.
1: I hodowałem, jak byliśmy nad jeziorem, to hodowałem żabkę. Żaby hodowałem, a jak byliśmy w brązowym domku, to ja hodowałem rapuszkę.
0: To miałeś naprawdę bardzo dużo takich ciekawych przygód i doświadczeń, jak młody odkrywca. Bardzo mi się to podoba. No a czy masz jakieś swoje takie marzenie związane właśnie z taką dziką przyrodą? Chciałbyś na przykład jakieś zwierzę kiedyś spotkać?
1: No tak.
0: A jakie?
1: Lisy.
0: Lisa. Mhm. No, to jest ciekawy stwór.
1: I zające.
0: O, też bardzo interesujące. I jeszcze kogoś?
1: Rapuchy. Jak byliśmy w brązowym domku, to wyszedłem z brązowego domku i szukałem jakiejś żaby albo rapuchy. Pokazałem dziadkowi.
0: Super. Bardzo mi się podobają twoje pomysły na spędzanie tegorocznych wakacji. Myślę, że właściwie każde takie wyjście z domu na łono natury, czy to nad jezioro, czy to do lasu, jest super pomysłem, świetną przygodą i chyba zdecydowanie możemy to polecić naszym słuchaczom, prawda?
1: Prawda.
0: Prawda. Damianie, a kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Dziadka, babcie, mama, wujka, który ma dzisiaj urodziny.
0: No to jasne, że pozdrawiamy. 100 lat, 100 lat.
1: Wujka, i ciocia Paulina, i kuzynki, Laurę i Klarę i całe przedszkole.
0: Super pozdrowienia, fantastyczne. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie, Damianie, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych, kolorowych, uśmiechniętych i pełnych przygód wakacji. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
2: Dziękujemy.
0: I my również, pa, pa.

0: Ala i Ola Tracz. Przed nami cały świat. To jest ta piosenka, która przed momentem rozbrzmiewała w naszych radiowych półkoloniach. A co teraz będziemy robić? Na pewno nie będziemy się nudzić. Nie, nie, nie. Teraz będziemy tropić.
1: Bajkowy detektyw.
0: Otóż to, zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do naszej zabawy. Dzisiaj bajkowy detektyw będzie tropił bajkową postać. No a oto moje podpowiedzi dotyczące tego, co to za postać dzisiaj staramy się wyśledzić. Otóż nasz bohater jest niewielkim, ale bardzo sprytnym stworzeniem, który jest wiernym przyjacielem pewnej księżniczki. I choć właściwie nie mówi, to świetnie pokazuje emocje. Na przykład potrafiając zmieniać kolory. Co to za postać? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało dzwońcie 22 645 2055. Poszukujemy niewielkiego, zazwyczaj zielonego i bardzo sprytnego stworzenia, które jest wiernym przyjacielem pewnej księżniczki. No, prawie nie mówiącego, ale świetnie pokazującego swoje emocje. W jaki sposób? Zmieniając kolory. No i proszę bardzo, 22 645 2055 to numer telefonu do naszych radiowych półkolonii. Śmiało zadzwońcie, jeżeli macie pomysł, kto to taki jest dzisiaj przez nas poszukiwany w bajkowym detektywie.

0: bajkowy detektyw.
1: O, i tak właśnie nazywa się nasza zabawa, w której aktualnie tropimy pewną bajkową postać. Co o niej wiemy? Otóż to, że jest to jakieś niewielkie, bardzo sprytne stworzenie, które jest wiernym przyjacielem pewnej księżniczki i choć prawie nie mówi, to świetnie pokazuje swoje emocje, zmieniając swój kolor. Kto to taki? No to jest pytanie, które właśnie kieruję we waszą stronę. Och, i po... co się okazuje? Okazuje się, że pojawia się chętny ze swoją propozycją odnośnie do tego, co to może być za bohater. Cześć, Teodorze!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry, witam cię ponownie bardzo, bardzo serdecznie. Powiedz proszę, jak według ciebie nazywa się poszukiwany przez nas bohater?
2: Mi się wydaje, że to jest taka żaba z koroną z bajki Żabi Król.
1: No to czekaj, sprawdzam, czy to jest ten bohater. To nie jest ten bohater, ale wiesz co, ten, o którym ty opowiedziałeś, to też jest bardzo ciekawa postać. Pamiętasz, co ten Żabi Król robił?
2: No, dokładnie nie.
1: Dokładnie nie. No to chyba jest, wiesz co, bardzo dobry też pomysł, żeby sobie przypomnieć takie różne, czasami zapomniane bajki, a nawet czasami legendy, bo tam też można spotkać fascynujące postaci. Och, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Zresztą mam wrażenie, że w świecie żab to w ogóle jest bardzo dużo ciekawych takich postaci. Pamiętasz na przykład w Calineczce był taki ropuch. Pamiętasz?
2: Pamiętam.
1: I pamiętasz, czy on był pozytywnym bohaterem, czy negatywnym?
2: Chyba był pozytywny.
1: A mi się wydaje, że chyba był negatywny, bo z tego, co pamiętam, to chyba starał się zmusić Calineczkę do ślubu. Nie, czy to Kret był?
2: Ja to bajkę dawno chyba oglądałam.
1: Wiesz co, ja chyba też dawno ją czytałam. No, ale proszę bardzo. Przed chwilą powiedziałam, że wakacje są super momentem, by właśnie do takich bajek sobie powrócić, więc zarówno jest to świetny pomysł dla ciebie, jak i dla mnie. Warto sobie przypomnieć, co tam z tą Calineczką się działo i kto rzeczywiście ją wspierał, a kto jej przeszkadzał. Teodorze, czy masz ochotę jeszcze kogoś do swojej listy z pozdrowieniami dopisać?
2: Jeszcze moją ciocię.
1: O, no to dopisujemy również ciocię do wcześniejszej listy z twoimi pozdrowieniami, a ja pięknie dziękuję za twoją propozycję. Bawimy się dalej. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
2: Do widzenia.
1: No i jest z nami jeszcze Emilka. Cześć, Emilko.
3: Dzień dobry.
1: Bardzo słabo ciebie słyszę. Czy jest możliwość, żebyś miała telefon bliżej buzi?
3: Dzień dobry.
1: No teraz to słyszę ciebie doskonale, moja panno. Powiedz proszę, ile masz lat?
3: 5.
1: I skąd do nas dzwonisz?
3: Łęcucia.
1: Och, to jest bardzo ładne miejsce. A jaka tam dzisiaj pogoda?
3: Ciepło.
1: No to fantastycznie, takie wakacje to ja rozumiem, w Łańcucie, ciepło, ładna pogoda, cudownie, wspaniale. No ale dobra, to słuchaj, nie o pogodzie i krajobrazach teraz będziemy sobie rozmawiać, a staramy się odnaleźć tego bajkowego bohatera, który spełniałby wszystkie wymienione przeze mnie warunki. Ty masz jakąś propozycję?
3: Tak.
1: I według ciebie to kto to taki może być?
3: Kameleon Pascal.
1: A kto to taki Kameleon Pascal? Z jakiej on bajki pochodzi?
3: Z Rozpunki.
1: A, no to czekaj, no to sprawdź.

0: sprawdźmy. Kameleony potrafią zmieniać kolory, więc tutaj to by się zgadzało, prawda? Że on pokazuje swoje emocje zmieniając kolory. Czy kameleon Pascal jest wiernym przyjacielem pewnej księżniczki?
1: Tak.
0: No, w sumie tak, bo z tego co mówisz,

0: Super! Świetna odpowiedź, fantastycznie. Powiedz proszę, czy ty kojarzysz tę postać, Kameleona Pascala?
1: Tak.
0: I ile razy widziałaś bajkę Zaplątani?
1: Jeden,
0: no ja widziałam trzy. Trzy razy widziałam i rzeczywiście Kameleon Pascal jest fenomenalnym bohaterem. Bardzo, bardzo go lubię, zawsze mnie rozśmiesza. Bardzo zabawny i ten, kto go wymyślił, naprawdę skradł moje serce dokumentnie. A powiedz mi proszę, o co chodziło w tej bajce o Rozpuncę, o Zaplątanych?
1: Na wieży mieszkała.
0: Mhm. Ona tam mieszkała, bo lubiła sobie tam mieszkać?
1: Nie.
0: No to czemu tam była?
1: Bo czarownica ją zamknęła.
0: Aha, a dlaczego ona ją tam zamknęła? Bo co takiego miała ta Rozpunka?
1: Długie piękne włosy.
0: Ach, i one z tego, co chyba pamiętam, miały taką magiczną moc, prawda?
1: Tak.
0: No i pewnego dnia coś się wydarzyło, coś się zadziało, ale nie będziemy zdradzać, co? Bo być może nie wszyscy nasi słuchacze widzieli tę bajkę, więc polecamy do obejrzenia. Emilko, czy nie?
1: Tak.
0: Polecamy, no to polecamy, byście sobie w jakieś wakacyjne popołudnie sięgnęli po bajkę Zaplątani, to wówczas się dowiecie, co takiego przydarzyło się Rozpunce i co takiego wymyślił i dlaczego tak zabawny jest Kameleon Pascal. Gratulacje Emilko, ogromne. Oczywiście tak, to jest ta postać bajkowa, którą dzisiaj tropiliśmy w bajkowym detektywie. A powiedz, jak mijają twoje wakacje?
1: Fajnie.
0: A czy czekasz na coś szczególnego podczas tegorocznych wakacji?
1: Lecimy do Czarnogóry.
0: No to fajna podróż przed tobą. Jak wrócisz, koniecznie daj znać, zadzwoń, by opowiedzieć, jakie przygody tam ciebie spotkały, dobra?
1: Dobrze.
0: Bardzo się cieszę. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę, Emilko, pozdrowić?

0: Misia Michasia, Misia Michasia i Smoka Adasia, Leszka i Wojtka.
1: Stefana.
0: I Stefana. Mojego brata.
2: I za
0: drugą babcię.
2: Jeszcze druga babcia.
0: I drugiego dziadzia. Babcię i wujka.
1: Wszystkich słuchaczy,
2: no i super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie, Emilko, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy wspaniałej podróży, udanych wakacji, uśmiechu i słoneczka. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bebuty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochać.

0: piękny przystanek.
1: A właśnie, właśnie, jeszcze ta zabawa nam została. Następny przystanek. Poszukujemy miejsca, które moglibyśmy umieścić na naszej liście miejsc wartych odwiedzenia, na przykład podczas wakacyjnej podróży. I od razu śpieszę z pierwszą podpowiedzią. Dzisiaj nie opuszczamy naszego kontynentu, pozostajemy w Europie, ba, pozostajemy nawet w Polsce, a nawet jeszcze bardziej zawęziłabym poszukiwania, bowiem zostajemy w Bieszczadach. Tak, tak, przenosimy się z Warszawy do serca Bieszczad. No i teraz pytanie do Was. Co takiego, Waszym zdaniem, ciekawego tam się znajduje, co mogłoby zostać następnym przystankiem naszym na tej naszej wakacyjnej radiowej trasie? 22 645 20 55 to jest numer telefonu. No i tak jak się zapewne dobrze domyślacie, ponieważ to nasza ostatnia zabawa, a jeszcze upominek radiowy nie został dzisiaj rozdany, to właśnie tutaj, w następnym przystanku, walczymy o upominek Polskiego Radia Dzieciom, którym dzisiaj jest... Takie sobie werble zrobię. Bidon Polskiego Radia Dzieciom, który możecie zabierać nie tylko zwiedzając szlaki polskich parków narodowych, ale także wybierając się na spacer, na podwórko, na rower. Och, ten bidon naprawdę może Wam towarzyszyć podczas każdej podróży, i tej małej, i tej dużej. Dzisiaj poszukujemy miejsca w Bieszczadach, w samym sercu Bieszczad, które mogłoby znaleźć się na naszej liście właśnie takiego przystanku podczas wakacyjnej podróży. Co to za miejsce? Jeżeli macie jakąś propozycję, śmiało zadzwońcie.

0: Trwa nasza zabawa pod tytułem Następny przystanek, czyli poszukujemy miejsc wartych odwiedzenia podczas tegorocznych wakacji. To miejsce, którego dzisiaj poszukujemy, znajduje się w Europie, w Polsce, w Bieszczadach. Na razie tyle podpowiedzi, tylko ode mnie usłyszeliście. No i bardzo jestem ciekawa, jakie macie pomysły, co takiego mogę mieć na myśli. Dzień dobry, Matyldo.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że tak od razu dzwonisz ze swoją propozycją, bo tak naprawdę to ja wcale dużo podpowiedzi jeszcze nie dałam. Tym bardziej jestem ciekawa, jakie to może być według ciebie miejsce?
1: Zapora w Solinie.
0: Czy to jest zapora w Solinie?
1: Dziękuję Bogu!
0: No bardzo, bardzo...
1: Dostanę bidą z Polskiego Radia Dzieciom.
0: Bardzo się cieszę, że ty się tak cieszysz. Zawsze to dla nas jest ogromna radość, że możemy wam sprawić taką frajdę. Tak, tak, wszystko się zgadza. Bidą Polskiego Radia Dzieciom w twoje rączki powędruje. To wszystko za sprawą...
1: To ja już dostanę Polskiego Radia Dzieciom autobus skarbonkowy. Radiowy.
0: On jest super, tak, ta skarbonka, ona jest super, świetnie, po prostu tak jakby przyciągała, prawda, monety?
1: Tak.
0: No, też mam właśnie czasami takie wrażenie. Powiedz mi, czy ty widziałaś zaporę w Solinie?
1: Nie, ale mamy własną zaporę.
0: Ach, tam w miejscowości, w której mieszkasz. Mhm. A po co są w ogóle zapory budowane?
1: Z wodę zwiększać.
0: Mhm, tak, by móc po prostu tak zarządzać tą wodą.
1: Ale się stała smutna rzecz. Ryby wypływają za mało wody i ryby umierają i muszą łowić rybacy, żeby nie zaśmieciły całej rzeki.
0: No tutaj, wiesz, jeżeli chodzi o rzeki, o ryby, to ta sytuacja jest rzeczywiście trochę skomplikowana. Jak są takie bardzo upalne lata, no to też na pewno takim rybom nie jest łatwo w rzece przetrwać, bo wiadomo, że wtedy poziom rzek

0: gospodarki się obniża, prawda? A taka rybka, wiadomo, co lubi robić? Pływać. I jak ma pływać?
1: A niektóre ryby lubią latać i pływać.
0: No właśnie, a jak ma pływać, jak jest mało wody? Dlatego tym bardziej ja będę trzymała bardzo mocno kciuki za to, żeby wody w każdej rzece było tyle, ile potrzeba wszystkim stworzeniom i tym w rzece żyjącym i tym obok rzeki funkcjonującym. O proszę, jak mi się zrymowało. Matylda, a jak tam twoje wakacje? Wszystko zgodnie z planem?
1: Tak, dobrze, wszystko zgodnie z planem.
0: No to fantastycznie. A jakaś najbliższa podróż się szykuje? Widać coś na horyzoncie?
1: No chyba tak, moja mama mi chyba planuje. Ale jutro nie, pojutro idę do koleżanki. Chcę pożegnać.
0: Rozumiem. A jak
1: na zawsze się pożegnać.
0: Ale jak to na zawsze? To ona wyjeżdża?
1: Tak, na zawsze, tam gdzie naprawdę mieszka, do Bydgoszczy.
0: Nie, no to myślę, że niebawem się znowu spotkacie przy jakiejś okazji zapewne.
1: Tak, spotkamy się na moich 8 niedługo urodzinach.
0: No widzisz. No widzisz, ten rok też bardzo szybko minie. Zobaczysz, moim zdaniem to rachu ciachu i znowu będzie okazja do spotkania. Matyldo, a kogo dzisiaj pozdrawiasz?
1: Mama pozdrawia teraz, bo ja długo pozdrawiała.
0: No, to mama ma niesamowitą okazję dzisiaj znowu pozdrowić wybrane przez siebie osoby.
2: No ja dziękuję mojej córce za taką rozrzutność. całą redakcję Polskiego Radia Dzieciom, wszystkich słuchaczy, moją kochaną córeczkę. No i chyba wszystkich. No i jej przyjaciół.
0: No i super, i my się do tych pozdrowień...
1: Babcię moją i dziadka mojego.
0: No to ale Matylda, poczekaj, ja tu muszę interweniować. Skoro przekazałaś życzenia mamie, to teraz wiesz, to jest czas mamy, chyba że chcesz kogoś dopisać do tej listy.
2: No to teraz ty dopisuj. No to już dopisane jest. To, co wykrzyczała, to ja się też podłączam.
0: I my oczywiście również się do tych życzeń przyłączamy.
2: Zagłuszyła nas pani Marto.
0: Tak, do tych życzeń, pozdrowień się przyłączamy jak najbardziej i oczywiście życzymy wam udanych, przemiłych, wspaniałych, cudownych, tak roześmianych jak przed momentem, nieco szalonych wakacji. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
2: Do usłyszenia.
0: I wam, moi drodzy, także życzę takich szalonych, uśmiechniętych, rozbawionych wakacji. Powolutku nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, Daria Brzezińska to były radiowe półkolonie. Kolejne nasze spotkanie już jutro punktualnie o 12:00. Do usłyszenia, pa, pa, pa!

0: dobry, Bello.
1: Dzień dobry, Messie Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co? No nic, bądź w dobrej myśli. Dokąd biegniesz?
1: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
0: Nudy na pudy.
2: Widzicie chyba, jaka ona dziwna
3: i roztargniona, każdy wie.

0: A, nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co skrywa jeszcze tam?

0: Widzisz ją, Lefou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.

0: odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne...
1: Żadne szczegóła?
2: Się mi to nie popisuj.
3: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona, tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli dam.

0: to promocja.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
4: Niezapomniana przygoda trwa!
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Ja jestem pan krokodyl, natura.

ciężku, zbyt głośno wciąż tik-tika. Tik-tik-tik-tak, tik-tik-tik-tak, zbyt głośno wciąż tik-tika. Lecz kiedy zegar stanie, o rety będzie draka, jakż

0: załoga, na morzu wiecie prym.
1: Ahoj! To Jake i piraci z Nibylandii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.
1: Hej, hej, okej!
2: Czerwone żagle wicher dmie, łopocze flaga czarna. Kto ją dostrzeże, niechaj wie.

0: potrafisz zdjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna.

wręcz, choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

0: ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, bo używają...
1: Wiem!

0: i miota.
1: Co też pani tu wyczynia? Tak nawłocić, a to świnia.
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść cichutko w drugim

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji in the au. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To

0: Yeah! Jak się zwie?
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
4: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
3: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.
5: To Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Dziś, 16 lipca, nie można nie powiedzieć o jednym miejscu, w którym właśnie dzisiaj zaczęły się obchody niezwykłego święta i potrwają przez cały weekend. Chodzi oczywiście o pola Grunwaldu. O Grunwaldzie słyszało każde dziecko, natomiast jeżeli by zapytać, gdzie ten Grunwald jest, to pewno byłoby z tym nieco

0: No bo gdzie jest Grunwald?
1: Jakby teraz popatrzeć na mapę Polski, to to miejsce, w którym rozegrała się najsłynniejsza i zwycięska dla nas, co ważne, bitwa średniowiecza, znajduje się niedaleko Olsztyna. Czyli jak jedziemy z centralnej Polski, powiedzmy z Warszawy, do Gdańska dawną trasą numer 7, to przy drodze szybkiego ruchu przed Olsztynem widzimy zjazd na Grunwald i tam właśnie znajdują się zielone pola Grunwaldu. Do tej pory nie ma tam żadnych zabudowań, tylko na takich łagodnych wzgórzach, gdzie niegdzie widać drzewa. I w tamtejszym muzeum znajduje się właśnie Muzeum Grunwaldu, gdzie możemy poznać tę niesamowitą historię. Ty powiedziałeś, że dzisiaj 16 rozpoczynają się obchody i rzeczywiście właśnie tak jest, ale ta prawdziwa bitwa pod Grunwaldem miała miejsce
0: dzień wcześniej.
1: 15 lipca
0: 1410 roku. Wszyscy znamy tą datę, 15 lipca 1410, dlatego że no jest to symboliczne zwycięstwo, które właściwie takie naprawdę wielkie, wielki sukces. Przy czym bardzo się upraszcza, mówiąc, że to była wojna Polaków z Krzyżakami. Tak naprawdę to była bitwa Europy Środkowo-Wschodniej z Europą Zachodnią, dlatego że po stronie Krzyżaków walczyli rycerze z całej Europy Zachodniej, nawet z Portugalii, nawet z Hiszpanii. Również też sporo Polaków, którzy byli w jakiś sposób związani z zakonem krzyżackim, nie mieli z tym żadnego problemu. A po stronie naszej, oprócz Polaków, walczyli oczywiście Litwini, Czesi, walczyli również Mołdawianie, Tatarzy, nawet od Hana Krymskiego, no i Czesi. Co jest o tyle dziwne, że król czeski ówczesny, właściwie cesarz Zygmunt Luksemburczyk, wypowiedział Jagiellę wojnę. Jego rycerze walczyli po stronie Krzyżaków. Po stronie Polski walczyły chówce Prażan, a między innymi walczył tam Jan Žižka. Będzie takim bohaterem narodowym czeskim wkrótce, mamy rok 1410. Zaledwie 5 lat później w Czechach wybuchnie powstanie, na którego czele stanie właśnie Žižka, który swojego rzemiosła wojennego uczył się na polach Grunwaldu. Bitwa była dość nietypowa, dlatego że była pokazem wielkiej taktyki. Prawie 60-letni Władysław Jagiełło nie chciał wydać takiej bitwy bardzo oczywistej Krzyżakom, dlatego że mimo, że Polaków było w ogóle wojsk sprzymierzonych tych środkowo-wschodniej Europy pod wodzą Jagiełły i jego brata Witolda było 30 tysięcy, po drugiej stronie było 20 tysięcy rycerzy, wśród których wodzem był Ulrich von Jungingen. No ale Krzyżacy, to trzeba powiedzieć, byli uznawani za lepszych rycerzy.
1: No bo to przecież regularna armia.
0: Kwiat rycerstw zachodniej Europy. Dlatego
1: świetnie zorganizowani, rzeczywiście z taką tą strukturą zakonną, bardzo podległą, bardzo wierni i bardzo, bardzo dobrze zorganizowani żołnierze.
0: Ale wiesz co? Właśnie ta świetna armia, doskonali rycerze, tak naprawdę ich taktyka była gorsza. Dlatego że w tamtym czasie w Europie Zachodniej obowiązywał taki model walki, który kompletnie nie przystawał do warunków współczesnej wojny, współczesnej nawet średniowiecznej, dlatego że polegał na takich indywidualnym męstwie, indywidualnych pojedynkach, a wódz naczelny zawsze stawał w pierwszym szeregu i walczył dzielnie, przywodząc rycerzom, co było absurdalną. Wyobraź sobie generałów współczesnej wojny na pierwszej linii frontów. No co, oczywiście giną w pierwszych 5 minutach i co?
1: A reszta się rozpierzcha.
0: A Władysław Jagiełło postanowił przyjąć taki wschodni, tatarski sposób dowodzenia, to znaczy razem z maleńkim w ogóle oddziałem, takim tylko przybocznym, stanął na wzgórzu i miał przed sobą cały teatr wojenny. I dowodził, nie biorąc udziału bezpośrednio w bitwie, dowodził swoimi chówcami. A od czego to się wszystko zaczęło, powiemy po przerwie muzycznej.

0: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały. Dziś jesteśmy na polach Grunwaldu, ale jest, wyobraźmy sobie, ranek 15 lipca 1410 roku. Król Jagiełło spokojnie, jakby to nie tego dnia miała się rozstrzygnąć największa bitwa średniowiecza. Najpierw się budzi, urządza takie próbne alarmy w wojsku, a potem idzie do namiotu, gdzie jego kapelan odprawia pierwszą mszę, potem drugą, potem trzecią. Wojska polsko-litewskie są w takim zagajniku, w takim lasku. Mimo że w nocy przeszedł deszczyk, no to jest lipcowy dzień, za chwilę wzejdzie słońce i będzie skwar. No i polskie wojska spokojnie w tym lasku sobie odpoczywają, a na równinach pomiędzy Stembarkiem a Grunwaldem stoją już w równych chówcach rycerze zachodniej Europy. No i zaczynają się w tych swoich zbrojach piętnastowiecznych grzać. Dochodzi godzina 10, kiedy wielki mistrz Ulrich von Jungingen zniecierpliwiony wysyła Konrada ze Szczecina, polskiego rycerza, który służył w krzyżackiej armii, wysyła do króla Jagiełły z dość obraźliwym podarunkiem.
1: No tak, bo przysyła mu te dwa słynne nagie miecze, które symbolizują wyjść już wreszcie z tego namiotu i bierz się do walki jak prawdziwy rycerz, który ma honor. A Jagiełło jest absolutnie niezrażony i odpowiada równie przewrotnie, a znamy niemal, dzięki kronikarzom, niemal dokładny cytat z naszego króla. Odpowiada, nie czując się w ogóle obrażony,

0: deszczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła. A pole bitwy on także wyznaczy, do którego sprawiedliwości ninie się odwołuje, skargę na moją krzywdę i waszą nieprawość, a pychę zanosząc. Amen.
1: To oczywiście Jan Długosz. Natomiast historycy zawsze podchodzą z takim bardzo dużą ostrożnością do kronikarzy zwycięskiej strony. Natomiast te same słowa przytaczają niemieccy kronikarze, więc możemy uznać, że rzeczywiście tak się wydarzyło. Przyjął te dwa nagie miecze król Jagiełło. Ruszyła pierw koło południa tatarska i litewska jazda. Lekka odbiła się po prostu od tej krzyżackiej, od tego krzyżackiego ściany po prostu. I wydawało się, że w popłochu pierzchną. Ci rycerze litewscy, krzyżacy podniesieni na duchu ruszyli w pościg za Litwinami. Teraz tak, Polacy w swoich kronikach piszą, że rzeczywiście Litwini uciekali. Natomiast jeżeli zapytamy Litwinów, no to oczywiście odwrót był pozorowany. W każdym razie, kiedy lekko wydłużyły się te chówce krzyżackie, się złamały, no bo część rycerzy ruszyła w pogoń za Litwinami, wtedy Jagiełło kazał polskim chówcom uderzyć na te rozciągnięte krzyżackie szeregi. No i oczywiście zaczęła się bitwa, ale wcale jej wynik nie był taki oczywisty, dlatego że w pewnym momencie Marcin Wrocimowicz, chorąży Polski, stracił chorągiew. To jest niezwykły moment, dlatego że...
0: Co to znaczy? Co to taka znaczy? Utrata chorągwi polskiego rycerza.
1: Gdyby Polacy zauważyli, że polska chorągiew królewska nie powiewa już nad polem bitwy, to mieli obowiązek złożyć broń. Tak też zrobili krzyżacy, kiedy Polakom udało się chorągiew krzyżacką zdobyć i rzucić na ziemię. Wtedy krzyżacy się poddali, ale wtedy już Wielki Mistrz nie żył. Po takim ostatecznym szturmie, bo Wielki Mistrz rzucił się z odwodami krzyżackimi, widząc właśnie słabość chwilową polskiej armii. Na szczęście ktoś podniósł szybko tą polską chorągiew i bitwa trwała dalej, a Jagiełło jako ostatni rzucił odwody polskie i wtedy bitwa była wygrana. Mówiło się o tym, że właśnie Jagiełło był świetnym taktykiem. Był też jeden moment bardzo niebezpieczny, dlatego że kiedy właśnie było takie ostateczne uderzenie odwodów krzyżackich, oddziały krzyżackie przetoczyły się dosłownie kilkanaście metrów od tego wzgórza, na którym stał Władysław Jagiełło i obserwował pole bitwy. Kilkunastu rycerzy oderwało się od tego ataku od głównego mistrza i ruszyło w stronę Jagiełły. Oczywiście nie rozpoznano Jagiełły, myślano, że to jakiś rycerz, który tam po prostu się zatrzymał. Mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen wielkim głosem podobno zawołał tubalnym, żeby nie łamano szeregu i żeby nie marnowano czasu na jakąś tam grupkę małych rycerzy, tylko żeby uderzyć na główne polskie siły. Większość rycerzy posłuchała. Jeden z rycerzy krzyżackich jednak mimo wszystko pochylił kopię i ruszył na polskiego króla. Polski król 60-letni w tamtym czasie też spiął konia, złapał kopię, ruszył w stronę tego młodego niemieckiego rycerza. Nie wiadomo, jakby się skończyło, gdyby nie sekretarz królewski, który zdradziecko uderzył złamaną kopią podobno właśnie w bok tego niemieckiego rycerza. Obalił go król Jagiełło, dlatego że on chciał walczyć, no ale może i dobrze, że nie stoczył takiego pojedynku z młodym, orosłym niemieckim rycerzem, bo nie wiadomo, jakby się to skończyło. W każdym razie bitwa pod Grunwaldem była wygrana. Wojna wcale jeszcze się nie kończyła. A co do tej wojny doprowadziło i którędy szedł król Jagiełło pod Grunwald, o tym wam powiemy za chwilę.
2: Uwielbiam skakać! Misiu, umiesz skakać na jednej nodze tak jak ja?
3: Spróbuję.
4: A kto potrafi robić fikołki?
2: Ja

0: Misiu, jaki ty jesteś wygimnastykowany.
1: O, misie już takie są.
2: A ja raz nawet prawie stanęłam na głowie pokazać ci.
0: Nie, może innym razem.

0: Kuśnią. Słuchacie audycji Polak Mały. Dziś opowiadamy o kulisach grunwaldzkiej bitwy, która się rozegrała 15 lipca 1410 roku. Ale cała wojna zaczęła się rok wcześniej, w 1409 roku, i trwała jeszcze do 1411 roku. A wszystko przez to tak naprawdę, że przedwcześnie umarła królowa Jadwiga. Jadwiga, czyli ta księżniczka, którą wydano za pogańskiego w tamtym czasie księcia Jogajłę, ta fundatorka pierwszego polskiego uniwersytetu, niestety przedwcześnie zmarła podczas połogu. Dopóki żyła, dopóty był pokój z Krzyżakami, dlatego że ona była bardzo zaprzyjaźniona, miała mnóstwo krewnych w tej generalicji krzyżackiej, i ten kruchy pokój trwał. Kiedy Jagiełło ożenił się po raz drugi z księżniczką Zofią, wiadomo było, że wojna wisi na włosku, dlatego że Krzyżacy bardzo nie lubili Jagiełły, bo on przeszkadzał im, bruził, był księciem litewskim, a oni na Litwę mieli ogromną chrapkę. I w końcu...
1: Zresztą to wszystko zaczęło się od konfliktów Krzyżaków ze Żmudzią, bo to tam były pierwotnie ich oczy skierowane, i w 1409 roku zażądali od Jagiełły, żeby pozostał neutralny w tym konflikcie, a on powiedział nie. I wtedy skierowali ostrze swej złości właśnie na Polskę.
0: Zwłaszcza, że na początku liczyli, że pomoże im brat Jagiełły, Witold. Rokowania pomiędzy braćmi przyrodnimi, Witoldem a Władysławem Jagiełłą, trwały dość sporo, dość długo i były bardzo burzliwe, ale w końcu Witold postanowił razem z chłopcami litewskimi wesprzeć nie Krzyżaków, tak jak obiecywał początkowo Ulrikowi von Ingenowi, ale właśnie Polskę. I w tym momencie już ten sojusz polsko-litewski się zawiązał i będzie trwał przez długie wieki. Też jeszcze zanim wybuchła wojna, król bardzo przewidujący, król Władysław Jagiełło, zarządził ogromne polowania w całym królestwie. I na grubego zwierza polowano między innymi niestety na tury. Mięso tych zwierząt miało później posłużyć w wojsku, zapeklowane w beczkach, przechowywane w Płocku, miało przez posłużyć armii pod Grunwaldem.
1: On dostał podczas tych rozmów w 1409 roku dostał takie ultimatum, że wojna zostanie wypowiedziana w świętego Jana, i rzeczywiście 24 czerwca Jagiełło zjechał do miejscowości Wolborz, gdzie zjechali wszyscy możni i rycerze na czele swoich wojsk. No i tak uformowana armia mogła ruszyć na północ w stronę państwa krzyżackiego. Ruszyli i taką najważniejszą, najtrudniejszą przeszkodą miała być Wisła, dlatego że, tak jak mówiłeś, Jagiełło stosował taką nowoczesną bardzo taktykę. Przede wszystkim jego armia poruszała się bardzo, bardzo szybko i celem wojsk polskich było jak najszybsze zaskoczenie wroga i zdobycie jego twierdzy.

0: twierdzy, która wydawała być absolutnie do pokonania, czyli Malborka. No ale polscy żołnierze nie mogli pozwolić na to, że krzyżacy zdążą się uzbroić, zdążą zebrać wojsko, zdążą zebrać prowiant i amunicję i będą sobie spokojnie siedzieć w Malborku i czekać na nich. Musieli uderzyć szybko i sprawnie i z zaskoczenia. A jak mówiliśmy, ta armia krzyżacka nie była wcale taka łatwa do pokonania, ponieważ było to najsprawniejsze chyba i najlepiej zorganizowane wojsko w całej Europie.
1: No i miało armaty, czego to taka nowinka. Proch po pierwszy raz przywiózł z Marco Polo do Europy, ale Arabowie też stosowali tą technikę i w Ziemi Świętej krzyżacy nauczyli się stosować w ogóle armaty i artylerię. Także na szczęście podobno ta artyleria i kule kamienne nie czyniły takiego spustoszenia, jak to będzie w późniejszych bitwach. W annałach się zapisała właśnie bitwa grunwaldzka jako pierwsza taka, której użyto na dużą skalę armaty. A którędy król Jagiełło zdążył i jak przechytrzył krzyżaków, żeby ich zaskoczyć pod Grunwaldem, o tym powiemy po przerwie.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały. Dziś opowiadamy o kulisach grunwaldzkiej bitwy, którędy król Jagiełło zdążał z Wawelu pola Grunwaldu. Jakie było najważniejsze miejsce postojowe w tamtym czasie?
1: No właśnie, ten rozejm z krzyżakami, który się zakończył o północy w świętego Jana, czyli 24 czerwca 1410 roku, spowodował, że Jagiełło na czele wojsk rusza w stronę nowego miasta Korczyna, potem Stopnicy, potem Szydłowa. Szydłów to takie piękne miasto z do dziś zachowanymi niezwykłymi murami z czasów jeszcze Kazimierza Wielkiego, nazywane polskim Carcassonne, bo rzeczywiście te średniowieczne, przepotężne mury, które oplatają Starówkę, możemy oglądać takie, jakimi widział je zapewne Jagiełło. No i potem ruszył w stronę Nowej Słupi. Nowa Słupia to jest miasto u stóp Gór Świętokrzyskich, przy najwyższym paśmie Gór Świętokrzyskich, czyli Łysogór. Właśnie z Nowej Słupi jest podejście Łysą Górę, czyli na Święty Krzyż.
0: To jest ta tak zwana Droga Królewska?
1: Tak, a Święty Krzyż był w tamtych czasach najważniejszym polskim sanktuarium, tak jak dzisiaj mamy Jasną Górę. Tak wtedy Święty Krzyż z relikwiami drzewa Krzyża Świętego przywiezionymi przez

0: księcia węgierskiego Emeryka, to było absolutnie najważniejsze sanktuarium. No i ta droga królewska, o której mówisz, to jest właśnie taka dzisiaj leśny szlak prowadzący z Nowej Słupi do klasztoru w Świętym Krzyżu. Kiedy wkraczamy na Drogę Królewską do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, to pierwsza taka figurka, która nas wita po lewej stronie od szlaku, to jest właśnie kamienny pielgrzym nazywany właśnie Świętym Emerykiem. To jest postać, która wchodzi na Święty Krzyż na kolanach właśnie tą trasą, którą wchodził Władysław Jagiełło, kiedy wybierał się pod Grunwald. Głosi legenda, że jeżeli ten pielgrzym, który posuwa się co roku o ziarnko piasku, dojdzie na górę, no to wtedy nastąpi koniec świata.
1: Czyli mamy jeszcze trochę czasu.
0: Mamy jeszcze trochę czasu, a wojska Jagiełły w Nowej Słupi stacjonowały przez 2 dni i w tym czasie o świcie każdego dnia król wchodził górę tym szlakiem, który jest dosyć łatwy, nie jest bardzo stromy, ale jednak wymaga takiej godziny solidnego marszu po kamieniach i po korzeniach pod górę i codziennie rano brał udział we mszy na Świętym Krzyżu.
1: No i stamtąd posilony duchowo ruszył w stronę Czerwińska nad Wisłą w takim klasztornym, w klasztornych zabudowaniach kanoników regularnych. Spotkał się ze swoim bratem, czyli z księciem Witoldem, który przyprowadził ze sobą chówce litewskie. Tam miało miejsce jedno z kluczowych wydarzeń dla tej wojny, czyli właśnie przeprawa przez Wisłę.
0: No bo to było najtrudniejsze, dlatego że te wojska Jagiełły zaskoczyły Krzyżaków tym, że poruszały się bardzo szybko. Jak myślisz, z jaką prędkością takie wojska mogły się średniowieczne poruszać?
1: No cóż, Jagiełły akurat wiem, dlatego że śledziłem tą historię u Jana Długosza. Jagiełło w ogóle był takim nowatorem. Nie tylko jako wielki strateg, potrafił zaskoczyć przeciwników bardzo niekonwencjonalnym myśleniem, które później po wiekach na przykład wchodziło w ogóle jako zasada podczas wojen. Na przykład Krzyżacy byli przekonani, że całe zaopatrzenie dla armii będzie w Płocku. I z Płocka będą te transporty szły dalej, najlepiej Wisłą. Przygotowali się na to, żeby podcinać te wszystkie drogi zaopatrzenia dla armii Jagiełły. Tymczasem Jagiełło postanowił, że całe zaopatrzenie będzie w taborach tak zwanych, czyli w wozach i będzie szło wolno za wojskiem. Wojsko się poruszało z prędkością 25-30 km dziennie. To bardzo dużo.
0: Bywało nawet, że 40.
1: Natomiast tabory trochę wolniej, trochę, no, na szczęście to nie były jakieś tysiące kilometrów, tylko musieli tych kilometrów pokonać 400. Więc te tabory z zaopatrzeniem szły za wojskiem. Na początku szła straż przyboczna, lekka jazda tatarska, która jakby pełniła funkcję zwiadu. Dzisiaj jakbyśmy pojechali do Czerwińska, to zobaczymy do dzisiaj fantastyczny kościół romański, w którym się modlił Jagiełło. To jest kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Zresztą w ogóle miał słabość do Czerwińska Jagiełło w 1422 roku. Nadał tak zwany przywilej czerwiński właśnie w Czerwińsku, gwarantujący szlachcie nietykalność majątkową bez wyroku sądowego, czyli nie mógł zabrać nic nawet najbiedniejszemu szlachcicowi bez wyroku sądowego. A z Czerwińska...
0: Ale poczekaj, właśnie nie powiedziałeś o tej
1: przeprawie. Nie powiedziałem o tej przeprawie, dlatego że o tym powiemy po przerwie muzycznej.

0: Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały. Tropimy różne tajemnice, fantastyczne miejsca z historii Polski. Jesteśmy w Czerwińsku, maluteńkiej miejscowości, właściwie w wiosce. Przez ostatnie wieki tam żyło po 100-150 osób. Naprawdę maleńki punkcik na mapie kraju. Absolutnie przełomowy. W 1410 roku król Jagiełło dotarł tam 2 lipca. Postanowił przeprawić się w tamtym miejscu przez Wisłę i zaskoczyć tym Krzyżaków. A zaskoczył w ten sposób, że w ciągu jednej nocy postawił na Wiśle szeroki w tamtym miejscu most. Pierwszy w historii most pontonowy.
1: No tak, bo gdyby próbował przeprawić się tradycyjnymi metodami, to przejście takiej liczby wojsk, no i tych taborów, wozów z zaopatrzeniem, ciężkiej jazdy, trwałoby wiele, wiele tygodni. Ale Jagiełło okazał się być fantastycznym strategiem i faktycznie podczas, kiedy wojsko sobie spokojnie maszerowało, to w tym czasie pod Kozienicami tworzono tratwy. Były robione tratwy, które spłynęły Wisłą i to w taki sposób, żeby dokładnie spłynąć do Czerwińska w tym momencie, kiedy pod Czerwińskiem pojawi się Wojsko Polskie. Cała akcja była świetnie zaplanowana. Faktycznie tratwy spłynęły dokładnie wtedy, kiedy pojawili się pierwsi żołnierze. Oni powiązali te tratwy ze sobą i dzięki temu cała jazda, wozy czy bydło pędzone za armią, które dostarczało świeże mięso żołnierzom, przeprawiło się na drugą stronę tej najtrudniejszej zapory, która mogła ich zatrzymać w ciągu zaledwie 2 dni.
0: Potem ruszono lasami, tak żeby trochę zmylić krzyżackich szpiegów. Duktami wyciętymi w lesie ruszono w stronę granicy państwa zakonnego. Przechodzono nieopodal Sierpca. To były takie tereny trochę sporne już z zakonem krzyżackim, ale jeszcze zamieszkałe przez Polaków. Zdarzało się, że Tatarzy, którzy byli właśnie taką awangardą armii, pozwalali sobie bardzo wiele pustoszyli ziemię zawkrzeńską, czyli ziemię księcia płockiego Ziemowita, tak jakby to był kraj nieprzyjacielski. Długosz, nasz kronikarz, pisał: w dzień ci Tatarzy nie śmieli wracać do obozu ze zdobyczą, lecz czynili to w nocy, a następnie brańcy wzięci przez tych Tatarów znajdowali się w obozie i dopiero na interwencję panów polskich u króla zostali zwolnieni. No, a Tatarzy palili, niszczyli chaty, wsie, miasteczka, rabowali kościoły nawet. Król się o tym dowiedział, kazał ukarać przykładnie zbrodniarzy we własnych szeregach, zachował się w dobrej pamięci ludzi jako człowiek, który brał w opiekę tych najbiedniejszych i nie pozwalał swoim wojskom na grabieże i rabunki. 9 lipca rankiem polsko-litewska armia przekroczyła

granice państwa krzyżackiego, podobno śpiewając Bogu Rodzice i z rozwianymi proporcami. Jeszcze tego samego dnia złupiła pobliski Lidzbark. Potem jazda polsko-litewska ruszyła w kierunku Grunwaldu. Nie wiedzieli jeszcze tego krzyżacy, dlatego że zastanawiali się, gdzie Polacy będą forsować Drwęce. Tam próbowali przyłapać polską armię. Wiadomo, że podczas takiej przeprawy to najłatwiej zaatakować wojsko i wywołać popłoch. Przeprawy są trudne nawet do II wojny światowej, prawda? Wiadomo było, że to są kluczowe miejsca oporu. Którędy poszedł dalej Jagiełło? O tym powiemy po przerwie.

Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały. Opowiadamy o kulisach grunwaldzkiej bitwy. Król Władysław Jagiełło po sforsowaniu Wisły w nietypowy sposób po raz pierwszy w historii zbudowano most pontonowy w Czerwińsku. Potem ruszył w stronę Drwęcy, ale nie zdecydował się na forsowanie tej Drwęcy, w związku z czym ją obszedł. Zdobył Działdowo, Dąbrówno, szedł prosto Stembark i tam się pojawił, jak wiadomo, rankiem Polak Grunwaldzkich, właściwie stembarckich. Pojawił się rankiem 15 lipca 1410 roku. Bitwa trwała aż do wieczora. Następnego dnia jeszcze wojsko odpoczywało i to chyba był, tak przynajmniej uważają kronikarze, że taki odpoczynek oczywiście jest całkiem zrozumiały, no po największej bitwie średniowiecza, ale mimo, że zginęło aż 203 z 250 rycerzy krzyżackich, to brzmi w porównaniu do całej armii krzyżackiej 20 tysięcy rycerzy, brzmi niewiele, prawda? Bo samych braci zakonnych właśnie było 250, ale bitwa była tak zaciekła, że 203 z nich zginęło. Łącznie z Ulrichem von Jungingenem. Właściwie cały kwiat zakonu krzyżackiego zginął. Oprócz jednego elbląskiego komtura, który Konrada von Plauen, który poszedł takim szybkim marszem do Malborka i tam podobno jak dotarł 18 lipca do Malborka, to zastał kompletny rozgardiaż, chaos, ale zdołał opanować taki nastroje defetystyczne i zdążył w ciągu zaledwie tygodnia zorganizować obronę Malborka. I to tak skutecznie, że kiedy wojska Jagiełły dotarły 25 lipca pod Malbork, to już nic nie zdziałały. Nie udało się wziąć szturmem największej warowni w północnej części Europy. Trzeba było się zadowolić tym, że poddały się właściwie bez walki takie miejscowości jak Olsztyn, czy Sztum, gdzie był też wielki zamek i rezydencja letnia mistrzów zakonnych. Wojna trwała jeszcze do lutego 1411 roku i trzeba powiedzieć, że tutaj ze zmiennym szczęściem krzyżakom w zasadzie udało się odbić całe państwo zakonne. Dlatego, że no wiadomo, że jedna wielka ekspedycja nie mogła zostać długo w tamtych terenach, w związku z czym Jagiełło musiał się cofnąć, zostawiając tylko małe

0: garnizony, które zostały wyparte wkrótce przez krzyżaków, ale pokój, który później nastał, no już tak naprawdę złamał potęgę zakonu krzyżackiego. Nigdy więcej takiej bitwy pod Grunwaldem nie było. To rzeczywiście była bitwa narodów. I no, mieliśmy całkiem sporo szczęścia, że przewodził nami właśnie taki wybitny stratek jak Władysław Jagiełło, który potrafił poradzić sobie z tą techniką walki zachodniej Europy i potrafił zwyciężyć pod Grunwaldem. Co ciekawe, do dzisiaj oczywiście trzeba koniecznie zobaczyć w Muzeum Narodowym w Warszawie bitwę pod Grunwaldem Jana Matejki. Obraz namalowany w 1878 roku przedstawia tą bitwę zupełnie inaczej niż historycy uważają, że miała miejsce, ale to chyba temat na zupełnie inną historię.
1: W każdym razie warto pojechać na inscenizację bitwy pod Grunwaldem, która co roku odbywa się właśnie na polach grunwaldzkich, dokładnie w tym miejscu, w którym Jagiełło starł się z Ulrichem von Jungingenem, i tak samo w tym roku, właśnie w ten weekend, konie, rycerze, ciężkie wojska na tych polach będą się ścierać. To nie tak daleko stąd, bo zaledwie 2-3 godzinki jazdy z centralnej Polski w kierunku Olsztyna, a sam Olsztyn, sam Malbork, przepiękne miasta z architekturą z tamtego okresu. Można podziwiać niezdobyte, niezwykłe zamki w Olsztynku, skansen, więc jeżeli pojedziemy tym szlakiem w okolice Grunwaldu, to możemy obejrzeć naprawdę wiele ciekawych miejsc.
0: Taka lekcja historii jest naprawdę bezcenna, bo mamy poczucie, że dotykamy tych naszych fantastycznych dziejów i najpiękniejszych kart polskiej historii. W tym tygodniu z Wami się żegnamy i do usłyszenia za tydzień. Słuchaliście audycji Polak Mały. Opowiadali Wam o polskiej historii Magda i Sergiusz Pinkwart. Do usłyszenia.

bo figlować bardzo miło, a bez tego to by było nudno. Chociaż teraz musi płakać, potem będzie znowu skakać trudno.

0: Autopromocja.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
4: Niezapomniana przygoda trwa!
0: Autopromocja.
5: Słuchacie Polskiego Radia Dzieci.

deszczu spływają po szybach. Na ulicy wciąż wody przybywa, już zielonej rzeki wstęga, do połowy okna sięga.

poza szyby. Błyska złote oko ryby. Gapią się na mnie kuzyni śledzia. Czuję się, jakbym w akwarium siedział. Mama ryba, tata ryba, ryby dzieci patrzą na mnie, kiedy zmarzę swój krokiecik. Wujek ryba, ciocia ryba, ryba dziadek z ciekawością patrzą, kiedy jem obiadek. Ryby robią rybie miny zadziwione, kiedy karmię moją tresowaną fronę. Słońce grzeje jak wielka suszarka, znika woda w ogrodach i parkach. Już przez okno nie zagląda ani szczupak, ani flądra. Lecz od dzisiaj

0: w nim rodzina?
1: Mama ryba, tata ryba, ryby dzieci. Patrzę, jakim życie płynie w wodnym świecie. Wujek ryba, ciocia ryba, ryba dziadek. Zaraz dam im coś smacznego na obiadek. Jak wspaniale mieć akwarium szmaragdowe, a w nim ryby kolorowe i bajkowe. Mama ryba, tata ryba, ryby dzieci. Patrzę, jakim życie płynie w wodnym świecie. Wujek ryba, ciocia ryba, ryba dziadek. Zaraz dam im coś smacznego na obiadek. Jak wspaniale mieć akwarium szmaragdowe, a w nim ryby kolorowe i bajkowe.
2: Radio dzieciom.

sianie całe zbiera się sąsiedztwo. Kto ostatni widział Maję? Aleksander wszczyna śledztwo. Może Bucio, gdy z nią bawił gdzieś na łące, ją zostawił. Ale przecież on nic nie wie, znowu spał na jakimś drzewie. Może Tekla ją schwyciła, owinęła w szmlok pajęczy, nie na skrzypcach dziś ćwiczyła. Nawet Fy

Wszystkie martwią się zwierzątka i dziedziownica, i Biedronka. Trzeba wysłać ekspedycję. Mrówki wyślą swą policję. Niech wyruszą choćby zaraz i przeczeszą okolice. Sprawdzą każdy kąt w tym lesie. Trzeba znaleźć na psotnicę. Niech pod kości zajrzą kwiatek. Sprawdzą nawet pod kamieniem. Niech przełożą się, bo wszyscy

się tak.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
7: A na zegarze jest już prawie minuta po godzinie 18.
8: Letni koncert życzeń.
7: No i rozpoczynamy nasze wieczorne, bo 18 właśnie minęła, czyli rozpoczyna się letni wieczór. Letni, tylko w nazwie oczywiście, bo dzisiaj będzie gorąco, mimo że godzina zbliża nas do zachodu słońca, ale dzieli nas od tego zachodu słońca jeszcze nieco ponad 2 godziny, to i tak będzie gorąco i myślę, że telefon też rozgrzeje się do czerwoności, bo w tej audycji można do nas telefonować, można prosić o piosenkę dla kogoś albo dla siebie. Do tańca, do skakańca, do śpiewańca, do gwizdańca, jak kto woli. Krótko mówiąc, to jest audycja, w której spełniamy jak złote rybki wasze muzyczne pragnienia. 226452055. Można też do nas przesyłać maile. dzieci@polskieradio.pl. Zosia Montowska, Justyna Majchrzak. Jesteśmy dzisiaj w takim duecie, no i w kapeluszach, jak dzisiejszy
8: letni koncert życzeń.
7: A z czym wam kojarzą się kapelusze?

O oh yeah, letni koncert życzeń ocienia sobie dzisiaj twarz kapeluszem przed palącym słońcem. Oczywiście. 226452055 albo dzieci@polskieradio.pl. To jest adres dla piszących i dla tych, którzy może troszkę bardziej są nieśmiali i nie chcą łączyć się telefonicznie. Można do nas pisać po to, żeby poprosić o jakąś piosenkę albo pozdrowić kogoś z pomocą piosenki między innymi. Ciekawa jestem, na co dzisiaj będziecie mieli apetyty.

0: No to najlepszy czas, żeby się zajadać owocami, prawda? Lipiec, sam środek lipca, jeszcze są truskawki, nadal są czereśnie, pojawiły się też już jakiś czas temu maliny i wiśnie oczywiście też już są, więc można się nimi zajadać. Wczoraj pół kilo zjadłam wiśni, dzisiaj nie zjadłam ani jednej, ale to tylko dlatego, że po prostu pod ręką ich nie było. Jak to jest możliwe? Gdzie się podziały moje wiśnie? Być może jeszcze są na drzewie. Ach, dobrze. Wieczorami też, jak śpiewał zespół Czereśnie, można zajadać się owocami, więc myślę, że miseczka wiśni wpadnie do mojego brzucha dzisiaj wieczorem po audycji, która nazywa się Letni Koncert Życzeń. A potem jak się tak siedzi na przykład w kuchni, to można pluć tymi pestkami z wiśni i czereśni do miseczki. A jak się siedzi na przykład na łące, a przecież dużo czasu spędza się w czasie wakacji na łące, to można zawsze pluć pestkami czereśni albo wiśni na odległość i sprawdzać, jakie rekordy podczas tego plucia są osiągane. Byleby nie pluć, słuchajcie, tak sobie, od tak, na klatce schodowej albo na podwórku, bo to tam potem te pestki zalegają i nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Lepiej do kosza celność ćwiczyć w pluciu albo właśnie na łące. Może z tych pestek kiedyś sad jakiś wyrośnie, czereśniowy albo wiśniowy. Wszystko zależy od was, co tam sobie zasadzicie. A teraz mamy 11 minut po godzinie 18. Telefon jeszcze milczy, ale mam nadzieję, że niedługo się odezwie i ktoś będzie chciał do nas się odezwać i poprosić o jakąś piosenkę, bo właśnie po to jest audycja
1: Letni Koncert Życzeń.
0: To ja przypomnę, tak na wszelki wypadek, 226452055 albo dzieci@polskieradio.pl. Powiedziałam, że to idealny czas, ten letni czas na jedzenie owoców, ale też idealny czas dla tych wszystkich, którzy chcą się polenić.
2: Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń. Nic nie robi cały dzień, dzień, dzień, dzień. O, wypraszam sobie, jak to nic nie robię. Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń. Siedzi.

0: Niech nikt nie ma poczucia winy, że się leni w czasie wakacji.
1: Letni koncert życzeń.
0: A towarzyszą nam dzisiaj...
1: Letni koncert życzeń.
0: A towarzyszą nam dzisiaj... Tak jest. Dwa razy. To się nazywa dubel, a nie debel. Towarzyszą nam dzisiaj piosenki spod kapelusza. Może być kowbojski, może być słomkowy, z szerokim rondem na przykład. Może być też taki płócienny. A jak ktoś za kapeluszami nie przepada albo nie ma takiego elementu garderoby w swojej szafie, to zawsze może być czapeczka z daszkiem. No bo na przykład kapelusze komuś się wydają za bardzo vintage. Ale vintage jest w modzie, więc może jednak...
2: W kapeluszu życie jest piękniejsze! Ja kocham kapelusze, złociutka!

0: dziewczyny, noście kapelusze!
1: Śpiewała Majka Jeżowska i jeszcze będą pozdrowienia.
2: Wszystkim słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom życzę dobrego humoru od samego rana. Majka Jeżowska.
1: Nie może być inaczej w czasie wakacji, pani Majko. Wszyscy mają znakomite humory od rana do późnego wieczora i jutro też wstanie się na pewno w znakomitych muchomorach, jak to kiedyś się mawiało. 226452055 to były pozdrowienia.

Od Majki Jeżowskiej, ale wy też możecie swoje pozdrowienia wypuścić w świat, wypuścić w eter. Wystarczy do nas zatelefonować 22 645 2055 i poprosić o jakąś piosenkę.

0: To oczywiście Alicja Janosz w audycji, która nazywa się...
1: Letni koncert życzeń.
0: To jest ten czas, czyli środowy wieczór między godziną 18 a 20. Można do nas pisać, mailować albo można do nas telefonować. 226452055, tak jak zrobił to Bartek. Cześć Bartku, dobry wieczór, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zastanawiałam się, którą wersję wybierzesz. Czy dobry wieczór, czy cześć. Dzień dobry jest bardzo dobrym powitaniem. W końcu za oknami jeszcze jasno. A jaka u ciebie dzisiaj pogoda była?
2: Dobrze, słoneczko, było gorąco.
0: O, to wspaniale. Powiem ci, że nie w całej Polsce było dzisiaj tak bezchmurnie. Wiem, że zachodnia Polska troszkę chmur miała i siąpił deszcz, ale to dobrze, bo też deszcz jest potrzebny teraz, kiedy rosną te wszystkie owoce i warzywa i zboża, wznoszą się coraz wyżej i wyżej i złocą się, to potrzeba trochę deszczu. A co tam u ciebie słychać w czasie wakacji, Bartku?
2: A dobrze, dobrze, właśnie teraz się do dziadków.
0: O, wspaniale. To pozdrów koniecznie swoich dziadków. A zresztą co ja będę cię wyręczać? To powiedz, kogo pozdrawiam.

0: pozdrawiasz?
1: Pozdrawiam wszystkich, których znam, właśnie dziadków, mamę, tatę i moje zwierzęta.
0: A zwierzęta, ile ich masz?
1: Dwie kociczki.
0: O, kociczki. I są z tobą na wakacjach?
1: Nie.
0: Zostały w domu?
1: Tak, jedna wychodzi na dwór, a druga nie.
0: To koniecznie trzeba, słuchaj, je pozdrowić, rzeczywiście, pomachać do nich ręką, podrapać je za uchem. Jest tam komu je drapać za uchem i gładzić?
1: Tak, tak.
0: Ktoś został, kto się nimi opiekuje bardzo na pewno dobrze. A o jaką piosenkę chciałbyś nas poprosić, Bartku?
1: Piosenkę z smoków.
0: Piosenkę z filmu Jak wytresować smoka. Piosenka zatytułowana jest Where No One Goes. Wiesz, co to znaczy po polsku? Where No One Goes.
1: Nie.
0: Gdzie nikt nie chodzi, gdzie nikt nie chadza. O takim miejscu zaraz usłyszymy piosenkę. A ja ci, Bartku, bardzo dziękuję i pozdrawiam cię serdecznie. Macham do ciebie ręką, a ty?
1: Też macham.

Piosenka z filmu Jak wytresować smoka, piosenka z filmu z 2010 roku, a w 2025 roku powstał remake tegoż filmu. Czyli to był nasz

Można o takie piosenki prosić w naszej audycji, czyli w letnim koncercie życzeń. Można telefonować, tak jak zrobił to przed chwilą Bartek. Można do nas mailować. A gdyby ktoś chciał wpaść na żywo i na żywo poprosić o jakąś piosenkę, to oczywiście też proszę się zaanonsować. Proszę zaglądać. My jesteśmy w Alei Niepodległości. Tutaj ma studio swoje Polskie Radio Dzieciom na pierwszym piętrze. Łatwo traficie. Wystarczy zajrzeć. A dzisiaj piosenki w kapeluszu i teraz będzie coś dla troszkę starszych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, na przykład dla dziadków naszego słuchacza Bartka.

0: Oj, miał, miał dużo i animuszu, i energii, i słońca, nie tylko w kapeluszu, ale w sobie. Tadeusz Ross, który zaśpiewał tę piosenkę. Minęła 18:30, audycja, której słuchacie, nazywa się...
1: Letni koncert życzeń.
0: A dzwoni do nas Filip. Cześć Filipie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A skąd dzwonisz, Filipie?
2: Z Krakowa.
0: Jesteś tam na wakacjach, czy mieszkasz w tym pięknym grodzie w Krakowie?
2: Mieszkam.
0: Mieszkasz tak sobie codziennie. I codziennie chodzisz oglądać smoka wawelskiego?
2: Nie, nie codziennie.
0: A codziennie chodzisz nad Wisłę?
2: Nie, nie.
0: Nie codziennie. To tak samo jak, wiesz co, z mieszkańcami nad Bałtykiem. Ci, którzy mają swoje domy właśnie tam, w miastach, miasteczkach, podobno niecodziennie chodzą witać się z morzem. Bywają pewnie i tacy, którzy od czasu do czasu, jak rodzina z daleka przyjedzie w odwiedziny, to idą z tą rodziną nad morze. A ty nie chodzisz do Smoka Wawelskiego. A co robisz w czasie wakacji w Krakowie? Czym się zajmujesz? Jak spędzasz czas?
2: No, dzisiaj byłem na półkoloniach, które się nazywają Lato w Szkole, gdzie jeździmy na bardzo różne, te różne wycieczki.
0: O, i dzisiaj wybraliście się dokąd?
2: Dzisiaj wybraliśmy się do Pistelplany, do takiej bawialni, gdzie są takie specjalne podłogi, gdzie są takie różne piksele, trzeba po nich skakać i są różne gry do wybierania.
0: Aha, o, to taka nowoczesna bardzo gra, sala zabaw.
2: Jeszcze mieliśmy w Parku Jordana wieść pizzę, ale nic z tego nie było, bo zaczęło kropić.
0: O!
2: Znaczy po kropić, a nie cały bezpłyną, na szczęście tylko kropić, ale nie odpuściliśmy sobie tej pizzy i zjedliśmy sobie pole.
0: Czyli głodny nie jesteś?
2: Nie.
0: No to dobrze. A pomyślałam sobie, że taki kapelusz, spod którego my dzisiaj prowadzimy letni koncert życzeń, też jest niezłą

0: ochroną przed nie tylko słońcem, ale i deszczem. Myślę, że jakby mieć taki kapelusz z dużym rondem, to spokojnie można by się nie martwić brakiem parasolki przy sobie. Masz jakiś kapelusz w domu, Filipie?
1: Mam. Tylko, że taki, który nie za bardzo zasłoni deszczem, bo on jest taki uszyty z

0: to dużo kropelek jeszcze spać. Więc myślę, że to nie dobrze był.
1: No tak.
0: Że to nie jest dobry pomysł, żeby go zakładać na te.
1: Ale ochrona przed słońcem będzie na pewno, a słyszałam, że upały idą. Koniec tygodnia to ma być bardzo upalna część lipca, więc dobrze mieć taki kapelusz pod ręką. Filipie, kogo chcesz pozdrowić i jaką piosenkę miałbyś ochotę usłyszeć?
0: Piosenkę chciałbym usłyszeć. Piosenkę z Wieżogrodu. Filmu Wieżogród.
1: Tak.
0: I chcę pozdrowić całą swoją rodzinę Polskiej Rady Zresztą i cały świat. Takie krótkie pozdrowienia, bo zawsze tak długo idzie i chciałem po prostu tak krótko pozdrowić.
1: Krótkie pozdrowienia, ale piosenka będzie troszkę dłuższa. Specjalnie dla ciebie i dla tych, których pozdrawiałeś, Filipie. Piosenka z filmu Zwierzogród, Nie bój się chcieć. A my cię też pozdrawiamy i życzymy ci dobrych wakacji.

myślę, że wielu, wielu słuchaczy, nie tylko Filip, ucieszyli się z tej piosenki, bo wiem, że są tacy, którzy nie tylko słuchają tej piosenki z przyjemnością, ale też ją śpiewają. Więc mówiłam, że to jest audycja dla tych wszystkich, którzy chcą poprosić o piosenkę do tańca, do śpiewańca, do skakańca. Uwaga, uwaga, a teraz będzie zupełnie inny akcent muzyczny w naszym programie, w programie Letni Koncert, ponieważ będzie utwór pochodzący z muzyki klasycznej. Słowo kapelusz dzisiaj nam towarzyszy, a kapelusz wyposażony jest w rondo. Rondo to też jest jedna z form muzycznych, w której główny temat powtarza się regularnie, kilkukrotnie. No tak jak na rondzie można robić kółka, prawda? I rondo kapeluszy też jest okrągłe. I jeden z najsłynniejszych utworów, w którym jest rondo w tytule, skomponowany został przez Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zatytułowany jest Rondo a la Turka, ale nie tego utworu posłuchamy. Posłuchamy jego wariantu muzycznego, jego coveru zrobionego przez Daniela Tidwella, który specjalizuje

dzieje się, uwaga, uwaga, w muzyce heavy metalowej. Czyli będzie to rondo alla turca, alla Tidwell, czyli metalowe rondo.

0: Wolfgang Amadeusz Mozart, ale tym razem w wersji coverowej, skoverowany przez Daniela Tidwella. Takie utwory też pojawiają się w audycji.
1: Letni koncert życzeń.
0: I goście też się u nas pojawiają.
2: Witam wszystkich, tu Mateusz ze Szczecina. Jestem tutaj, żeby pozdrowić wszystkich. Wszystkie osoby, które są fanami motoryzacji, piłki nożnej, każdego fajnego hobby i po prostu wszystkiego, co według was jest dobre. I żebyście też wierzyli w to, co robicie. I też wszystkie osoby tak naprawdę na całym świecie, żeby na tym świecie było fajnie i żebyście wy się nie nudzili podczas tych pięknych wakacji. I teraz proszę o piosenkę Witajcie w naszej bajce.
0: Zamówione i spełnione.

No skoro już się pojawiły w naszej audycji w letnim koncercie życzeń mocniejsze brzmienia, no to ja pozwolę sobie za chwileczkę jeszcze wypuścić jedną piosenkę, tym razem w rytmach techno. Tak, tak, proszę się nie bać, będzie techno, ale w to techno wprowadzi nas i wkręci i zaprowadzi do klubu Wiewiórka. Natomiast ja przypomnę, że do tej audycji można dzwonić 226452055, żeby poprosić o piosenkę albo żeby kogoś pozdrowić za naszym pośrednictwem. Jak złote rybki spełniamy te wszystkie muzyczne życzenia. A teraz przed Państwem zespół Kuku.

0: Czekamy na Was i na Wasze muzyczne życzenia w każdą środę między godziną 18 a 20. Jak ktoś wraca właśnie z basenu, to jeszcze zdąży do nas zatelefonować. Jak ktoś wraca właśnie z plaży, tym bardziej. Jak ktoś je kolację, to może się do nas zgłosić, żeby powiedzieć po pierwsze, co na talerzyku latem się zajada, a po drugie, żeby też zażyczyć sobie coś do słuchańca albo do tańca. Zadzwonił do nas Janek. Cześć Janku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo miło Cię słyszeć. Skąd do nas dzwonisz?
1: Warszawy.
0: To niedaleko masz. A byłeś Ty kiedyś u nas w studiu?
1: Nie.
0: To zapraszamy serdecznie, Janku. Jak tylko będziesz miał ochotę, jesteśmy na warszawskim Mokotowie przy Alei Niepodległości. Łatwo do nas trafić. Można podjechać autobusem albo metrem. Od tramwaju też nie jest daleko, więc i stojaki na rowery mamy, jakby kto pytał. Janku, a co robisz w czasie wakacji w Warszawie?
1: Wróciłem teraz z Chorwacji.
0: Ach, czyli byłeś daleko, daleko. I jaka pogoda była w Chorwacji?
1: Było gorąco.
0: Powiem Ci, że u nas też będzie gorąco. Już zbliżają się do nas fale upałów, także bądź przygotowany. A kąpałeś się troszeczkę w Adriatyku?
1: Tak.
0: I czy on naprawdę ma taki piękny, turkusowy kolor, jak na zdjęciach?
1: Tak.
0: Już myślałam, że te zdjęcia są troszeczkę podkolorowane, a ty mówisz, że taki jest naprawdę?
1: Tak.
0: Wspaniale. A nauczyłeś się może trochę języka chorwackiego?
1: Nie.
0: Ani? Ani troszeczkę?
1: Tak.
0: To ja, słuchajcie, nauczę jednego słowa, dobrze? Powiem ci, jak jest po chorwacku dziękuję. To jest bardzo dobre słowo, żeby używać go, jak się jest na wakacjach w Chorwacji. Jeśli się nie mylę, to słowo brzmi chwala. Potrafisz powtórzyć? Chwala?
1: Chwala.
0: Chwala. No właśnie, chwala i już. To ja Ci podziękuję za chwileczkę za Twoją obecność w audycji, ale najpierw pozdrawiaj i proś o piosenkę.
1: Pozdrawiam całą rodzinę.
0: Mhm. I kogoś jeszcze?
1: I radio dzieciom.
0: O, jak nam miło. No mówiłam, że będę dziękowała. I dziękuję w języku chorwackim. Chwala, albo nawet chwala lepa, czyli bardzo dziękuję. I słucham Twojej muzycznej prośby. Jaką piosenkę chciałbyś usłyszeć?
1: O minionkach.
0: Będzie w takim razie Minion Mambo z filmu Minionki, specjalnie dla naszego słuchacza Janka. Pozdrawiam Cię serdecznie, Janku, i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.

0: To był kolejny bajkowy superhit, o który tym razem poprosił Janek, czyli piosenka z filmu Minionki. Wy też możecie do nas zadzwonić, żeby poprosić o jakąś piosenkę, albo o utwór muzyczny, albo już nie wiem sama o co, o jakiś kawałek do tańca na przykład, gdyby ktoś miał apetyt. 226452055 to jest numer telefonu dzieci@polskieradio.pl. Ten adres mailowy również jest do korzystania. A ja przypomnę, że w każdą środę między 18 a 20 jest audycja Letni Koncert Życzeń, co oznacza, że przed nami jeszcze jedna godzina pełna muzyki. I nie tylko, bo już teraz zapowiadam, że po 19 pojawią się też...
1: Muzyczne kalambury!
0: Będzie można odpowiadać, będzie można zgadywać. Zapraszam!

0: to promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Właśnie mija godzina 19.
3: Letni koncert życzeń.
2: Tak, nazywa się każdośrodowa, cośrodowa, tak powinnam była powiedzieć, audycja, w której z wielką radością spełniamy wszystkie wasze muzyczne pragnienia, marzenia. Możecie dedykować komuś piosenkę, możecie samemu sobie zadedykować piosenkę albo poprosić o taką, której dawno nie słyszeliście, a na którą macie straszliwy apetyt, jak ja na wiśnie, nieustający. 226452055 dzwoni do nas Olcia. Dzień dobry, Olciu.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Czy my się już znamy, czy dopiero się poznajemy?
4: Znamy.
2: Znamy się. Ze słyszenia na pewno się znamy. Bardzo miło cię tu gościć, Olciu. A gdzie jesteś w tej chwili? W Warszawie, w Krakowie, nad morzem, w górach? W jakim miejscu?
4: Kielce.
2: W Kielcach. To niedaleko masz do Warszawy, wiesz? Kiedyś sobie zrobiłam wycieczkę do Kielc, wsiadłam w pociąg na Dworcu Centralnym i nie minęły dwie godziny, jak już byłam w Kielcach i sobie chodziłam kieleckimi uliczkami i być może nawet się mijałyśmy. Któż to wie? Może wtedy byłaś również na spacerze. Olciu, a jak spędzasz wakacje w Kielcach? Jest ciekawie? Jest wesoło?
4: Tak.
2: Jest miło?
4: Tak.
2: I pewnie gorąco, prawda?
4: Tak.
2: Ale po to są wakacje, żeby było ciepło i żeby można było chować twarz pod rondem kapelusza, bo dzisiaj letni koncert życzeń spod kapelusza. A kogo chciałabyś, Olciu, pozdrowić i o jaką piosenkę nas poprosić?
4: Mam tę noc.
2: Będzie w takim razie już za chwileczkę piosenka z filmu Kraina Lodu. A kogo pozdrawiasz?
5: To pozdrowimy je tutaj z tej strony tata Oli.
2: Dzień dobry, panie tato.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrowimy oczywiście Polskie Radio Dzieciom, całe Polskie Radio Dzieciom, wszystkich słuchaczy, wszystkich Polaków, niech się dobrze bawią na wakacjach.
2: Świetne pozdrowienia, bardzo dziękujemy za nie. I panie tato, gdyby kiedyś Olcia miała ochotę, na przykład może w czasie tych wakacji, odwiedzić Polskie Radio,

0: dzieciom, to raz jeszcze przypomnę, że jesteśmy tutaj nie tylko, żeby wam grać i żeby was bawić, ale też, żeby was gościć. Mamy raz, dwa, trzy, cztery mikrofony dla gości w naszym studiu. Foteli nawet więcej, więc pan tata też tutaj się zmieści, albo tu, albo w reżyserce, a Olcia jak przyjedzie do nas, to będzie mogła zobaczyć, ile tutaj jest zabawek, ile tutaj jest kolorowych gadżetów i te czerwone lampki, które palą się przy mikrofonach, kiedy mikrofony są włączone. Zapraszam.
1: O, dziękujemy, byłaby niesamowita przygoda na pewno dla nas.
0: No to w takim razie jak tylko Warszawa będzie wam po drodze, to wpadajcie. A teraz uwaga, uwaga, piosenka, o którą prosiła Olcia i której towarzyszą te różne pozdrowienia wypowiedziane przez pana tatę. Piosenka z filmu Kraina Lodu, Mam tę moc. I ja wam życzę też dużo mocy.

0: Oj, ma ona tę moc w głosie. Katarzyna Łaska, Kasia Łaska, która też pojawiła się na jednym z koncertów Alfabetu Orkiestry. Przypomnę, że po wakacjach koncerty wrócą. A to był nasz kolejny...
1: Bye.

0: 226452055, bo do tej audycji można dzwonić, można mailować, można się odzywać i prosić o piosenkę. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Czy to Laura, czy to Wiktor?
1: Obydwoje.
0: Obydwoje jednym głosem, ależ wy jesteście zgodni. Prawie jednogłośnie mówicie. A skąd dzwonicie do nas? Chyba z samochodu, prawda?
1: Mhm.
0: Jedziecie dokądś, może na wakacje właśnie, albo skądś wracacie?
1: Nie, jedziemy do sklepu i wracamy ze sklepu.
0: A, rozumiem. Pewnie jakieś produkty na kolację kupowane, co? Mhm. Co tam będzie na kolację? Czekajcie. Pewnie kanapeczki.
1: Nie zjadę.
0: No, to zostawiamy to w takim... Ale to byłaby kolacja na gorąco, o rety, takich dawno nie jadłam, takich kolacyjek. To już teraz mówię wam smacznego, dobrej kolacji i pytam, kogo chcecie pozdrowić, Lauro, Wiktorze?
1: Chcemy pozdrowić rodziców, słuchaczy i Polskie Radio Dzieci.
0: Bardzo nam miło, bardzo dziękujemy. Dołączamy się oczywiście do tych pozdrowień. A o jaką piosenkę chcielibyście poprosić? Może też powiedzcie chórem, czyli jednogłośnie, Lauro, Wiktorze.
1: Witaminki.
0: Dla chłopczyka i?
1: Dziewczynki.

0: zapomniałam, oczywiście zajadajcie się teraz warzywami, owocami, one też mają moc i dają nam tę moc witamin. Tak jak piosenki różne mają różne moce. No i teraz będzie specjalna dedykacja dla Oli. Przypomnę nasz adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. Piosenka z filmu Mary Poppins. Kto potrafi wypowiedzieć supercalifragilisticexpialidocious, ten ma moc. Więc z pozdrowieniami, mocą pozdrowień i z życzeniami mocy dla Oli jest ta piosenka.
1: It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious.

0: secret. He'd use his word and all would say there goes a clever gent.
1: When Dukes and Myrtle Rogers pass a time of day with me, I say me special word and then they ask me off to tea.
2: Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
0: Which is docious alliexpiastic fragicalibufus, but that's going a bit too far, don't you think?
1: Indubitably.
0: So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
3: For example?
0: Yes?
3: One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
4: She's
5: supercalifragilisticexpialidocious.
6: Mam nadzieję, że Statko z Białowieskiej i Ola słuchali i śpiewali.
7: Letni koncert życzeń.
6: To jest numer telefonu do naszego studia, zawsze aktualny, ale zwłaszcza w porze środowych audycji, letni koncert życzeń między 18 a 20. I dodzwoniła się do nas Maja ze swoim panem tatą. Dzień dobry Państwu.
8: Dzień dobry.
6: Słyszę, że pan tata też tam jest. Maju, wy też chyba z samochodu, prawda, dzwonicie?
8: Uh-huh.
6: Ojejku, jak wy podróżujecie. No wiadomo, że wakacje są od tego, żeby się przemieszczać. A czy ty jesteś na wakacjach, czy dopiero wybierasz się na wakacje? A wybierasz się na wakacje gdzieś, Majko?
8: Uh-huh.
6: Dokąd pojedziesz?
8: Do Turcji.
6: O rety, rety, rety. Jak daleko. To chyba samolotem już, prawda?
8: Uh-huh.
6: Ale leciałaś już kiedyś, Majko, samolotem?
8: Tak.
6: No, to ty jesteś oblatana. To żadna podróż nie jest ci straszna. Oczywiście, że tak. To w takim razie, jak będziesz w Turcji, to sprawdź, czy tam też można złapać Polskie Radio dzieciom. Podejrzewam, że tak, bo my jesteśmy cyfrowi. Można nas łapać na całym świecie, tylko pewnie troszkę może być różnicy czasowej. Nie wiem, czy tam będzie inna pora, ale w każdym razie nie będzie aż tak późno, żeby nie można nas było słuchać. Majko, to teraz czekamy na twoje pozdrowienia.
8: Pozdrawiam całą moją rodzinę, całą Polskie Radio dzieciom i to wszystko.
6: I to wszystko. A masz jakiegoś psa albo kota, Maju?
8: Nie.
6: A chciałabyś? No, zastanawiasz się. Czasami jest kłopot mały, prawda? Jak jest w domu jakiś czworonóg, albo ptaszek, albo rybka, bo jak się wyjeżdża na wakacje do Turcji, albo gdziekolwiek indziej, to trzeba się zastanowić, komu można powierzyć bezpiecznie te nasze, tych naszych czworonożnych albo dwunożnych ulubieńców. Więc wakacje, chociaż są tacy, którzy mają na to swoje sposoby i radzą sobie z takimi sprawami. Muszę podrzucić ten temat Marcie Hoppe. Ona ma takie specjalne audycje Graj w Zielone w każdy piątek od 10 do 12. Może kiedyś by się tym tematem również zajęła. Co robić ze zwierzakiem albo z kociakiem, kiedy wyjeżdża się na wakacje? Dobrze, w takim razie pozdrowienia poleciały w świat do twojej rodziny i do wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Podobno możemy wybrać jakąś piosenkę dla ciebie, Maju. Maja umilkła. Może jednak się zastanawia nad jakąś piosenką. Halo, halo, jesteś tam? Chyba zniknęła, schowała się za drzewo, Majka. To w takim razie, zanim ją znajdziemy, to ja powiem, że piosenka, która pojawi się za chwileczkę, zostanie zaśpiewana przez Izę Byrę i to będzie piosenka tym razem nie w kapeluszu, tylko w takiej czapce piratce. To posłuchajcie w takim razie. I specjalnie pozdrowienia dla Majki i dla jej taty.

płynę aż na koniec świata, daleko, gdzie rośnie herbata. Przywiozę liści cały statek, będziemy dłużej.

0: A jak ja dorosnę, to zostanę piratką. Tak powiedziała kiedyś Pippi Langstrumpf. Mam nadzieję, że Maja lubi Pippi i że spodobała jej się ta piosenka w wykonaniu Izy Byry. A ja przypomnę, że to jest środowy wieczór, dzisiaj środa, 15 lipca. No, pozdrowienia dla wszystkich kibiców piłkarskich i dla wszystkich piłkarskich kibicek. I skorzystam teraz z okazji, że w studiu cały czas jeszcze jest nasz słuchacz Mateusz, który jest piłkarskim kibicem.
1: Letni koncert życzeń.
0: Muszę cię zapytać, Mateusz, skoro jesteś kibicem piłkarskim, a dzisiaj ważny mecz o 21:00, półfinały. Mecz półfinałowy, kto gra?
2: Argentyna, Anglia.
0: Kto wygra?
2: Według mnie Anglia.
0: A kto zostanie mistrzem świata, jak myślisz?
2: Prawdopodobnie daję więcej na Hiszpanię. Anglia ma duże szanse i Argentyna, ale według mnie Hiszpania będzie wygra.
0: No to dobrze, to będzie też piosenka hiszpańskojęzyczna, ale najpierw piosenka dla tych, którzy kibicują Anglii, tak jak nasz słuchacz Mateusz. Dzięki, Mateuszu, w takim razie i o 21:00 spotykamy się wszyscy, żeby oglądać mecz. Ty będziesz?
2: Będę. Będę w pociągu, ale będę.

0: Obladi Blada, tak kiedyś zaśpiewali Beatlesi, zespół The Beatles, a to był cover tej piosenki. Obla la la la lato mamy i letni koncert życzeń, no ale nie może zabraknąć Martyny Sojki.
1: Lato pełne dźwięków.
2: Kłaniam się wakacyjnie naszym muzycznym odkrywcom. Dzisiaj zabiorę Was w niezwykłą podróż na dalekie prerie, gdzie słychać dźwięki gitar, skrzypiec, banjo i harmoniki ustnej.

To właśnie w takich miejscach daleko w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku narodziła się muzyka country. Kiedy słuchamy muzyki country, możemy wyobrazić sobie kowbojów w kapeluszach. Konie galopujące po szerokich polach i ogniska, przy których wszyscy wspólnie śpiewają. Jedną z największych gwiazd muzyki country jest m.in. Dolly Parton, która w styczniu obchodziła swoje 80. urodziny i stała się prawdziwą ikoną tego gatunku. Jej niezwykle charakterystyczny głos, charyzma i pogodne piosenki są znane i kochane przez słuchaczy na całym świecie. Posłuchajmy jednego z jej najbardziej znanych utworów, Jolene.

Johnny Cash, nazywany człowiekiem w czerni, ponieważ często występował w czarnych ubraniach. Dzięki niemu muzyka country zdobyła jeszcze więcej fanów na całym świecie.

Muzyka country obiegła już cały świat i jak się domyślacie, dotarła także do Polski. Mamy tu wielu świetnych artystów, którzy tworzą piosenki właśnie w tym stylu. Do najbardziej znanych należą m.in. Lone Star, Tomasz Szwed czy Cezary Makiewicz.

A największym świętem muzyki country w Polsce jest festiwal w Mrągowie. W tym roku odbędzie się już 45. edycja pikniku Country and Folk. To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego można posłuchać koncertów polskich i zagranicznych artystów, obejrzeć pokazy tańca country, wziąć udział w warsztatach oraz rodzinnych zabawach. Tegoroczny festiwal rozpoczyna się już 24 lipca. Być może będzie to ciekawy pomysł na letnią wycieczkę i niezapomnianą muzyczną przygodę?

I powiem wam, że sama się roztańczyłam przy tych dźwiękach, które tutaj nam przygotowała Martyna Sojka, a skoro już mowa była o country, to może teraz was trochę zaskoczę, a może wcale nie, w końcu wy lepiej znacie pewnie twórczość Taylor Swift niż ja, że korzenie tej amerykańskiej wokalistki, gitarzystki tkwią również w muzyce country. No to posłuchajmy Taylor Swift.

0: O, nie jeden kapelusz w swojej szafie ma Taylor Swift, a ja przypomnę, że dzisiaj audycja w kapeluszu.
1: Letni koncert życzeń.
0: ...25 minut zostało do godziny 20, czyli 25 minut jeszcze na wasze pozdrowienia, na wasze życzenia i na piosenki, na które macie dzisiaj apetyt. 226452055, dzwoni do nas, halo, halo, kto taki?
2: Weronika.
0: Cześć, Weroniko. Masz wakacje?
2: Tak.
0: A gdzie spędzasz te wakacje? W domu? Weronika się naradza.
3: Halo?
0: O, halo, halo, dzień dobry pani mamo.
3: Tak, tak, już daję Weronikę, bo nie słyszała.
0: Nie słyszała? Ojej, to będę musiała chyba krzyczeć do Weroniki. A teraz się słyszymy, Weroniko? Nie wiem,
3: tak?
0: Czy się... O, słyszymy się. Dobrze, Weroniko, to w takim razie pozdrawiaj kogo chcesz, a my ci zagramy piosenkę. Kogo pozdrawiasz? Czy jest tam Weronika? Bo nie słyszymy się chyba cały czas. No dobrze, to ja w takim razie powiem, że Weronice bardzo zależało na tym, żeby posłuchać piosenki w wykonaniu... O, jesteś! Weroniko, pozdrawiaj, teraz się słyszymy.
2: W górach.
0: Jesteś w górach, dobrze. A kogo pozdrawiasz? No coś jest na łączach. Jakiś...
2: W górach.
0: W górach, wspaniale. To my już słyszymy, że jesteś w górach. W takim razie pozdrawiamy ciebie i góry. No i pozdrawiamy tych wszystkich, których ty miałabyś ochotę pozdrowić. A piosenka, o którą chciała poprosić Weronika, to piosenka w wykonaniu Cleo. No to będzie. Mniej znaczy więcej.

0: przed godziną 19 obiecałam, że będzie zabawa. No to jest. Zabawa nazywa się...
1: Muzyczne kalambury.
0: I zagadka, uwaga, uwaga, będzie związana z pewną aktorką teatralną, estradową, filmową. Aktorką, której głos pojawia się w piosence o kapeluszach. Majka Jeżowska śpiewa tę piosenkę i co jakiś czas ta aktorka dopowiada coś od siebie. No i nic dziwnego, ona bardzo, ale to bardzo lubiła kapelusze. Kto rozpozna jej głos?
2: W kapeluszu życie jest piękniejsze. Ja kocham kapelusze, złociutka. Tak, tak. Och, kuchaniutka, z piórami, kokardami, kwiatami. Trudno jest leczyć. Dziewczyny, noście kapelusze!
0: No my dzisiaj nosimy razem z Zosią kapelusze, bo audycja Letni Koncert Życzeń jest spod kapelusza. A kto rozpoznał głos tej artystki, której ławeczka stoi w jej rodzinnym mieście w Łomży na Starym Rynku? Aktorka filmowa, estradowa, teatralna. Jak nie wiecie, kto to taki, to zaproście do zabawy swoich rodziców albo babcie czy dziadka. Na pewno rozpoznają ten głos.
2: W kapeluszu życie jest piękniejsze. Ja kocham kapelusze, złociutka. Tak, tak. Och, kuchaniutka, z piórami, kokardami, kwiatami. Trudno jest leczyć. Dziewczyny, noście kapelusze!
0: Ona miała tych kapeluszy w swojej szafie bardzo, bardzo wiele i pudła na kapelusze do przewożenia ich też na pewno miała. 226452055. Jak nazywała się ta artystka, ta aktorka? Zawsze uśmiechnięta i przynosząca mnóstwo uśmiechu innym. 226452055. Babcia i dziadek też mogą do nas zadzwonić z odpowiedzią na to pytanie.

0: orkiestra sentymentalna. I rzeczywiście było tak troszeczkę sentymentalnie. Przypomnę, że przed chwilą pojawiła się zagadka z cyklu
1: Muzyczne kalambury.
0: I ktoś zaraz ją rozwiąże. Halo, halo, dzień dobry. Och, byli i zniknęli nam tutaj słuchacze. Mieliśmy na łączach Olgę i mieliśmy jej brata i oni twierdzili, że wiedzą, kto taki odezwie się do nas już za chwileczkę swoim głosem. Głosem, no, wyszkolonym, głosem artystycznym, głosem znanym pewnie głównie starszym słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, bo to artystka teatralna, filmowa, estradowa, która kochała kapelusze, a dzisiaj audycja spod kapelusza. No to raz jeszcze posłuchajmy w takim razie tego głosu.
2: W kapeluszu życie jest piękniejsze. Ja kocham kapelusze, złociutka. Tak, tak. O, kuchaniutka, z piórami, kokardami, tatami. Trudno jest złoczyć. Dziewczyny, noście kapelusze!
0: Nosimy, nosimy, nosimy i bardzo kapelusze lubimy, zwłaszcza latem, kiedy słońce praży i kiedy można pod ich rondem schować twarz i schować kark, nie spalić się na skwarek. Zdaje się, że już są nasi słuchacze. Halo, halo, dzień dobry! Halo! Hop, hop, co tu się dzisiaj dzieje z tymi telefonami, słuchajcie. Ja ich słyszę, wiem, że jestem. Zosia mówi, że też są, a tymczasem ja ich słyszę, ale nie słyszę. Halo, halo, dzień dobry. Olgo?
3: Halo?
0: Halo, czy słyszysz mnie, Olgo? Ja nie wiem. Zabawa w głuchy telefon.
3: Tak. Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry, pani mamo.
3: Dzień dobry.
0: Co to się dzieje, że ja słyszę, a nas nie słyszą, ale pani mnie słyszy, tak?
3: Tak, tak, słyszę.
0: No
3: słyszę,
0: to wspaniale.
3: Słyszę.
0: Pani mamo, no to w takim razie raz jeszcze przypomnę, że czekamy na informację, jakaż to artystka sceniczna, teatralna, filmowa pojawia się w piosence o kapeluszach. Posłuchajmy raz jeszcze tego głosu.
2: Noście kapelusze.
0: Noście kapelusze, powiedziała kto?
4: Hanka Bielicka.
0: Brawa dla was. Oczywiście, że to był głos pani Hanki Bielickiej. To chyba mama trochę podpowiadała, prawda?
4: Tak, tak.
0: Bardzo dobrze, że są z wami rodzice, no, i dziadkowie też. Czasami ich głos jest ważny. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za tę dobrą odpowiedź i w nagrodę możecie wysłać w świat jakieś swoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiacie?
4: Słuchacze i radio dzieciom. I rodzice.
0: No i chyba wszyscy już, tak? I może,
4: no, chyba tak.
0: Słuchajcie, i może piłkarzy pozdrowimy, co? Dzisiaj ich święto. Dzisiaj gra Anglia i Argentyna na mundialu. To w takim razie możemy trzymać za nich wszystkich kciuki. Wiadomo, że ktoś wygra, ale niech im pójdzie jak najlepiej, prawda?
4: Tak.
0: Wspaniale. To w takim razie będzie teraz piosenka i uwaga, uwaga, to będzie obiecana piosenka w języku hiszpańskim, ponieważ w Argentynie. W jakim języku się mówi, wiecie, może? Jakim językiem mówi się w Argentynie?
4: Po hiszpańsku.
0: Właśnie tak, po hiszpańsku. Prawie na całym kontynencie Ameryki Południowej obowiązuje ten język. To teraz hiszpańskojęzyczna piosenka dla tych wszystkich, którzy kibicują Argentynie. A ja was serdecznie pozdrawiam i dziękuję za rozwiązanie naszej zabawy. Pa, pa!
4: Dziękujemy.

0: To piosenka dla tych wszystkich, którzy wczoraj kibicowali Hiszpanii, która wygrała, a dzisiaj będą kibicowali Argentynie. Ale kto wygra, czy Anglia, czy Argentyna, okaże się dopiero pewnie po 22, a nawet może później, kto wie. Nie wiadomo, jak ten mecz się potoczy. Obie drużyny według mnie mają równe szanse na zwycięstwo. Wygra oczywiście najlepszy. A to ostatnie minuty naszej audycji, która nazywa się...
1: Letni koncert życzeń.
0: Obiecanki, cacanki? Nie, nie u nas. Obiecane i wykonane, oczywiście. Nie dalej jak wczoraj rozmawiałam w Polskim Radiu Dzieciom z Kostkiem, który przyznał się, że za chwileczkę ma urodziny, będzie 7-latkiem. No i poprosił o piosenkę. Oczywiście spełniamy tę muzyczną prośbę. Będzie piosenka Jestem Twoją bajką z filmu Akademia Pana Kleksa dla naszego jubilata, 7-letniego już prawie Kostka, oraz dla jego rodzeństwa Tereski i Ksawcia.

0: To właściwie można powiedzieć śmiało, że to cover. Cover piosenki z Akademii Pana Kleksa. Który to był rok, kiedy się ten film pojawił na ekranach? No, końcówka lat 80. Śpiewała wtedy tę piosenkę Małgorzata Ostrowska, ale w tej najnowszej wersji z roku 2023 właśnie ta wersja się pojawiła, piosenki Jestem Twoją Bajką. No i dedykacja u nas się pojawiła. Raz jeszcze wszystkiego dobrego dla Kostka z okazji jego 7 urodzin. To już niedługo, ponieważ wakacje to urodziny mogą trwać dużo dłużej niż w ciągu roku szkolnego. Ciesz się nimi, Kostku. No i w ten sposób kończymy dzisiejsze spotkanie w naszej audycji. Przypomnę, że w każdą środę powraca program
1: Letni Koncert Życzeń.
0: I za tydzień też będzie można prosić nas o piosenki. A tymczasem dobrej nocy Wam życzymy. Zosia Montowska, Justyna Majchrzak i na koniec piosenka też w języku hiszpańskim.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
1: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
4: Chyba jestem trochę zmęczony.
1: No, kiedy jest tak gorąco, albo kiedy pada deszcz, to normalne.
4: To wtedy czasami chce mi się spać.
1: Mhm, tak mi się wydaje.
4: To jak się położę, to opowiesz mi bajkę do snu?
1: No tak, i tobie, i wszystkim naszym najmłodszym słuchaczom.
4: To inne dzieci też chcą spać?
1: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
4: Może o jakimś sprytnym piesku?
1: O piesku? Ciekawe.
4: Albo o dzielnym misiu.
1: Takim jak ty?
4: No, jak nasi słuchacze.
1: Coraz ciekawiej.
4: Albo o sprytnym piesku i dzielnych słuchaczach?
1: No to może o odważnej paprotce i mądrym kaktusie?
4: Ale jak to?
1: Zamykaj oczy i posłuchajcie. Kochani, zamykajcie oczy, połóżcie podusie pod głowę i teraz przeniesiemy się w odległy świat marzeń. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków we śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków, rozpocznijmy snuć słowami.
4: Zamykam oczy i będę słuchać. Możesz zaczynać.
1: No dobrze. Wcale nie tak dawno temu, nie tak daleko, może gdzieś obok parku, a może tuż za rogiem.
4: Wiem, w magicznej bibliotece.
1: W Skrzatowie, na najwyższych półkach biblioteki.
4: Wiem, u Anselma albo Pafnucego.
1: Jeżeli ty chcesz mówić, to ja już nic nie powiem.
4: Ojej, no dobrze, no. No już. Buzia na kłódkę. Ale u kogo byli? Weź powiedz. Gdzie w Skrzatowie?
1: U Byłki, Skrzatki, w miejscu,

Wiecie, jest bardzo gorąco i bardzo duszno, ale może podpowiem wam zagadką. Lubisz kwiaty i warzywa, a owoce i przyprawy? Na wsiach lub w ogrodzie bywa. Obiekt ten jest dość ciekawy. Stoi często u farmera i nie z cegieł ani z drewna. Światło słońca tam dociera i nie mieszka w niej królewna. W środku róże, tulipany albo kwiatek orientalny, już po chwili każdy zgrzany. Czasem rosną w niej też palmy. Lubisz zimą zjeść ogórki lub soczyste pomidory, gdy deszczowe siąpią chmurki, czy krajobraz zaśnieżony? Skąd owoce afrykańskie albo kwiaty kolorowe, mandarynki marokańskie, smakołyki równikowe, szklane ściany? Uff, gorąco. Światło prawie jak słoneczne. Mokro, duszno i pachnąco. I rośliny w krąg bajeczne. Jak nazywa się to miejsce, gdzie jest aż tak bardzo parno? Szklane ściany i dach szklany. Brawo. Doskonale odgadliście. Szklarnia. Tak jest. Szklarnia. Spotykamy się w szklarni. W magicznej bibliotece też jest szklarnia. No, skrzaty lubią tak jak my zjeść coś pysznego i zdrowego. A warzywa i owoce są niezbędne w każdej diecie. Byłka, skrzatka, no, najlepiej potrafiła opiekować się roślinami. To dzięki niej skrzaty miały pyszne jedzenie. Podlewała i śpiewała swoim roślinom. Tak, tak, chodziła z polewaczką, albo miała taki wąż do podlewania, a czasami odkręcała taki prysznic dla roślin, dzięki którym rośliny się kąpały i rosły coraz mocniej i mocniej. No nie żartuję, śpiewała im, naprawdę. Nie słyszeliście, że kwiaty najlepiej rosną przy muzyce? Owoce nabierają słodyczy w słońcu, ale tylko wtedy, kiedy jest go w sam raz. Podobnie jest z wodą, ale to tak jak wy, drodzy słuchacze. Musicie jeść i pić, ale czy nie jest przyjemniej, kiedy macie dobry nastrój? Kiedy gra muzyka albo ktoś coś ciekawego wam opowiada? Przypomnijcie sobie, jak bardzo przeszkadza w spaniu i w jedzeniu hałas. Burczące maszyny budowlane i rolnicze, szum samochodów za okien, krzyki zza okna. Dopiero w ciszy doceniamy smak jedzenia czy miękkość poduszki, prawda? I tym, czym dla uszu jest muzyka, tym dla oczu piękne obrazy. Kolory, dzięki którym się uśmiechamy. Kolory, przy których lepiej się uczyć, albo takie, które od razu skojarzą nam się z czymś wyjątkowym. Zamknijcie oczy, bo już za chwilę, przed oczami, na zamkniętych powiekach, wyświetlimy wam film. Będą tam soczyste kolory. Nie otwierajcie oczu, tylko zacznijcie myśleć o tym, co usłyszycie. Niech wyobraźnia wysyła wam najpiękniejsze obrazy. Tak byłka zaczęła opowiadać swoim roślinkom. Łagodnym strumieniem wody, chłodnym i ożywczym skrapiała ich listki i mówiła im o przygodach dzielnych paprotek czy kaktusów, o pachnącej bazylii, o tymianku czy o wyjątkowej kolendrze, o malutkich jagódkach i o kwaśnych cytrynkach, o słodkich malinach i poziomkach. Czy teraz, kiedy słyszycie nazwy tych roślin, to co macie przed oczami? Kolory układają wam się warstwami, tu żółte, tu czerwone, tu zielone i błękitne, tu szmaragdowe i zaczynają kolory powoli tańczyć. Prawda? Zobaczcie. Coś pojawia wam się, kojąca zieleń, łagodna żółć, beż, to są brzoskwinki, róż, który przechodzi w czerwień i bordo, to z kwiatów i owoców, błękitne kwiatki czy granatowe jagódki. Ale to nie wszystko. Kolory zaczynają

wirować, kręcić się, łączą się na niebie z chmurami i rozlewają się na horyzoncie w przepiękną tęczę. Jedną na górze, na niebie, a drugą taką samą, tylko odbitą w wodzie na dole. I macie wrażenie, jakby to były dwie wielkie, kolorowe tęcze. Do tego zapach. Zapach świeżo zerwanych owoców, traw, drzew, deszczu. Może zapach jeziora albo morza. I bardzo cicha muzyka. Łagodna. Cisza, która jest tak potężna, że nie słyszycie nic innego. Nic was już nie rozprasza. I tylko delikatna muzyczka pojawia się w tej ciszy, żeby was ukołysać do snu. Kołyszecie się z trawami i trzcinami nadwodnymi, z koronami najwyższych drzew. Czasami strącacie szyszkę, czasami wiewiórka przeskakuje z gałęzi na gałąź, a cichutka, łagodna muzyka sprawia, że coraz bardziej chce wam się spać. Kołyszcie się, kołyszcie. Już za chwilę przyśni wam się najpiękniejszy i najbardziej kolorowy film. Michaś już zasnął. Czeka na was. Ciii. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

0: że wiesz.
1: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
2: Oj, się zmęciłem.
1: Powinieneś się położyć, misiu.

0: jak jest gorąco, to się szybciej męczy, co nie? Chyba tak.
1: Myślę, że wszystkim wam należy się porządna drzemka.
0: To... tak myślisz? To jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
1: I tobie, i naszym umęczonym najmłodszym słuchaczom.
0: To inne dzieci też chcą spać?
1: Pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
0: Może o tym, jak można się bawić.
1: W bibliotece?
0: Nie, tam nie wolno przecież hałasować. No, może lepiej byłoby się pobawić...
1: W parku? Doskonały pomysł.
0: No, może być, a będzie coś o dzielnych pieskach albo konikach.
1: Konie mają być?
0: No, jakby był jakiś...
1: Już wystarczy. Zamykaj oczy, kładź się i posłuchaj. Wy również, pasołyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków, rozpocznijmy snuć słowami.
0: Zamykam oczy i mogę słuchać. Zaczynaj.
1: Dawno, albo wcale nie tak dawno temu, całkiem blisko, no może trochę daleko.
0: To gdzie w końcu?
1: Tam, gdzie można spotkać przygodę, zabawę.
0: W parku czy tej twojej bibliotece?
1: Najpierw to połóż się i zamknij oczy, bo właśnie zbliża się...
0: Nie mogę się doczekać.
1: Jeśli wciąż będziesz mi przerywać, to sam będziesz opowiadać sobie usypiankę.
0: No dobra, już więcej nie. Obiecuję, przyrzekam.
1: Kiedy słońce pięknie świeci, to cudownie jest skryć się w cieniu ogromnych parkowych drzew. Znaleźć ławkę, na której można poczytać książki, albo... poczytać o niebieskich migdałach. Albo pomarzyć o niebieskich migdałach.
0: A są takie? Są pyszne?
1: A czy misie i dzieci nie powinny już leżeć z zamkniętymi oczami i nic nie mówić, tylko słuchać i zasypiać?
0: No nie wiem, no. Ale tak opowiadasz. A jak akurat pada deszcz, to co?
1: No to zależy, czy to drobny, ciepły deszczyk, w którym masz miło chodzić, czy ulewne, rzęsiste urwanie chmury. No wówczas, to prawda, spacer nie jest wskazany. Ale kiedy jest ciepło i nic na nas nie pada, możemy się wybrać do parku na piknik. Tak jak nasi znajomi. No może nie wszyscy jeszcze ich znają, bo może nie wszyscy słuchaliście naszych usypianek, ale można to nadrobić i posłuchać, kiedy chcecie, którą chcecie. Basałyki na piknik wybrały się znajome małe skrzaty. I to te mieszkające w bibliotece, jak i te, które gościły w domu po drugiej stronie parku. Spotkanie wyznaczyły sobie pośrodku, w koronie wielkiego dębu, gdzie konary ułożyły się w cudowny drewniany ryneczek. No, zupełnie jak w ludzkich miastach. No, oczywiście pomagały w tym mieszkające albo tylko odwiedzające park zwierzęta, wiewiórki, łasice, jeże, zające, całe ptasie rodziny. Od puszczyków, sówek, przez sujki, pustułki, gołębie, wrony, gawrony, kawki, kruki. No, w całym parku aż furczało od szelestów, skrzeczeń, wrzasków, świergotu, poświstywania, drapania i wzajemnego nawoływania się i przekrzykiwania. Znosiły takie maciubkie gałązeczki, gałąziątko, a nawet większe patyki i całkiem spore szyszki. Wkrótce pomiędzy potężnymi konarami można już było bezpiecznie spacerować, bez strachu, że komuś noga wpadnie pomiędzy szczebelkami albo że zleci na ściółkę u podnóża króla drzew. Wysoko, bardzo wysoko ponad głowami spacerujących, a jeszcze wyżej dla skrzatów czy małych zwierzątek, no sprytnie od dołu zasłonięte liśćmi było wspaniałe miejsce. Nie tylko na piknik, ale wręcz na pyszne przyjęcie ze smakołykami. Chociaż może rzeczywiście, piknik lepiej sprawdziłby się na samym dole pośród zaściełających park traw i bylin. Wówczas wystarczy tylko rozłożyć koc, usiąść i już można sprawdzać zawartość kosza piknikowego, co też tym razem nam mama zapakowała. Ale dzisiaj wysoko, bardzo wysoko nad soczystym morzem parkowych traw, na potężnych konarach wiekowego dębu, króla wśród parkowych drzew, zapowiadała się wyjątkowa zabawa. Tym bardziej, że z wielu stron docierali na przyjęcie goście z wypchanymi węzełkami, pudełkami.

torbami, siatkami czy wiklinowymi koszykami. I każdy niósł swoje ulubione specjały. Niby wszystko zapowiadało się pięknie, ale okazało się, że nie wszystko było dla każdego. To znaczy każdy mógł, ale nie każdy chciał. Znaczy nie to, że nie chciał, bo nie i już, ale dlatego, że nie mógł sobie poradzić. No chyba najważniejsze, że to, co dla jednych stanowiło przysmak i rarytas, dla kogoś innego było nieciekawe, byle jakie, a już na pewno niesmaczne. Być może pamiętacie taką bajkę o tym, jak lis i ptaszek z długim dziobem spotkali się i zapraszali się wzajemnie. Tylko że ten jeden miał taki wysoki wazon, do którego wchodził dziób i z którego można było wyjąć jedzenie, a lis znowu na płaskim talerzu. I lis nie mógł sięgnąć pyszczkiem do tego długiego wazonu, a ptaszek nie mógł zjeść czegoś z płaskiego talerza. No, podobnie było i na tym spotkaniu. Czym innym zamierzały się częstować na przyjęciu ptaki, czym innym wiewiórki, co innego najwięcej miejsca zajmowało w sakwach i torbach borsuków, które odmówiły wejścia tak wysoko, a inne przysmaki czekały w torbach przyniesionych przez sowy. Wędraki, robaki, świerszcze, drżdżownice szybko uciekały z torebek przygotowanych na piknik przez liczne ptaki. Małe ssaki mogły jeść wszystko, ale nie za bardzo miały jak to przynieść i wymienić się tym, co przyniosły, na coś innego do chrupania. Skrzaty miały upieczone ciasta i ciastka, kompot z porannej rosy o smaku różanych listków, galaretki ze znalezionych obok bazaru owoców. Przyjęcie było doskonałym sposobem na spotkanie się i przypomnienie sobie wspólnych przygód. I mimo, że nie każdy mógł wszystko jeść, no bo różnimy się, to był czas na żarty i dowcipy, na śpiewanie ulubionych przez wszystkich piosenek. Niektórzy nawet próbowali tańczyć, skakać, biegać, ganiać się dookoła pnia, ale łasice miały pretensje do ptaków, że te zamiast tańczyć tylko fruwały, podfruwały. Sowy wolałyby zabawę w godzinach nocnych, bo w dzień śpią. A słowiki czy skowronki, czy większość ptaków uwielbiają śpiewanie i zabawy bardzo wczesnym rankiem, kiedy słońce pojawia się dopiero na wschodzie. Jedne chciałyby, żeby było cieplej, inne znowu wybrałyby chłód, a jeszcze inne najlepiej odpoczywają w deszczu. No cóż było robić? Każdy uczestnik zjadł przyniesione ze sobą smakołyki, a kiedy węzełki, kosze, torby, torebki, siatki, czy wreszcie paszczki, paszcze, pyski, dzioby, dzióbki, dzióbki i inne otwory gębowe były już puste, no to zaczęto się rozglądać i szukać dobrego miejsca na odpoczynek. Zmęczeni zajmowali wszystkie dziuple, jamy, nory, szczeliny, płytsze i głębsze rowy, wyściełali je miękkimi liśćmi, mchem, słomą, sianem, a nawet pozostawionymi przez ludzi opakowaniami i wtulone w swoich partnerów, babcie, dziadków albo swoje dzieci, starały się nie myśleć już o niczym, tylko spać. I po chwili szamotaniny, wiercenia się i kręcenia, pośród skrzypień, westchnień czy mamrotania o tym, jak było fajnie i miło, powolutku się wszystko uspokajało. Całe szczęście, że liście dawały przepiękny cień. Zrobiło się sympatycznie, było tak wcale nie gorąco. Wkrótce na posterunku, z ledwie otwartymi oczami, pozostały tylko niektóre ptaki i te zwierzaki, które w dzień niechętnie śpią, no bo na przykład sowy i puchacze to zasypiają o poranku, a budzą się dopiero o zmierzchu, to one najchętniej by spały cały dzień. Skrzaciki najedzone, zaróżowione i rozpromienione od bajkowych opowieści układały się na podusiach i po chwili na największym spośród parkowych drzew słychać było już tylko ledwie słyszalne pomrukiwania, pochrapywania i całą masę sapnięć, westchnięć i zwolna cichnących oddechów. Zasnął też miś Michaś i wiewiórka Małgorzata, zasnęły Zagadka i Kandelabr, skrzaty, które nie zdążyły wrócić do biblioteki. Zasnęła Stroka Strebrzalska, która zasypiając wypuściła z dziobka łyżeczkę. Cicho już pochrapują Malinka, Jerzynka, skrzatki, Świerczek i Dąbek, skrzaty. A jak tam u was, drodzy słuchacze? Pomyślcie sobie, co chcielibyście pysznego schrupać na takim parkowym czy leśnym pikniku. A na razie nabierajcie sił i nic już nie mówcie, tylko kolorowych snów. Cii, zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im

siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

Jest zakochana w zielonym księciu, marzy o żabim wesele.

0: słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Zrobię krok lub dwa i cierpi ktoś. Co się stało? Nie odstanie się już jak na złość.

0: Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
1: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
2: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
1: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
2: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
1: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
2: Proszę, dbaj też o siebie.
0: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Słuchacie polskie.

Była mała dziewczynka z dalekiego przedmieścia. Pan Andersen powiedział nam o niej. Sprzedawała zapałki, a nikt kupić ich nie chciał.

zapaliła zapałki, jedną, drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły, sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy choince.

0: Autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Terconi.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem.

0: zaprasza Damian Sikorski.
1: Damian Sikorski, witam. Podcast Jestem Muzykiem, Jestem Rodzicem. Kolejnym gościem, a w zasadzie gościnią jest Ania Karwan.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Aniu. Czy czujesz się ukojona?
2: Zdecydowanie. To słowo chyba będzie mi towarzyszyć na dłużej niż na ten czas, który przewidywałam, bo z maleńkiej trasy, w którą wyjechaliśmy z początkiem jesieni, trasa rozrosła się do 10 koncertów i do 7 wyprzedanych. Naprawdę jestem bardzo za to wdzięczna, co się wydarzyło, i moje ukojenie trwa.
1: A czy zdajesz sobie sprawę, że pod słowem ukojenie tak wiele kryje się znaczeń, warstw i emocji?
2: Zaczynam tego doświadczać coraz bardziej, bo chociaż moi słuchacze obserwowali mój rozwój muzyczny i osobowy, śledząc moje emocjonalne występy, słuchając emocjonalnych wykonań na płytach, to ja odnoszę wrażenie, że dobijając pomału do 40, ja dopiero zaczynam mieć kontakt ze sobą, że my nie jesteśmy w ogóle uczeni jako dzieci i będąc nastolatkami, nikt nie daje nam chociaż minimalnej instrukcji do obsługiwania własnego ciała wewnątrz. I w moim życiu akurat potoczyło się tak, że to muzyka definiowała moje zachowania i moje wyrażenie się. Teraz staram się łączyć to nie tylko z muzyką, ale poprzez komunikację taką werbalną, zwyczajną, normalną rozmowę, używać głosu nie tylko do śpiewania, ale też do wyrażania tego, co czuję. I ukojenie chyba dlatego jest takim sukcesem, bo ja się nareszcie ze sobą spotkałam. I to muzyczne spotkanie to jest jedna sprawa, ale to takie poczucie, że ja wiem, że jestem w dobrym miejscu, chyba to właśnie najbardziej tych słuchaczy, oglądaczy naszych przyciągnęło.
1: To jest tak, że ukojeniem zamykasz jedne drzwi i otwierasz kolejne?
2: Ja chyba zamknęłam drzwi już jakiś czas temu i tym ukojeniem raczej otwieram drzwi. Śmialiśmy się z moim menadżerem nowym, że obwąchujemy się tą nową trasą i sprawdzamy tak naprawdę siebie wzajemnie, czy będziemy chcieli w ogóle ze sobą pracować i jak nam się pracować będzie. A tymczasem gdzieś po drodze zapomnieliśmy o tych sztywnych ramach i oddaliśmy się wspólnie w objęcia tego projektu i wydaje mi się, że gdzieś przełamaliśmy też granicę takiej współpracy nowej, nieznanej, gdzie każdy gdzieś z boku patrzy na siebie i obserwuje, jak to wszystko będzie wyglądało. Bo zrobiła to właśnie muzyka i prawda, która zaczęła płynąć z tych koncertów. Żeby było śmieszniej, mój menadżer również zagrał jeden z koncertów na kontrabasie.
1: Widziałem właśnie.
2: Więc tym samym muszę przyznać, że zaczyna się robić bardzo kolorowo w naszym zespole.
1: To tylko potwierdza, że muzyka jest wielowarstwowa.
2: Tak.
1: Bo to, o czym mówisz, właśnie zmiany w postaci menadżera, zmiany w repertuarze, nowe piosenki, to, co dzieje się dookoła, bo koncerty, nagrywanie płyt to nie wszystko w muzyce, prawda?
2: Tak, zdecydowanie.
1: To tak naprawdę artystą się jest 24 na dobę.
2: Tak, właśnie te momenty tej górki i tych dolin, które się pojawiają, o czym zresztą pogadaliśmy sobie poza anteną, ja już mam dzisiaj zrozumienie i akceptację na to, że to po prostu jest wpisane w moje życie. Jeśli chcę łączyć moje prywatne życie, będąc i mamą, i partnerką, i kobietą, łączyć z tym, że jestem też artystką, to musi w pewnym momencie nastąpić takie pogodzenie, że nie tyle rozchwianie emocjonalne, czego nie polecam, co jednak ta burza emocjonalna, ona się po prostu musi pojawiać, żeby to słuchacz potem mógł się z tym raz, że utożsamić, ale dwa, żeby mógł coś przeżyć. Więc my musimy przeżywać tak naprawdę więcej.
1: A co jest najtrudniejsze w tym procesie? Być mamą, partnerką czy muzykiem?
2: Ja widzę, że najtrudniejsze dla mnie jest synchron. Czyli pogodzenie tego i spotkanie w jednym czasie obowiązków tak przyziemnych jak rachunki, zaprowadzenie dziecka do szkoły, pamiętanie o tym, że nie mamy dzisiaj nic na obiad, a jednocześnie to, że jest 16 i przecież jeszcze w dodatku muszę zadbać o social media. Znowu zapomniałam rzucić o czasie post. A przecież ten post jest o tym, że promuję swój koncert, że to jest jednak muzyka. I łączenie tego wszystkiego, no trzeba mieć dobre skille w tym wszystkim, żeby się zorganizować. I ja cały czas się trochę z siebie śmieję, bo z jednej strony staram się być taka bardzo, wiesz, poukładana, że prowadzę

0: prowadzę dom, że jestem taką prawdziwą panią domu, bo pod tym względem ja jestem bardzo staroświecka i ja potrzebuję być taką kobietą w domu, która gotuje, piecze, która tworzy ognisko rodzinne, do której się przychodzi z problemami i ta moja córka, która przychodzi się przytulić, jak ja, wiesz, mam w jednej ręce siatkę z zakupami, a w drugiej wrzucam post. Potrzebuję tego bardzo, wtedy czuję się bardziej spełniona. Jednocześnie wiem, że jest taki moment, że nagle jest, nie wiem, 13, do ciebie przychodzi melodia i weź to teraz rzuć. Musisz to rzucić, no musisz po prostu się poddać.
1: Wchodzisz. Nagrałaś kiedyś na telefon melodię, będąc w sklepie, bo ci przyszła do głowy?
0: Tylko w ten sposób, na płycie Swobodnie, w ten sposób nagrałam piosenkę Lew, którą mi wysłał Piotrek Bogutyn, zaczyn tak zwany, czyli wstępną aranżację, i pamiętam, że byłam w jednym z dużych sklepów, nie będę tutaj sprzedawać jakich, i powiedziałam Oliwce, niestety musimy natychmiast wyjść po prostu, bo jak ja tego nie zanotuję, to jest po piosence. Piosenka powstała rzeczywiście w 8 minut. W zasadzie Piotrek też niewiele zmienił w samej aranżacji. Może coś tam w produkcji się zmieniło delikatnie, ale to była kwestia chwili. Gdyby nie ta chwila, to Lew by nie żył.
1: Jak Oliwka odnajduje się w tym świecie? W zasadzie to jest jej codzienność przecież. Ona, no, urodziła się w tym świecie. Ty zawsze byłaś muzykiem. Gdy ona przyszła na świat, to była śpiewającą już mamą.
0: Ja nawet koncertowałam, jak byłam w ciąży, i jeszcze nie koncertowałam z własnym autorskim repertuarem, tylko jako ten back vocal. Ale Oliwka przyszła na świat w takim momencie, w którym ja już wydawało mi się, że jestem bardzo gotowa na solową karierę. Jeszcze absolutnie nie miałam swoich utworów, ale czułam, że to już jest ten moment. I kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, to był dla mnie trochę szok, bo pomyślałam sobie, jejku, a jeżeli ja już nigdy nie wrócę na scenę, to co to będzie w takim razie? Natomiast to pragnienie dziecka i radość z tego, że ona się pojawi na świecie, było tak ogromne, że mnie to wypełniło w 100% i powiedziałam sobie, jeśli mam wrócić do śpiewania, to po prostu się w jakiś sposób wydarzy i poukłada samo. A jeżeli nie, to może tak naprawdę życie właśnie tak miało wyglądać, że śpiewałam do momentu, do którego nie poczułam prawdziwego powołania. A okazuje się, że nie trzeba sobie wcale tych takich ram zakładać i wystarczy lekko się w tym rozluźnić i cały czas pielęgnować te marzenia, i one są. Oczywiście teraz to brzmi bardzo lekko i łatwo, ale jak Oliwka pojawiła się na świecie, to jeżdżenie z dzieckiem w trasy koncertowe nie było wcale takie proste, bo ja z kolei jestem mamą, która nie chciała zostawiać dziecka w domu. Ja po prostu byłam przesiąknięta historiami wokalistów i wokalistek i wielu różnych artystów na całym świecie, którzy wyjeżdżali, wiesz, na 2-3 miesiące i te biedne dzieci zostawały w domach. Ja sobie powiedziałam, że jeżeli ma to tak wyglądać, to ja naprawdę rezygnuję ze śpiewania, bo ja nie po to urodziłam dziecko, żeby ono samotne siedziało w domu bez mamy czy bez taty, bo w tej sytuacji tak naprawdę to nie ma obojga rodziców, bo jeden pracuje, drugi pracuje, tylko tego drugiego po prostu nie ma w dodatku 24 godziny na dobę. I Oliwka zaczęła dorastać trochę w busie, trochę w samochodzie, trochę w kulisach, trochę w garderobie, ale teraz jest taka sytuacja, że ja zauważam, że ona ma już swój świat pomału i gdzieś oczywiście przesiąknęła moją pracą i sama zamyka się w łazience i śpiewa i gdzieś planuje, wiesz, udziały w programach i takich rzeczach, bo to jest nie...
1: To
0: jest nieuniknione, no. Absolutnie. Ale w pewnym momencie zobaczyłam, że bardziej jej zaszkodzi uczestnictwo w show biznesie, bo to nie tylko są koncerty, niż to, że rzeczywiście zostanie w domu na jeden dzień czy dwa dni i poczeka na mnie pod opieką. Ma fantastyczną, zresztą przecież mamy fantastyczną rodzinę, bo jest jej tata, jest mój partner, są babcie, więc my gdzieś w tym wszystkim się tak poukładaliśmy, że śmiało na luzie żyjemy po prostu z tym patchworkiem i z tymi wszystkim rzeczami.
1: Jedno jest pewne, że dziecko głodne nie chodzi.
0: Absolutnie.
1: I osamotnione.
0: Ani osamotnione, ani głodne. Każdy z nas mierzy się z różnymi problemami i emocjami, czy rodzina jest razem, czy oddzielnie. Zawsze będzie po prostu coś do przerobienia. Natomiast teraz mam taki moment, że jeżeli Oli ma ochotę ze mną pojechać na koncert, to jedzie, ale jej priorytety i obowiązki szkolne oraz jej taki konstrukt psychiczny, o który dbam, żeby pewnych spraw też jeszcze nie widziała, bo jest na to zwyczajnie za młoda, to żeby rzeczywiście gdzieś omijała te kręgi show biznesu.
1: A miałaś takie sytuacje, że musiałaś zmienić swoje plany muzyczne, biznesowe? Bo
0: wielokrotnie.
1: Wiadomo, że na pierwszym miejscu było dziecko.
0: Wielokrotnie. Ja też uchodziłam za taką osobę, może nie trudną w kontakcie, tylko raczej taką, która stawia mocno granice, jeżeli chodzi o ten czas z dzieckiem. Zwłaszcza kiedy to macierzyństwo było przez długi czas w moim

0: życiu samotne. I ja pracowałam tylko w czasie, kiedy Oliwka była albo w żłobku, nie w żłobku, nie, ale w przedszkolu lub w szkole. Mhm. I jeżeli kończył się czas jej zajęć, to kończyła się również moja praca. Oczywiście zdarzały się rzeczy bardzo ważne, jak festiwale, występy telewizyjne, no, które nie poczekają na mnie i nie, łaski mi nikt nie będzie robił, że mnie tam nie ma. Natomiast tam, gdzie byłam w stanie przyjeżdżać na wywiady czy na nagrania płyty w tych godzinach, kiedy moje dziecko miało swoje zajęcia, to też właśnie robiliśmy. I taka też wdzięczna jestem w sumie za to, jak poprzedni menadżerowie ze mną pracowali. Poprzednie menadżerki ze mną pracowały, bo to były kobiety. Ale też pracowałam z Bogdanem Konradzkim, który absolutnie dostosował się do tej sytuacji. Moja córeczka była wtedy 4-5-letnia, a ja robiłam płytę tylko w konkretnych przedziałach. Nie siadaliśmy, wiesz, z herbatą, czy z kawą, czy z winem i nie kontemplowaliśmy po prostu rzeczywistości, tylko naprawdę ja miałam ograniczony czas. Ale udało
1: się.
0: Może
1: dlatego też, że rodzice zrozumie.
0: Tak myślę, że to trochę jest brutalne i pewnie włos się zjeży tym osobom, które tego słuchają i które tych dzieci jeszcze lub po prostu nie posiadają. Ale bardzo trudno jest zrozumieć komuś, kto tych dzieci nie posiada, jak to jest je posiadać.
1: Ale wiesz co, często mi artyści też podkreślają to, którzy nie mają dzieci, że nie są w stanie zrozumieć tego, w jakim my jesteśmy świecie
0: nie
1: posiadający
0: są. Fajnie,
1: dzieci.
0: Że otwieramy się też na to, żeby przyznać się po prostu do tego, a nie buntować się na to, że no skoro ja nie wiem, jak to jest mieć króciusieńkie włosy i na jeżyka, no to ja nie będę się na ten temat też wypowiadać. To trywializm jest oczywiście, który wrzucam, ale jest coś w tym, że kiedy nie przeżyjemy danej sytuacji, to wiesz, to nie tylko chodzi o macierzyństwo, rodzicielstwo, to jest kwestia związków, chorób. To
1: na
0: jest
1: wielu płaszczyznach.
0: Naprawdę na każdej płaszczyźnie musimy doświadczać, jesteśmy po to skonstruowani.
1: Jak wpłynęło na muzykę to, że jesteś mamą?
0: Ja napisałam na pierwszej płycie, jeśli nie byłabym mamą, nie byłabym tak dobrą wokalistką i nie byłabym dobrą wokalistką, gdybym nie była mamą. I ja wiem o tym, że to, co ja powiedziałam, mając 12-13 lat, co przerażało moją mamę, że ja pragnę zostać mamą, pragnę wychowywać dziecko i ona była w szoku, że 12-13-letnia dziewczyna zamiast, wiesz, oglądać się za chłopakami, to raczej przeglądałam czasopisma o dzieciach. Wiesz, gdzieś tam w rozwoju i w terapii ja zrozumiałam, że być może nie było to takie do końca czyste, że ja potrzebowałam też kogoś, żeby kogoś kochać albo kogoś, żeby ktoś mnie kochał. No ale też nie byłam w pełni świadoma tego i też rozliczam się dlatego z tego, że to nie jest ani moja wina, ani zasługa, ale kiedy Oliwia się pojawiła na świecie, ja poczułam, że ta miłość bezwarunkowa jest tak gorąca i tak nieprawdopodobną siłą ona jest, że nie ma nic takiego silniejszego na świecie.
1: Nie da się opisać nawet takiej
0: i tego
1: miłości.
0: Nawet się nie da opisać tak. Słowami. Wydaje mi się, że ja próbowałam w tekstach piosenek, w piosenkach generalnie przenieść to i tylko jednej osobie udało się zawrzeć tak blisko tego, co ja czułam i co ja czuję w stosunku do mojego dziecka. I to jest Karolina Kozak, która napisała nam pierwszą płytę, tekst do piosenki Cud i nazwała moją córkę małym, wielkim cudem.
1: Tak.
0: I to, że ja w dalszym ciągu nie potrafię tej piosenki bez wzruszenia zaśpiewać na scenie, też świadczy o tym, jak ona nieprawdopodobnie zrozumiała ten aspekt, a nie każdemu łatwo jest wejść w uczucia rodzica.
1: Tak, mi od razu przypomina się ta piosenka i przypomina mi się też album Dziecko Edyty Bartosiewicz.
0: No doskonały zresztą.
1: Doskonały, perfekcyjny. Ile Oliwka ma dzisiaj lat?
0: Oliwka ma 11 lat, w zasadzie już 11,5. Jest to marcowa gwiazda, która w Dzień Kobiet przyszła na świat i dość wcześnie w ciągu roku pierwsza zalicza urodziny.
1: Z jakimi problemami dziś do ciebie przychodzi? Czy to są problemy natury też takiej, że ona już wie, czego chce, czy ona jest po mamie? Bo myślę, że ty jesteś, Aniu, taką osobą, która jak miała 11 lat, wiedziała o tym, że scena to jest jej kierunek. A Oliwia?
0: Wiedziałam, ale odciążam moją córkę od tej wiedzy już teraz, bo mnie bardzo trudna sytuacja życiowa zmusiła do tego, żebym ja spróbowała stworzyć swój świat. Oliwia dorasta w znacznie bardziej bezpiecznych warunkach. I ma tę szansę pobadać, poobserwować, gdzieś w tym wszystkim podoświadczać, czego ona chce, potrzebuje i co lubi. Myślę też, że nie musi się tak spieszyć jak ja, która bardzo szybko wyfrunęła z domu, bo mając lat 15 już w domu nie mieszkałam rodzinnym. Ona ma czas, myślę, że też żyjemy w trochę paskudnych czasach, kurczę, social mediów, które nam robią kuku. Bo dzieciaki nasze rozproszone, które nie są w stanie skoncentrować uwagi na

0: jednej rzeczy. Dzieciaki, które weryfikują swoją tożsamość i swoje poczucie wartości poprzez niestety tą, kurde, ilość lajków i ilość zainteresowania. I chociaż ja stronię od tego, żeby Oliwia używała Instagrama i TikToka, bo nie ma do tego dostępu, no to wiesz, nawet na innych portalach komunikacyjnych pojawiają się krótkie storki, pojawiają się w programach do montaży filmów i zdjęć, pojawiają się shortsy tak zwane, które te same treści przekazują. To jest przerażające, że my nie jesteśmy w stanie od tego uciec. Przy czym Oliwia jest osobą, która jest barwna, która jest silną osobowością, ma takich rodziców zresztą, którzy na pewno jej też te przekazali. Jej obserwacje, bo to jest taka obserwująca osoba, jej obserwacje też nadają jej takiego pędu i ona jest niezwykle wrażliwą osobą i bardzo artystyczną duszą. A problemy, z jakimi się mierzy, to przede wszystkim socjalne problemy, czyli to, co koleżanki i to, co koledzy uważają o niej, to, co ona uważa na temat innych. Zaczynają się porównania. Zaczyna się też okres dorastania, który w przyspieszonym tempie wyskoczył u nas w domu. Ja miałam, słuchaj, pewnego dnia takie spostrzeżenie, które było piękne i przerażające jednocześnie, bo moja wówczas 9-letnia córka poszła spać, wiesz, w takiej dziecinnej piżamce i rano wstała i nagle zobaczyłam w jej oczach, że to już nie jest dziecko, tylko to jest nastolatka. To był przeskok, którego ja nie zapomnę do końca życia. Nie wiem, czy bliskie ci jest stwierdzenie, że musimy być uważnymi rodzicami, bo nie wiemy, kiedy ostatni raz weźmiemy dziecko na rękę. I to chodzi o ten ciężar, to chodzi o ten o ten jej wstyd już też, wiesz, wchodzenia na te ręce i na te kolana. To jest straszne.
1: Ja ubolewam nad tym, bo mam syna, który ma 4,5 roku i już powoli jest taki, że jeszcze pół roku temu był takim przytulaśnym, fajnym chłopakiem, który cały czas się przytulał, a powoli już zaczyna mieć swój świat, że jest coraz mniej tego przytulania. Dlatego karmię się tymi momentami, póki mogę, bo wiem, że za kilka lat, jak będzie na przykład w wieku twojej Oliwii, to takich sytuacji już będzie naprawdę niewiele.
0: I jeszcze do tego wszystkiego dochodzi jeszcze ten aspekt takiego podziału między nami, że dziewczynki to mogą bardziej się przytulać i płakać, chłopcy to mniej. Ja się cieszę, że się to pomalutku zaczyna zacierać i zmieniać, że my dopuszczamy nareszcie do głosu emocje i niezależnie od płci to jest po prostu konieczność, żeby te emocje pokazywać.
1: Ja często powtarzam to, że ja mam sporo pierwiastka kobiecego w sobie i widzę, że mój syn również ma tę wrażliwość, emocjonalność po swoim tacie i mam nadzieję, że nigdy tego nie będzie się wstydził, bo nie ma czego się wstydzić, że będziemy mogli o tym rozmawiać i jak będzie taka potrzeba, to po prostu ten przytulas będzie.
0: Tak.
1: A najważniejsze, żeby zawsze to dziecko czuło wsparcie. I muszę ci powiedzieć, że to jest taka rzecz, na której mi chyba najbardziej zależy, na pewno na tym etapie, znaczy ta lista jest bardzo długa, ale żeby coś zbudować takiego w dzieciach, że nawet jeżeli jak będzie miało tyle lat, ile ja mam w tym momencie, a jeszcze będę na świecie, żeby mogło przyjść do mnie bez problemu porozmawiać o swoich kłopotach, o swoich troskach.
0: To mi się wydaje takim sukcesem rodzicielstwa, że może wcale nie już te, wiesz, sukcesy i osiągnięcia tych dzieci, które są w tej chwili po prostu przeciążone ilością zajęć, ilością bodźców, ilością tego, że muszą się ścigać wzajemnie, bo to jest nieprawda, że nie ma wyścigu. Absolutnie nieprawda. W szkołach nadal po prostu dzieciaki zaglądają sobie nawzajem, jakie mają buty, jaki mają telefon. A na ilu ty byłaś zajęciach w tym tygodniu? No ja na 6, no a ja na 4. No i momentalnie zaczyna
1: już
0: się...
1: rywalizacja.
0: Już się zaczyna się rywalizacja, która no nie jest tą sportową, fajną, zdrową walką, tylko taką po prostu bezsensownie obciążającą psychikę. I po co? Po co to robić? Wydaje mi się, że na rozwój jest zawsze czas. Oczywiście namawianie, zachęcanie dziecka do tego rozwoju jest ważne, ale obserwacja dziecka i pozwalanie mu być takim, jakim on jest, chyba jest w tym wszystkim najistotniejsze.
1: Ja zawsze miałem z tym problem, jak przysłowiowo nawaliłem, żeby się do tego przyznać. Znaczy, wstydziłem się z tym problemem iść do swoich rodziców, żeby im powiedzieć, no coś się nie udało, miałem porażkę życiową. Miałem z tym problem, a to jest najgorsze, żeby to dusić w sobie, bo w pewnym momencie to duszenie sprawia, że blokujesz się i zaczynają się twoje wewnętrzne, emocjonalne problemy. i nie chciałbym, żeby moje dziecko kiedyś miało z tym kłopot, że przyzna się do jakiegoś błędu.

0: Znaczy dziś jako dorosła osoba i też, która przeprocesowała sporo rzeczy, mhm. to też jest ciekawe, że człowiek, który jest wykształconym terapeutą, ma problem z przyznawaniem się do pewnych rzeczy.
1: Ona ciemni pod latarnią.
0: I potrzebuje osobnej terapii. Dzisiaj wiem, że jaka to jest ulga porozmawiać o swoich problemach, nawet jeżeli ktoś ci nie pomoże i nie da tego drogowskazu, tylko cię wysłucha i coś powie, jest niesamowitą ulgą, niż to, jak się samemu ciśnie w środku, dusi i z tego nie wyjdziesz. To jest zbyt skomplikowane. Więc to jest takie moje marzenie, żeby ten mój syn przyszedł i jak się okazuje twoim również, żeby córka przyszła i powiedziała: mamo, kurde, nie udało się, no nawaliłam. Albo nawet zrobiłam coś złego, ale muszę o tym porozmawiać. Może mi doradzisz.
1: Właśnie w tym wszystkim jest smutne to, że nasi rodzice często nie dawali nam tego poczucia bezpieczeństwa, że my możemy przyjść z problemami, bo oni go też nie dostali. I my to ciągniemy po prostu teraz za sobą. Liczę jednak na to, że ten nasz rozwój pomoże naszym właśnie dzieciom w tym, żeby te dzieciaki nasze się nie bały z tym przychodzić. Bo zobacz, dlaczego my się baliśmy przyjść do rodziców. Nie chcieliśmy ich zawieść, nie chcieliśmy, żeby oni w jakiś sposób się albo złościli, albo żeby na ich twarzach malowała się po prostu jakiś rodzaj takiego...
0: Tak, a wiesz, co jeszcze pamiętam z tamtego czasu? A co ludzie powiedzą?
1: Dokładnie. I właśnie tego rozczarowania, że nie będziemy mieli się czym pochwalić przed sąsiadami.
0: Tak.
1: I to jest z kolei, nie wiem, czy też to zauważasz, ja to w sobie zauważyłam, że ja się przejmowałam, co mama poczuje i co tata poczuje, czy gdzieś rodzice, jak oni...
0: A nie myślałaś o swoich emocjach?
1: Nie myślałam o swoich emocjach, no, czyli wychodziłam z roli dziecka, stawałam się dorosła zbyt wcześnie, stawałam się rodzicem, który opiekował się emocjami moich rodziców. I to jest zgubne. I w tym wszystkim, jak zastanawiałam się, w jaki sposób prowadzić Oliwię przez życie, póki ona będzie mnie potrzebowała, to właśnie zrozumiałam, że muszę się sobą zaopiekować. Ja. Rzeczywiście, może nie tylko porozmawiać ja ze sobą, tylko gdzieś mieć dookoła siebie wsparcie, czy to w postaci rodziny, czy partnera, czy terapeuty, bo to każdy z tych wsparć jest inne i każdy warto mieć. Natomiast chodziło mi głównie o to, żeby Oliwia nie nosiła ciężaru moich rozczarowań, bo my mamy prawo też być rozczarowani.
0: To, no,
1: nie, jest, to nie jest też jakieś karalne, że no nie wiem, no wiesz, przychodzi ci dziecko czwarty raz ze sprawdzianu i mówi: czwarty raz masz jedynkę na przykład, nie?
0: To można być rozczarowanym.
1: Można być rozczarowanym, bo tak naprawdę to możesz mieć do siebie pretensje, gdzie ty po prostu gdzieś nie dałeś temu dziecku wsparcia prawdopodobnie, gdzie ono nie znalazło skupienia, gdzie, no bo to jest jednak nadal dziecko. Pamiętajmy o tym, że my na początku niańczymy te dzieci, jesteśmy nadopiekuńczy, a potem nagle wymagamy od dzieci, że one mają same po prostu się nauczyć, robić notatki, wiesz, odnajdywać się, jak zgubią drogę na środku miasta, to też te skrajności są bez sensu.
0: No nie ukrywajmy, no czasem zdarza się być egoistą.
1: Tak, i ja też widzę, że to nie jest tak, że my wraz z tym, jak zostajemy rodzicami, to nas Bozia obdarowuje szlachetnością, empatią, tylko miłością. To jest bzdura. Złościmy się na swoje dzieci, to są tylko ludzie i my też jesteśmy tylko ludźmi. I chociaż ta miłość nie jest umniejszona ani w żaden sposób, ona nie zanika, to my jesteśmy w stanie naprawdę wygenerować potężną złość na to dziecko, bo prawdopodobnie gdzieś nasze plany w tym wszystkim potrafią zostać zmienione, gdzie nie jest to wina tego dziecka, ale ta złość jest naturalna i tłamszenie jej w sobie i ukrywanie: mamusiu, czy jesteś smutna? Nie, wszystko jest w porządku. Mamo, a czy ty jesteś na mnie zła? Nie, jestem zła, tylko nie podoba mi się coś tam. Bzdura. Tak, jestem zła na twoje zachowanie. No najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, żeby...
0: I zobacz, jaka od razu ulga.
1: Jest ulga, nie? Ale dziecko też nie musi się domyślać. A dwa, ja jednak jestem za nomenklaturą, za odpowiednim językiem, czyli ja nie jestem zła na ciebie, człowieku, tylko jestem zła na twoje zachowanie, czyli ty zachowanie możesz zmienić. Ty, człowiek, jesteś super, jesteś wspaniała, jestem zakochana w tobie, córeczko, natomiast zachowanie twoje mnie zawiodło i chciałabym, żeby się zmieniła. No więc gdzieś te granice my, dorośli, musimy stawiać.
0: Absolutnie się z tym zgadzam i zobacz, to jest taki prosty przykład, gdy lecisz samolotem, wsiadasz do tego samolotu i stewardesa podaje ci...
1: Słynna maska.
0: Tak.
1: Słynna maska. Wiesz, że ja przez wiele lat nie umiałam tego... W sensie, ja to rozumiałam w ciele. Rozumiałam to poprzez inaczej. Rozumiałam to w umyśle. Że tak muszę

0: postąpić, bo tak mówi nowa nauka psychologii, bo tak moje autorytety o tym opowiadają. Ja to wiedziałam wszystko tak na dotyk, ale ja tego w sobie w środku głęboko nie byłam w stanie zrobić. Ja chciałam ratować to dziecko, przy czym to dziecko nie musi być ratowane. To ty musisz zająć się po prostu swoimi deficytami. To ty musisz objąć to, czego nie objęli twoi rodzice, a przede wszystkim zrozumieć, że już nigdy nie możesz wrócić do dzieciaka swojego małego Damiana czy małej Ani i oczekiwać, że ci rodzice cokolwiek więcej zrobią. Oni już zrobili, co mogli, już that's it. To tak. Jest wszystko. Teraz twoją rolą jest to, żeby sobie te pewne dziury pozalepiać. Najlepiej nie kitem, tylko jakimś rzeczywiście, jakąś prawdą i zrozumieniem. I to, co będziesz w stanie dać dziecku, to dasz, ale też trzeba pamiętać, że my nie damy tym dzieciom wszystkiego. Nie ma takiego człowieka na ziemi, który
1: nie
0: da
1: wszystko. Nie jesteśmy w stanie.
0: Nie ma opcji.
1: A bardzo chcemy tego. I z tego też trudno się uwolnić.
0: Tak.
1: Zapytam cię teraz z innej strony, bo pytałem, jak wpłynęło macierzyństwo, jak wpłynęła twoja córka na muzykę, a jak dziś wpływa muzyka, a przede wszystkim twoja muzyka na Oliwię.
0: Wiesz, Oliwia jest taką gąbką, która chłonie wszystko, łącznie z emocjami piosenek. I ona bardzo potrafi wyczuć, dlaczego ja napisałam taką piosenkę, co też jest, wiesz, szokujące dla mnie, że w tym wieku ona ma taką świadomość i dojrzałość. I mam taką piosenkę, która nazywa się Skowroneczku i ona na przykład nie może słuchać tego. Chociaż napisałyśmy ją, bo byłyśmy na zakazanym spacerze w trakcie pandemii, gdzie ja już nie wytrzymałam, wyszłam z bloku i powiedziałam, że przyjmę wszystkie mandaty na klatę. Nie interesuje mnie po prostu już, czy mogę, czy nie mogę, muszę wyjść. I to Oliwka krzyknęła w parku czy na skwerku: mamo, mamo, zobacz, skowroneczek. I to mnie tak zabolało to, co ona powiedziała. Poczułam się tak samotna, sama z dzieckiem, pandemia, wiesz, bez pracy, bez nikogo dookoła bliskiego, kto może z tobą w tej chacie posiedzieć. Że napisałam o tym skowronku, który został sam w lesie i do którego przyjdę, jak tylko będę mogła. I oczywiście ja wtedy czułam, że to jest smutne, ale ja, Damian, dopiero teraz, nawet grając tę piosenkę na ukojeniu, ja rozumiem, że ten skowronek to byłam ja, ta osamotniona kobieta, która starała się być silna i która też nie do końca wiedziała i nie miała świadomości, że jej dziecko to wszystko skanuje i się martwi i boi się. I pomimo tego, że ja się starałam na maksa nie uronić łzy, to chyba najgorszym właśnie rozwiązaniem było nie pokazać tych łez. I teraz, kiedy wspominamy te piosenki, to Oliwka mi mówi dokładnie, co ona czuła, kiedy te piosenki powstawały, że bała się o mnie, bała się o siebie i ja też już nadal nic nie mogę z tym zrobić. Mogę tylko powiedzieć: córeczko, tak było, jesteśmy już w innej sytuacji, bo życie też jest i takie. A nowe utwory, które powstają, to jest ciekawe zjawisko, bo produkujemy płytę z kilkoma osobami, między innymi z...
1: Ja widziałem, otwarty masz dom.
0: Tak, przede wszystkim mam
1: więc
0: dom.
1: Jest blisko.
0: To jest wspaniałe też, Damian, że ja stworzyłam nareszcie ten dom, stworzyliśmy go wspólnie i znalazło się miejsce dla mnie, gdzie mogłam stworzyć też kawałek studia, do którego w pierwszej kolejności pamiętam, jak przyjechał Wiktor Dyduła i Piotrek Pluta, Pepe, który jest producentem, i we dwóch postawili mnie na nogi, powiem ci szczerze. To był pierwszy raz, kiedy podeszłam tak po przerwie do nowych utworów i powstała piosenka, która no, czeka w progu tak naprawdę, żeby już wypuścić ją słuchaczom. I jak Oliwia usłyszała tą piosenkę, to pomimo tego, że ona jest melancholijna, to uśmiechnęła się i powiedziała: wow, to pomimo tego, że jest smutne, to jest wesołe.
1: No,
0: i poczułam zmianę, wiesz, poczułam
1: to jest największa
0: przemianę.
1: Sztuka, zachować taką równowagę piosenki.
0: Tak.
1: Tę wagę, że z jednej strony jest melancholia, a z drugiej strony jest wesoło.
0: Wiesz, jak ja próbowałam zrobić wesołe piosenki z umysłu, z takim podejściem: dobra, teraz muszę trochę repertuaru odświeżyć, żeby ludzie zobaczyli, że jestem też radosna. No jak ja miałam to zrobić, jak nie byłam radosna, tak z drugiej strony?
1: No nie da się.
0: Postanowiłam, że jeżeli...
1: Znaczy byś była nieautentyczna, no.
0: Tak.
1: Nie brzmiałabyś.
0: Stwierdziłam, że mimo tego, że moja córka obserwuje dalej mnie w jakimś, powiedzmy, smutku, to ja jednak wolę dojechać wprawdzie do końca tego etapu i niech się ta radość narodzi po prostu w naturalny sposób. Produkujemy również nowe piosenki z Leonem Krześniakiem i tam dopiero jest radość. Ja nie spodziewałam się, że po prostu Texas, Memphis i te sprawy i te rejony.
1: Widziałem takie, na twoim Instagramie, jak to bluesem zaszło po prostu.
0: Jestem strasznie zszokowana, w którą stronę to poszło, ale wydaje mi się,
1: Gena,
0: że też...
1: Gena nie wydłubiesz.
0: Dokładnie. Wydaje mi się, że też moja Oli jest taką cenzurą chodzącą.

0: jak ja jej puszczam piosenki, to ona mówi, wiesz co, to jest już nie dla mnie, na przykład, nie? Mhm. I ona, która słucha bardzo różnej muzyki i wyobraź sobie, że wynajduje rzeczy, których ja absolutnie w ogóle nie kojarzę na tych wszystkich platformach cyfrowych, muzycznych. I ona przychodzi do mnie z takimi naprawdę trudnymi rzeczami, ale przychodzi też z bardzo pięknymi, głębokimi wokalami, czyli to po prostu w niej płynie.
1: Czyli ona powoli do ciebie przychodzi z nową muzyką i staje się inspiracją też.
0: Absolutnie.
1: Do odkrywania
0: ja mam
1: nowych
0: szczęście,
1: rzeczy.
0: Że ona jest już w takim wieku, bo ja jeszcze się nie zestarzałam, proszę ciebie, a już będę miała w domu kogoś, kto będzie mi podrzucał nowości i ja będę nadrabiać dzięki temu.
1: Myślisz, że ona zostanie w świecie artystycznym, czy pójdzie w inną stronę?
0: Ciężko mi powiedzieć. To jest koniara. Ona uwielbia zwierzęta. Ona bardzo jest też takim otwartym serduchem, empatycznym. Jak się cokolwiek zwierzętom dzieje, to ona to przeżywa. To nie jest takie teatralne przeżywanie na zewnątrz. Mhm. Raczej to wszystko w środku się jej mieli. Jej miłość do koni jest moim zdaniem taką pasją, jak moja miłość do muzyki. I być może ona sobie tam oddech znalazła, żeby przebywając...
1: No bo wiesz, jednak od dziecka jeździła z tobą. Ona tak. Już tyle poznała w środowisku muzycznym, tak. Że ona jest zdecydowanie do przodu, jak my zaczynaliśmy jako muzycy.
0: Oto tak naprawdę jest...
1: I ona tyle posmakowała.
0: Mile stąd jest.
1: I może stwierdziła, okej, zostawię to jako plan na półeczce, że może kiedyś, ale posmakuję innego świata, bo już wiem, jak on wygląda.
0: Bardzo trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Ja ją obserwuję i też słyszę, jak śpiewa. I w tym śpiewie jest tyle niewypowiedzianych też myśli, bo w końcu ten okres nastoletni, to też nie jest tak, że tym nastolatkom naszym jest łatwo rozmawiać, mimo tego, że wiesz, że ja od lat rozmawiam otwarcie, ale ona się zmienia, ona siebie poznaje swoją głowę i ciało i to wszystko po prostu jest też nacechowane tym, jak świat się kręci. I ona, mam wrażenie, że na razie śpiew traktuje jako upust, a nie jako przyszłość, chociaż wiesz, wielokrotnie mi powiedziała, że bardzo chciałaby się pojawić na przykład w jakimś fajnym programie muzycznym, żeby gdzieś się pokazać w tym, żeby gdzieś doświadczyć tych emocji, bo właśnie ze mną je doświadczała i prawdopodobnie też chciałaby na sobie, wiesz, sprawdzić, czy to jest dla niej, czy nie. Ja na pewno nie będę jej tego zabraniać. Faktem jest, że dołączam do grona tych artystów, którzy mówią, że najchętniej chcieliby ten świat przed naszymi dziećmi zamknąć, bo on jest po prostu bardzo, bardzo trudny. Ale z drugiej strony zawsze będę fanem stwierdzenia, że Bóg ci daje tylko tyle, ile jesteś w stanie unieść. On ci nie da więcej, bo jak macie to przerosnąć, on nie ma zamiaru cię pokonać. I jeżeli to ma spotkać nasze dzieci i one będą chciały w tym być, to w takim razie dowód jest na to, że one sobie dadzą radę.
1: No ja myślę, że nie pokusiłabyś się o to, że, a możesz na tym etapie, że jej zakażesz.
0: Nie.
1: Powiesz, nie możesz tego robić, bo ja mam takie i takie doświadczenie, albo bo po prostu nie. To jest najgorsze.
0: Najgorsze. Wyobraź sobie, Damian, że moja córka...
1: Znaczy w ogóle najgorzej powiedzieć nie, bo nie.
0: Tak.
1: Nie powinno być takich odpowiedzi.
0: Tak, tak. Zawsze ten argument jest najważniejszy. Natomiast moja córka dwukrotnie już spadła z konia i to, co ja mam przed oczami za każdym razem, kiedy ona na tego konia wsiada, kiedy widzę, że koń rwie. Ja jestem, chyba się pierwszy raz w ogóle do tego też publicznie przyznaję, że ja jestem totalnie tym przerażona, ale zaczęłam zauważać, że moja córa się boi za mnie i nie mogę jej tego robić. To jest moja praca na to, żebym ja uspokoiła swój lęk, bo co ma być, to będzie. I absolutnie zrobię wszystko, żeby w sobie ten lęk przekuć w ciekawość, zdziwienie, nie wiem, w co jeszcze. Może po prostu w radość z tego, że ona jest wtedy szczęśliwa, bo zabijanie dziecięcych marzeń to jest zbrodnia.
1: Prawda. Ja nie przeprocesowałem jednej rzeczy z młodości. Powiem ci, że bardzo tego żałuję. Bo do dziś nie zrobiłem prawa jazdy. Dlaczego? Bo gdy skończyłem 8 klasę szkoły podstawowej, w pierwszy dzień wakacji miałem wypadek samochodowy. I mam do dziś taki uraz, że nie zrobię tego prawa jazdy. Znaczy może, nie wiem, czy jestem w stanie jeszcze to przeprocesować. Wtedy powinienem iść na terapię, pracować nad tym, żeby nie mieć w sobie tego lęku. Próbowałem, miałem w sumie 8 albo 9 podejść. I za ostatnim razem stwierdziłem, że ja nie mogę jeździć samochodem. Jestem zagrożeniem na ulicy.
0: Ach, ty się poczułeś jako zagrożenie.
1: Tak, o. Że ja mogę zrobić komuś krzywdę. Bo ja się boję tego, że jeżdżę, że mogę spanikować, że może mnie dopaść nawet atak paniki.

0: i pozwolić temu głosowi po prostu wypłynąć poprzez, wiesz, dotknięcie siebie w środku. Dlaczego ci o tym mówię? Bo ja zapytałam dzisiaj Kasię, a zobacz, też jestem po wielu latach różnorakich terapii, czy możliwe jest wyjście z traumy? I Kasia, pokazując mi ćwiczenia, które też nie są do końca ćwiczeniami oddechowymi, jak to się dzisiaj ładnie, modnie mówi, to jest ten poprzez dźwięk i poprzez samo A, kiedy ty dotykasz nerek, wątroby, kiedy dotykasz w sposób świadomy głosem siebie w środku, ty dotykasz tych traum, które przeszedłeś w życiu i ty jesteś w stanie z nich wyjść. Jesteś w stanie przeanalizować, dlaczego tak się stało, wrócić do nich, dotknąć ich, wcale nie w kontakcie z terapeutą, wcale nie w kontakcie z mentorem, który będzie ci krok po kroku to wskazywał, ale na pewno miło by było, żeby ktoś wskazał, jak tym głosem dotknąć w środku siebie, żeby spotkać się z tą obawą i z tym lękiem. Ty się spotykasz z lękiem bycia zagrożeniem na ulicy, a ja cię pewnie zaskoczę, że ja się wstydziłam tego, jak śpiewam. I to do niedawna, bo ja też przeżyłam jakieś swoje trudności w dzieciństwie. Tamten wstyd zamroziłam, żeby go już nie odczuwać, żeby nie bolał. I zaczęłam go odmrażać w zeszłym roku, czyli mając 38 lat. Przeżyłam z zamrożonym wstydem tyle lat. Na tym wstydzie zrobiłam karierę, na tym wstydzie zrobiłam tyle sukcesów, a kiedy go odmroziłam, zdałam sobie sprawę z tego, że jejku, przecież to można było chwycić wcześniej. Przecież można było dotknąć tego.
1: Nie sądziłem, że mamy tyle wspólnego, bo jak dobrze wiesz, ja jako 38-latek, a będąc bardzo długo w branży muzycznej, grając z przeróżnymi artystami, jeżdżąc w zasadzie po całym świecie jako muzyk sesyjny, odważyłem się napisać solową płytę, gdzie pisałem wcześniej, ale mogłem się ukryć za kimś. A jako 38-latek wprost mogłem napisać płytę o moim dotychczasowym życiu, bo teksty są po prostu spod wątroby.
0: Tak.
1: Ale dopiero jako 38-latek miałem odwagę, by jako 40-latek, bo dwa lata pracowałem nad płytą, wydać album, w którym jestem szczery.
0: Tak, to jest też niesamowite, że my pewnych procesów oczywiście nie przyspieszymy i do wszystkiego dojrzeć trzeba. I to... mam taki wniosek, no bo każdy, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, my mamy jakąś taką obawę przed tą 40-tką też, zwłaszcza kiedy jesteśmy rodzicami, bo widzimy, że te dzieci nasze rosną, że to my się starzejemy, a one bardziej ogarniają tę rzeczywistość.
1: Ale dzięki nim jesteśmy młodsi.
0: Tak, natomiast ja się przyznałam już po prostu przed sobą, że gdybym się teraz miała zamienić, że jestem z powrotem 26-latką, ale tamtą 26-latką, to nie wybrałabym tej młodszej cery, nie wybrałabym tego młodszego ciała, no pewnie z bólem serca, bo każdy z nas chciałby wiecznie być młody, ale nie wybrałabym tego, bo po prostu to siano w głowie, które miałam i które mam nadzieję gdzieś już powoli z tej głowy uchodzi, aczkolwiek wiem, że do końca życia będziemy nad sobą pracować. I to zawdzięczam właśnie tej magicznej liczbie, która wzrasta. Bo no nie da się przeżyć wszystkich mądrości, mając 15, wiesz, 18, 20 lat. Nie da się tego zrobić.
1: Nie jesteśmy w stanie.
0: Ale wiem, że z kolei w każdym wieku jesteśmy w stanie tą traumę odkleić, więc tego ci życzę.
1: Dlaczego poruszam te wszystkie tematy? Bo mam nadzieję, że kiedyś, nie teraz, za jakiś czas nasze dzieciaki posłuchają sobie tego podcastu i usłyszą to, jak w przestrzeni publicznej, medialnej, gdzie każdy na całym świecie może posłuchać tego podcastu, jak szczerze mówimy o swoich problemach,
0: tak,
1: o swoich zmartwieniach, także radościach, po prostu rozmawiamy.
0: Tak.
1: I wracając do tego, do tego naszego małego marzenia, które jest największe, żeby rozmawiać. I żeby wiedzieli, że można rozmawiać i my publicznie, otwarcie rozmawiamy o tym, co boli i że można.
0: Żeby one się tego nie bały. To jest najważniejsze. To jest taki cel chyba każdego właśnie z nas, o czym wcześniej już, czego wcześniej już dotykaliśmy. Ale ja mam jeszcze takie marzenie. Mam nadzieję, że ta duma, którą mamy z dzieci naszych i ta miłość, że wystarczająco daliśmy radę się rozwinąć jako rodzice, że one będą to czuły i że one gdzieś w tym wszystkim też... nie będą siebie obwiniać za jakieś niedociągnięcia i niedoskonałości. I moim marzeniem jest wcale nie to, żeby moja córka, wiesz, nie pamiętała moich błędów, tylko żeby

0: ona była świadoma, że poprzez to, że ja głośno powiedziałam, że jestem człowiekiem, bo mama to też człowiek, tata to też człowiek, że ona, kiedy sama zostanie rodzicem, będzie w stanie poskromić te swoje demony, chcieć pracować nad sobą, żeby swojemu dziecku z kolei również przekazać tylko to, co najlepsze. Ale też będzie popełniać błędy i żeby też ona tego była świadoma.
1: Ania Karwan była z nami w podcaście. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Pięknie bardzo, dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Czułem w półmroku tkwi. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: Już nie chcę twoich rad.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.